Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo.

Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz już wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, by cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina. Nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
2: Chrystus Pan zachęca w wieczerniku uczniów do postawy odważnej. Mówi: miejcie odwagę. Wezwanie szczególnie ważne dla nich wobec tego, co miało już niebawem nastąpić. Wobec później misji, która będzie im powierzona przed Jego wstąpieniem do nieba. Kiedy im poleci: idźcie, nauczajcie wszystkie narody. Tak. Naprawdę była im potrzebna odwaga, kiedy ta niewielka garstka 12 uczniów, ich współpracowników, kobiety, które towarzyszyły również Zbawicielowi, kiedy wybierali się, aby nieść świadectwo o dobrej nowinie Jezusa Chrystusa. Słowa Pana, właściwie, o czym nie możemy zapomnieć, są też i do nas skierowane. Jezus do nas też mówi: miejcie odwagę. Bądźcie więc odważni, jako moi uczniowie. Odważni tam, gdzie chodzi o Ewangelię. Odważni tam, gdzie chodzi o chrześcijańskie świadectwo. Jezus chce, byśmy z odwagą w codziennym życiu nie wstydzili się tego, że jesteśmy ochrzczeni. Nie wstydzili się wyznawać wiary, wypełniać praktyki życia chrześcijańskiego. A więc znak krzyża, modlitwa, uczestnictwo w liturgii mszy świętej czy innych nabożeństwach. Chrystus pragnie odważnego przyznawania się do Niego, dodawania świadectwa o Jego nauce wobec każdego, kogo spotykać będziemy na drogach naszego życia. Miejcie odwagę. Czy my jesteśmy odważni jako świadkowie wiary? Tak. Nie lękajmy się. Prośmy też Chrystusa, by umacniał nasze własne świadectwo dawane Jego Ewangelii.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień w dobrym nastroju razem z porankiem 7-9. Mamy poniedziałek, 18 maja. Wierzę, że po weekendzie wszyscy wypoczęci, wyspani, po kawce stawiają czoła codziennym obowiązkom. Przegląd prasy przed nami jak codziennie, a potem zapraszam na pierwszą rozmowę. Moim gościem będzie Marta Górna, autorka książki Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie. I właśnie o tej najsłynniejszej Polce, która w latach 80. podbiła serce Hollywood, Joanna Pacuła. Występowała w najbardziej znanych produkcjach. Dlaczego do dziś w Polsce jej talent jest niedoceniany? Na tę rozmowę zapraszam około godziny 7.40. Katarzyna Polewko, witajcie. Naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja. Zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: nas.
1: Prasowy poranek.
2: Dzisiejszy poniedziałkowy przegląd zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Drodzy Państwo, na pierwszej stronie czytamy o tym, że publiczne szpitale zaczynają badać za pieniądze. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwrócił się do NFZ-u z żądaniem wyjaśnień dotyczących ograniczenia przez Fundusz Finansowania Diagnostyki Obrazowej. Szpitale powiatowe po tych decyzjach NFZ coraz częściej chcą robić badania komercyjnie, tak jak opisywany w Codziennej szpital w Lubartowie. Są już kolejne sygnały od lekarzy z całej Polski, że dyrektorzy szpitali już myślą o takim rozwiązaniu. Samorząd lekarski jest przekonany, że szpitale pójdą w tym właśnie kierunku. Jak mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, eksperci wskazują, że najtrudniejsze dla pacjentów będzie przyszły rok. Wtedy skumulują się przesuwanie terminów badań z tego roku i brak środków na bieżące świadczenia diagnostyki. Ważą się losy Miszalskiego i Rady Miasta. Mieszkańcy Krakowa w najbliższą niedzielę staną przed decyzją, która może wstrząsnąć polityczną mapą drugiego największego miasta w Polsce. 24 maja odbędzie się referendum, w którym zdecydują, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski i czy zostanie rozwiązana Rada Miasta. I jeszcze jeden ważny temat, dzisiaj poruszany w Gazecie Polskiej Codziennie. Susza uderza w kraj. Tegoroczna wiosna brutalnie obnażyła słabości polskiego systemu gospodarki wodnej, uderzając jednocześnie w dwa kluczowe filary – bezpieczeństwo żywnościowe oraz stabilność komunalną. Rolnicy musieli zaorać plantacje, a mieszkańcy podmiejskich osiedli tracą wodę w kranach. To są tematy, najważniejsze tematy dzisiejszego wydania Gazety Polskiej Codziennie i przechodzimy dalej. Rzeczpospolita. Trump godzi Polskę z Niemcami. Równo za miesiąc w Berlinie podpiszemy porozumienie o współpracy wojskowej. Tajne rozmowy o umowie trwały od miesięcy. Tak czytamy dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Ujawnił je dopiero teraz ambasador Republiki Federacji Niemiec w Warszawie Miguel Berger. A na poufności zależy rządowi Donalda Tuska. Premier obawia się, że zacieśnienie współpracy z Berlinem może zaważyć na szansach wyborczych obecnej koalicji. Jednak premier uznał, że warto podjąć to ryzyko, bo wiarygodność sojuszu z USA jest coraz bardziej wątpliwa. Pod koniec minionego tygodnia okazało się, że do Polski nie przyjedzie około 4000 amerykańskich żołnierzy w ramach tak zwanej rotacji. Inicjatywę chwali Janusz Reiter, były ambasador RP w Berlinie. Od wielu lat promowałem ideę inwestycji niemieckich w polskie bezpieczeństwo. Im bardziej Niemcy są zaangażowane w obronę Polski, a przede wszystkim Ukrainy, tym mniejsze jest ryzyko, że powrócą do bliskiej współpracy z Moskwą. Tak mówi Rzeczpospolitej. Ten temat właśnie jest opisywany dzisiaj na pierwszej stronie, ale nie brakuje także innych. Wypadkowa fikcja. Choć liczba śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy spada, to PIP alarmuje. W wielu firmach postępowanie powypadkowe to formalność. Postępowanie powypadkowe powinno być fundamentem skutecznej profilaktyki. Tymczasem, jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w ponad 1000 przypadkach rocznie zespoły powypadkowe nie ustalają nawet rzeczywistych przyczyn wypadku. Jeżeli nie pojawiają się wnioski profilaktyczne, kolejny wypadek staje się jedynie kwestią czasu, ostrzega Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. PIP zwraca też uwagę na przewlekanie postępowań, zacieranie śladów oraz próby przerzucania odpowiedzialności na pracowników. Emerytalne tabu, które trzeba naruszyć. Z kolei tym tematem dzisiaj zajmuje się Mikołaj Fidziński. Większość Polaków jest za zrównaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn w dół. Eksperci nie mają wątpliwości. Trzeba zrównać, ale w górę. Ponad 53% badanych przez IBRIS w sondażu dla Rzeczpospolitej chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół właśnie. Prawie 1/5 popiera równy wiek po 63 lata, a za zrównaniem do góry jest łącznie 14%. Ponad 1/3 w ogóle nie widzi takiej potrzeby. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. No i jeszcze jeden temat, szalenie ważny. Tym właśnie żyją najwięksi fani piłki nożnej, hiszpańscy i polscy kibice. Pożegnali Roberta Lewandowskiego. Zawodnik zakończył karierę w FC Barcelona, grając wczoraj niemal całe spotkanie z Realem Betis. Mecz był wygrany, choć nie za sprawą goli Polaka. Moment pożegnania był naprawdę wzruszający. Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Właśnie wczoraj nie brakowało łez wzruszenia i ze strony Roberta Lewandowskiego i jego najbliższych żony, córeczek, całej kadry, ale także kibiców, przede wszystkim kibiców i tych polskich, i tych hiszpańskich. A jakie są komentarze, jakie komentarze możemy przeczytać w sieci, w mediach? Pozwolę sobie kilka przytoczyć. Najlepszy polski piłkarz w historii. Nic dodać, nic ująć. Niesamowite, wielki piłkarz. Jestem dumny, że żyję w czasach wielkiego lewego. Lewy, byłeś wielki. W 4 lata zrobiłeś i wniosłeś w zespół więcej niż niejeden piłkarz przez całą swoją karierę. Robert, jesteśmy dumni. Bardzo, bardzo dziękujemy. I tym sportowym, wyjątkowym, przemiłym akcentem kończymy dzisiejszy poniedziałkowy przegląd prasy.
1: Prasowy poranek.

33 minuty na naszych porankowych zegarach. Muzycznie duet Marika i Paweł Domagała. Już za 3,5 minuty zapraszam Państwa na pierwszą rozmowę. Moim gościem będzie Marta Górna, autorka książki Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie, i właśnie o tej najsłynniejszej Polce, która w latach 80. podbiła serca Hollywood, będziemy w naszym poranku rozmawiać. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym gościem w poranku 7:09 jest pani Marta Górna, autorka książki Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I to właśnie historia Joanny Pacuły będzie głównym tematem naszej rozmowy. Polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna w latach 80. podbiła Hollywood. Za oceanem jest bardziej doceniana niż w Polsce?
2: Oj, zdecydowanie za oceanem jest bardziej doceniana niż w Polsce. I to była właściwie jedna z najbardziej zaskakujących rzeczy, jakie zrozumiałam w czasie pisania mojej książki, że Joanna Pacuła nie tylko jest w Stanach Zjednoczonych pamiętana, ale też doceniana i że jej dorobek tam naprawdę coś znaczy.
1: W czym tkwi ten fenomen Joanny Pacuły, jaki został odkryty?
2: W Stanach Zjednoczonych na początku lat 80., kiedy ona znalazła się w Hollywood, panowała moda na kobiety zza żelaznej kurtyny, na wysokie kości policzkowe, jasne oczy, ten taki powiew enigmy, które wnosiły ze sobą do amerykańskiego kina. Joanna Pacuła ze swoją urodą i tajemniczością doskonale się w ten trend wstrzeliła, więc tak naprawdę można powiedzieć, że tym zaistniała, dzięki temu znalazła się na okładkach kilkudziesięciu liczących się amerykańskich magazynów, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitanu i innych prestiżowych tytułów. A potem jej kariera nabrała naturalnego rozpędu, bo po prostu producenci i reżyserzy chcieli tę fantastyczną enigmę w swoich filmach.
1: A jak to się stało, że kobieta pochodząca z takiej niewielkiej miejscowości, z Tomaszowa Lubelskiego, została międzynarodową gwiazdą? Jak trafiła do Stanów?
2: Joanna Pacuła przed w ogóle swoim wyjazdem do Stanów była w przededniu stania się jedną z największych gwiazd w Polsce. Ona w Polsce od połowy lat 70. występowała i na deskach teatru dramatycznego, i w popularnych serialach, takich jak Dom, czy później Jan Serce. I po prostu jej twarz była bardzo obecna w mediach w PRL-u. I ona tak dużo pracowała, że postanowiła zrobić sobie krótki urlop we Francji. Pojechała do Francji i tam zastał ją stan wojenny. I musiała podjąć decyzję, czy wracać tutaj, gdzie na skutek stanu wojennego nie działały teatry, nie powstawały żadne produkcje filmowe, czy po prostu jechać dalej i szukać pomysłu na siebie za oceanem. I ona postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam można powiedzieć, że nastąpił taki bardzo filmowy zwrot akcji, bo akurat wtedy Michael Apted szukał aktorki do roli Rosjanki w ekranizacji bardzo popularnej wtedy powieści Park Gorkiego. Joanna Pacuła, tutaj akurat wersje się różnią, jak trafiła na ten casting, ale Joanna Pacuła po prostu tę rolę dostała. I dostała też nominację do Złotego Globu za swój występ w Parku Gorkiego. Więc właściwie można powiedzieć, że to potoczyło się wszystko bardzo szybko i nagle znalazła się na szczycie i do tego doprowadziły po prostu różne zbiegi okoliczności, znajomości na pewno też, bo w jednej z wersji tej historii Joannę Pacułę polecił producentowi Parku Gorkiego Roman Polański. Ona sama mówi, że w sumie nie wie, komu dziękować za to polecenie, ale ta wersja z Romanem Polańskim zdecydowanie najbardziej jest znana i uznawana za prawdę po prostu.
1: Amerykańskie kino szybko pokochało Joannę Pacułę?
2: O, błyskawicznie. Błyskawicznie, i to widać nie tylko po tych okładkach, które wspomniałam, ale też po tysiącach publikacji, które w tamtym czasie ukazywały się w amerykańskiej prasie na temat Joanny Pacuły. Nie tylko w czasie szału na Park Gorkiego, ale też potem, bo ona po Parku Gorkiego bardzo szybko dostała kolejne role i z każdej z tych ról towarzyszyła bardzo duża medialna ekspozycja, wywiady, sylwetki w prasie, we wszystkich Stanach tak naprawdę. Dla mnie to było niezwykłe jak przeszukiwałam amerykańskie archiwum prasowe, bo to było ponad 100 tysięcy wyników do przejrzenia. To było coś niezwykłego. Joanna Pacuła była po prostu na ustach wszystkich, ale my nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego w Polsce z oczywistych względów, bo do nas w stanie wojennym, czy nawet później, ten szał na Joannę Pacułę, ta pacułomania, jak lubię mówić, do nas po prostu to nie docierało. Do nas docierały jakieś pojedyncze informacje, pojedyncze artykuły, a tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy, jak bardzo Hollywood jest Joanną Pacułą zafascynowane.
1: Dziś chyba niewielu zdaje sobie sprawę ze skali tego fenomenu. Miała pani takie poczucie, pisząc tę książkę?
2: O, zdecydowanie miałam takie poczucie, kiedy pisałam książkę, bo mam wrażenie, że Joanna Pacuła w Polsce funkcjonuje jako bohaterka kilku odgrzewanych regularnie przez media historii, a tak naprawdę nikt wcześniej nie interesował się tym, co ona tak naprawdę w tym Hollywood zrobiła, bo narracja wokół Joanny Pacuły jest taka, że to była taka aktorka w Polsce, ona potem pojechała do Hollywood, zagrała w paru filmach i zniknęła. Tymczasem okazało się, że to jest całkowicie błędne przekonanie, bo Joanna Pacuła nie tylko nie zniknęła, ale grała w kilku filmach rocznie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i we Włoszech, w Hiszpanii, nawet w Japonii. Także ta jej popularność rozlała się na inne kontynenty, a my cały czas trwaliśmy w takim przekonaniu, że jej się nie udało.
1: My mówimy o tym, co się udało i od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę, ale zawsze w tym Hollywood było tak kolorowo podczas tej jej wyjątkowej kariery?
2: Ja myślę, że nie da się tego ocenić jednoznacznie, dlatego że Hollywood rządzi się swoimi mechanizmami i przetaczają się przez fabrykę snów różne mody. Joanna Pacuła w moim przekonaniu miała bardzo podobny łuk kariery do amerykańskich aktorek, które zdobywały popularność mniej więcej w tym samym czasie. Na przykład Daryl Hannah czy Ally Sheedy to były bardzo popularne aktorki w połowie lat 80., które potem, podobnie jak Joanna Pacuła, zaczęły grywać się na przykład w częściej w filmach telewizyjnych czy filmach przeznaczonych od razu na rynek wideo. Więc ja sądzę, że ta kariera Joanny Pacuły potoczyła się dokładnie tak, jak miała się potoczyć. Natomiast rozumiem to pytanie, bo funkcjonuje u nas też cały czas legenda Nagiego Instynktu i tego, że Joanna Pacuła odrzuciła rolę w Nagim Instynkcie i że gdyby nie odrzuciła, to na pewno byłaby drugą Sharon Stone. Ja w to nie do końca wierzę. To prawda, tak, Joanna Pacuła odrzuciła rolę w Nagim Instynkcie, to w mojej książce potwierdza Paul Verhoeven, reżyser tego filmu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ten film rzeczywiście coś zmienił w jej karierze i aby to miało potoczyć się inaczej.
1: Bo ona odrzucała w ogóle wiele propozycji.
2: Tak, odrzucała wiele propozycji, dlatego że nie chciała epatować na ekranie nagością. I to warto podkreślić, że oczywiście występowała w filmach, w których pojawiała się nagość, natomiast zwykle, najczęściej towarzyszyły jej na planie dublerki, które po prostu pokazywały ciało zamiast niej. Więc to jest kolejne przekłamanie, z którym musiałam się mierzyć, pisząc tę książkę, że Joanna Pacuła występowała w filmach erotycznych albo że często się rozbierała. To nie jest prawda. Ona owszem, że jej rola tego wymagała, jak na przykład w Parku Gorkiego, czy we włoskim filmie Mężowie i kochankowie pokazywała od czasu do czasu swoje ciało, ale też myślę, że udało mi się w mojej książce pokazać, jak bardzo broniła się na planie i jak bardzo walczyła z reżyserami, żeby jej niepotrzebnie nie rozbierali.
1: Joanna Pacuła to jest gwiazda, która od zawsze bardzo chroniła i nadal chroni swojej prywatności?
2: Tak. Joanna Pacuła zawsze bardzo strzegła swojego życia prywatnego i robiła to już wobec mediów w Polsce w latach 70., a potem udzielając wywiadów polskiej czy zagranicznej prasie, zawsze mówiła tylko i wyłącznie, albo prawie tylko i wyłącznie o swojej pracy, a pytania o życie prywatne elegancko zbywała. Dlatego jest tak enigmatyczna i dlatego tak bardzo mnie zafascynowała. Chciałam zobaczyć, co kryje się za tą enigmą i okazało się, że po prostu kryje się tam zapracowana kobieta. To oczywiście nie jedyne, co się kryje za tą enigmą, ale to było dla mnie też bardzo interesujące, że moi rozmówcy ze Stanów Zjednoczonych pamiętają ją jako bardzo skupioną na pracy aktorkę, osobę bardzo profesjonalną i wnoszącą zawsze na plan filmowy pewność, która udzielała się innym.
1: Do dziś nie prowadzi nawet swoich mediów społecznościowych. To jest wręcz w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, to jest niewyobrażalne.
2: To jest niewyobrażalne, ale też wzbudza mój szacunek, bo to też oznacza, że Joanna Pacuła nie ma i nigdy nie miała potrzeby epatowania swoim sukcesem. Ona w wywiadach nigdy nie chwaliła się tym, co robi, nigdy nie podkreślała tego, jak bardzo jej się udało. Ona po prostu pracowała, była skupiona na tym, żeby realizować kolejne projekty. Nie udziela też wywiadów. Ostatniego wywiadu udzieliła w Polsce 20 lat temu, a i w tym wywiadzie mówiła o swoim życiu prywatnym bardzo oględnie, więc ona jest prawdziwą strażniczką swojej prywatności i ja to podziwiam.
1: Tak, i to wzbudza absolutny szacunek. Czytając tę książkę, bo my chyba żyjemy dzisiaj właśnie w takich czasach, że chcemy jakichś nowinek, jakichś takich smaczków. W tej książce to znajdziemy?
2: To zależy, co rozumiemy przez smaczki. Bo ja pisząc moją książkę uznałam, że nie interesują mnie plotki i skandale. Najbardziej interesowało mnie właśnie to, co Joanna Pacuła zrobiła w Hollywood i chciałam to jak najdogłębniej pokazać. Chciałam porozmawiać z jak największą ilością jej współpracowników z branży filmowej w Hollywood i nie tylko. Bo tak naprawdę wychodzę z założenia, że wszyscy mamy życie prywatne i oczywiście w przypadku gwiazd ono jest jakoś bardziej interesujące dla wielu czytelników. Natomiast sądzę, że pisząc tę książkę skupiałam się na tym, co jest interesujące też dla mnie i co nie zostało jeszcze po prostu opowiedziane, bo o tym, co Joanna Pacuła

0: I te sukcesy między innymi Małgorzaty Zajączkowskiej, czy Izabeli Skorupko, czy Beaty Poźniak, też chciałam w mojej książce podkreślić.
1: Jak dziś wygląda życie Joanny Pacuły?
0: Myślę, że to jest bardzo spokojne i satysfakcjonujące życie. Joanna Pacuła mieszka w Stanach Zjednoczonych. Sporadycznie nadal występuje w filmach, ale myślę, że może sobie pozwolić na komfort wybierania projektów, które naprawdę ją interesują. I myślę, że to jest życie spełnione.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie. To jest stare przysłowie, ale absolutnie w tym przypadku myślę, że się sprawdza. Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie. To jest książka autorstwa pani Marty Górnej i zachęcamy do tego, żeby właśnie zgłębić się w tej historii, a naprawdę jest to historia wyjątkowa. Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłyśmy się usłyszeć w poranku 7:09.
0: Bardzo dziękuję.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Dawid Kwiatkowski muzycznie kończy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego poniedziałkowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, ale proszę zostać z nami, bo to oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Wracamy punktualnie o godzinie 8:09, kolejni goście, kolejne tematy, kolejne rozmowy. Do usłyszenia.
1: Twój początek dnia. Siódma, dziewiąta.

0: rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: I wracamy z drugą godziną naszego poranka. 7.9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Robimy głośniej, bo przed nami kolejne ważne tematy. O godzinie 8.15 moim gościem będzie marszałek Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, z którym między innymi podsumujemy ostatnie 2 lata działania zarządu właśnie. Przed godziną 9.00 kolejny gość, Radosław Parzych, dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jak bardzo w ostatnich latach zmieniła się sama Ostrołęka i ten właśnie region, o najważniejszych zadaniach, inwestycjach, ale także propozycjach na lato. To wszystko około godziny 8.40. Katarzyna Polewko, dzień dobry, raz jeszcze zaczynamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Niedawno jako zarząd podsumowaliście 2 ostatnie lata działań w województwie. Jesteście zadowoleni z tego, co udało się zrobić, wykonać?
2: Tak jest. 7 maja minęło 2 lata funkcjonowania obecnego zarządu województwa. Ja powiem, że zarządu, który powstał w wyniku nowej koalicji, prawda, który tworzy Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i 2 radnych niezrzeszonych. I również radny Polski 2050 i radny Konfederacji. Także taka bardzo specyficzna koalicja w sejmiku. Wydawałoby się, że bardzo trudna, ale jak pokazują te ostatnie 2 lata, nie wyglądało to tak źle. Przez te 2 lata wydaje mi się, że był to stabilny i spokojny rozwój województwa. Oczywiście przede wszystkim przystąpiliśmy do przedsięwzięć, które zapoczątkowane zostały przez poprzedni zarząd, jakby naturalnie przejęcie władzy, a więc również realizacja zadań z poprzedniej kadencji. I wydaje mi się, że te 2 lata dobrze są oceniane przez społeczność naszego regionu.
1: A co uważacie za największy sukces?
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba rozpocząć od takiego największego obszaru, którym zarządza samorząd województwa podlaskiego. To są środki unijne, gdzie fundusze europejskie dla Podlaskiego to suma prawie 3 miliardów złotych, które przeznaczyliśmy na kilkaset projektów. Tych projektów, tak naprawdę złożonych wniosków było ponad 1200 do naszego departamentu i prawie 3 miliardy złotych zostało przeznaczone na wiele różnych obszarów funkcjonowania samorządu województwa, w tym na rozwój przedsiębiorczości, a więc można powiedzieć, że to duże środki, które do dzisiaj powodują rozwój województwa, rozwój infrastruktury, rozwój przedsiębiorczości. Kolejną rzeczą, która wydaje mi się, na którą trzeba zwrócić uwagę, to również nasza sytuacja geopolityczna, w której się znaleźliśmy i w jaki sposób sobie radzimy, jakie są nasze kontakty z Komisją Europejską, bo trzeba powiedzieć, że te środki finansowe są właśnie z Unii Europejskiej. Tutaj wyodrębniliśmy taką jeszcze przestrzeń dodatkową związaną z wydawaniem pieniędzy unijnych na obszar związany z obronnością i obroną cywilną naszego województwa. To jest prawie 176 milionów złotych, które udało nam się wygospodarować ze środków, które mieliśmy w zasobie. Do tego też nasze dobre kontakty z przedsiębiorcami. Stworzyliśmy wiele sojuszy takich na rzecz rozwoju województwa, chociażby sojusz dla regionu z klastrem budowlanym, z Evolumą, z Izbą Przemysłową Handlową w Białymstoku. To są wielkie organizacje okołobiznesowe, które wspomagamy w tej chwili, aby te środki unijne, które będziemy mieli w ramach tak zwanego przedsięwzięcia Duo Use, czy obronności, mogły być również pochłonięte przez nasze podmioty gospodarcze funkcjonujące w województwie. Ale żeby to się stało, Musimy przygotować do tego, musimy dać wiarygodność, że będą to dobrze wydane pieniądze i musimy ich mobilizować do ich absorpcji.
1: Bo coraz częściej pojawia się pytanie, czy Polsce opłaca się być członkiem Unii Europejskiej?
2: Wie pani, to poza sporem. Pani akurat pyta człowieka najbardziej popierającego członkostwo w Unii Europejskiej w Łomży. Znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale ja jestem całym sercem zwolennikiem przynależności Polski do Unii Europejskiej. Uważam, że jest to największa historyczna historyczne wydarzenie, które nastąpiło w 2004 roku. To dzięki Unii Europejskiej dzisiaj nasz kraj po 22 latach przynależności praktycznie zmienił swoje oblicze. Jeśli ktoś nie pamięta Polski sprzed 22 lat, to proszę sięgnąć pamięcią. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, to nie ulega wątpliwości, że problemów jest jeszcze bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, że Polska była krajem jest krajem postkomunistycznym. Mieliśmy przez kilkadziesiąt lat utopijną gospodarkę i wydobyć się z tej przestrzeni naprawdę było bardzo trudno, ale właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej, dzięki temu, że zostaliśmy wpuszczeni na rynki ogólnoświatowe, dlatego, że otworzyliśmy granice, dlatego, że mamy swobodny przepływ ludzi i towarów, Polska mogła wyglądać dzisiaj tak, jak Państwo widzicie, a nie mamy się czego wstydzić, bo rozwój infrastruktury, zasobność ludzi i wszelkiego rodzaju rozwój przestrzeni społecznych naprawdę wygląda dobrze. Tak jak powiedziałem, jest wiele rzeczy do zrobienia i jest wiele problemów, ale to jest jakby sprawa naturalna nie tylko w Polsce, ale również w bardziej rozwiniętych krajach europejskich.
1: Skoro problemy są, to panie marszałku, z perspektywy tych dwóch lat, który sektor przysparza najwięcej problemów? Którym sektorem jest najtrudniej wam kierować jako zarządowi?
2: Myślałem, że rozwinę jeszcze te dwa lata, o których pani mnie pytała, ale jeśli chodzi oczywiście najtrudniejszą rzecz i chyba najważniejszą rzecz, z jaką my się borykamy, to jest ochrona zdrowia. Kilkanaście placówek ochrony zdrowia, które są w zasobach samorządu województwa, to jest nie lada problem, to nie ulega wątpliwości. I tutaj staramy się, no chociażby widzą państwo nasz łomżyński szpital. Ponad 900 milionów złotych w ciągu tych dwóch lat nawiąże pozyskaliśmy dodatkowych środków finansowych na rozwój naszej ochrony zdrowia, ale mimo wszystko nie wszyscy są zadowoleni, prawda? W szczególności ci, którzy czekają w kolejkach, prawda, na swój zabieg czy z wizytą do lekarza. Ale mimo wszystko zapaść była jeszcze większa i dzisiaj unowocześniamy nasze szpitale, chociażby Białostockie Centrum Onkologii, chyba jeden z najlepszych szpitali onkologicznych na wschód od Wisły. To są nasze szpitale wojewódzkie w Łomży, w Białymstoku i w Suwałkach. Jak państwo widzą, bo oczywiście do nas należą placówki wojewódzkie, nie powiatowe. Jak państwo widzą, łomżyński szpital chociażby w przeciągu tych dwóch lat zainwestuje, to znaczy roku ubiegłego i obecnego, prawie 160 milionów złotych z różnych programów, głównie z programów europejskich, z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Medycznego, z zasobów państwa. I dzisiaj staramy się, aby te szpitale były nowoczesne, dobrze zarządzane i z wykwalifikowaną kadrą. No ale jeszcze musimy nad tym pracować. To nie ulega wątpliwości. Ostatnio podpisaliśmy też umowę na Breast Cancer Unit w Białymstoku, a więc Centrum Leczenia Raka Piersi. Potężna inwestycja przed nami, która jeszcze wzbogaci nasze zasoby lecznicze województwa. Także mimo wielu problemów, no a problemy są w szpitalach.
1: No właśnie, bo sprzęt chociażby jest absolutnie ważny. My o tym wiemy, bezapelacyjnie. Tylko co z tego, kiedy pacjent typowy Kowalski czeka, nie wiem, rok, dwa w kolejce do specjalisty?
2: No tak to nie jest. W każdym razie, na przykład jeśli chodzi o obszar onkologii, to mamy najszybszy dostęp do szpitali, do zabiegów onkologicznych i do obsługi onkologicznej w całym kraju. Tak statystyki mówią. Oczywiście w innych obszarach jest gorzej, ale trzeba pamiętać, że powoli radzimy sobie z tym.
1: Powoli.
2: To jest, no ale no to wie pani, żadnemu rządowi czy to był rząd PiS-u, czy Koalicji Obywatelskiej, czy jakikolwiek inny, nie udało się tak naprawić ochrony zdrowia, aby ona funkcjonowała dobrze.
1: No, Nikt nie ma tyle odwagi?
2: Mamy tak, ja pani powiem tak, żeby naprawić problemy ochrony zdrowia, to trzeba byłoby w Polsce zbudować wspólną koalicję wszystkich partii, które by wzięły na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie ochrony zdrowia i rozpoczęłyby bardzo odważne reformy. W momencie, kiedy jest spór polityczny w kraju, czy na przykład w samorządzie województwa również, bo samorządy województwa są bardzo upolitycznione, odważnych ruchów czasami brakuje. Niemcy sobie kiedyś tak poradzili, kiedy mieli problem z potężnym obszarem pomocy społecznej, gdzie naprawdę drylowała ona budżet straszliwie, to zbudowali koalicję CSU, CDU i SPD, prawda, po to, żeby rozwiązać ten problem. To są dobre przykłady. I u nas, myślę, ja nie mówię, że trzeba budować takie koalicje, ale po to, żeby rozwiązać tak wielki problem jak ochrona zdrowia w Polsce, wspólna koalicja byłaby niezbędna. Inaczej będzie cały czas problem, bo brakuje odważnych ruchów. Chociażby, niech pani sobie wyobrazi, mamy na przykład szpital powiatowy i w tym mamy oddziały, które przynoszą deficyt. 20 kilometrów dalej jest kolejny szpital powiatowy, z którym można byłoby współpracować, ale w tym szpitalu, o którym mówię, trzeba byłoby coś zlikwidować. Już brakuje staroście odwagi do tego, żeby to zrobić.
1: A może dlatego, że wybory coraz bliżej.
2: Dlatego, że wybory coraz bliżej. Ma pani rację. I tutaj nic nie zrobimy specjalnie, ale niektórzy sobie radzą, chociażby ostatnio w Kolnie likwidacja porodówki. Dzisiaj panie w Kolnie nie mają żadnego problemu z przyjazdem do Łomży czy do Piszu. Są dobrze obsłużone i są zadowolone. Czy do Białegostoku, bo niektóre sobie wybierają różne kierunki rodzenia i dzisiaj ten szpital nie ma takiego potężnego obciążenia, a na przykład inwestuje w geriatrię, prawda? Czyli w to, co jest naszą przyszłością, bo jak pani dobrze wie, jednak demografia wygląda bardzo źle w Polsce.
1: Czyli klucz jest takie, że brakuje nam odważnych polityków i samorządowców, ale spoglądam na zegarek i przechodzimy dalej. Polska zaciągnęła pożyczkę z programu SAFE. To szansa czy ogromna pułapka?
2: Żadna pułapka. Jak państwo słyszą o jakichś pułapkach, to proszę sobie wyobrazić, że nagle drony zza wschodniej granicy zaczynają penetrować nasz kraj. Ja już nie mówię, co robią. Macie państwo codziennie obrazek Ukrainy, jak ci ludzie się męczą, jak wygląda ta gospodarka, infrastruktura. To jest przerażające. To jeszcze raz powtarzam, to jest przerażające. I dzisiaj musimy być bezwzględnie przygotowani do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Jak będzie, trudno powiedzieć, w każdym bądź razie nasze zasoby infrastrukturalne, jeśli chodzi o obronę cywilną, ochronę ludności, są jeszcze skąpe. My nie jesteśmy Finlandią, gdzie 5,5 miliona ludzi ma zabezpieczenie w schronach i pełną, można powiedzieć, obsługę na wypadek wojny. U nas jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, już nie mówiąc o tym, oczywiście, że musimy dozbrajać naszą armię, że musimy wstawiać na nowe technologie i musimy być czujni i uzbrojeni. I
1: tak, dzisiaj to program jest pożyczka 45 lat, 180 miliardów złotych.
2: Tak, 44 miliardy euro, które rozpocznie się od spłacania od 2036 roku. Wie pani, jak ja mam do wyboru, czy zastanawiać się, czy będę żył, jak będzie wojna,
1: czy
2: będę spłacał pieniądze, to wie pani, wolę spłacać pieniądze niż umrzeć, niż zginąć na wojnie, prawda?
1: Tylko czy te pieniądze nas zawsze uratują?
2: Wie pani, jak ja się uczyłem w szkole podstawowej czy w szkole średniej na temat wojny, to zawsze mówiło się, dlaczego przegraliśmy kampanię wrześniową, bo byliśmy źle przygotowani do wojny. I cały czas, ja pamiętam, ja się jeszcze za komuny uczyłem, ale myślę, że podobna narracja jest jeszcze w szkołach również i teraz, że nie byliśmy po prostu przygotowani, że zrobiono tyle błędów odnośnie przygotowania polskiej armii i dzisiaj musimy czerpać z tych przykładów, to znaczy nie czerpać z tych przykładów, tylko wyciągać wnioski z tych przykładów i robić wszystko, żebyśmy byli na wypadek wojny przygotowani.
1: Ma pan pewność, że te pieniądze trafią?
2: Wolę później żyć biednie, spłacać te pieniądze, ale żyć niż zginąć na wojnie, będąc nieprzygotowany do niej.
1: Ma pan marszałek pewność, że te pieniądze będą wykorzystane w polskiej zbrojeniówce?
2: Znaczy jest takie
1: Czy my jesteśmy w ogóle wydolni jako Polska?
2: Jest takie założenie, że 90% środków tych musi być przeznaczone na obszar Polski. Mało tego, analitycy twierdzą, że również będziemy mieli zlecenia z innych krajów uczestniczących w programie SAFE, a więc również rozwój tych firm, przedsiębiorczości. Szkoda, że to idzie w tym kierunku, prawda?
1: No, ale ja jeżeli mamy taką, że firmy z Europy rejestrują już swoje właśnie przedsiębiorstwa tutaj w Polsce, no i koniec końców jakby te pieniądze będą wykorzystane w Polsce, ale czy trafią faktycznie zasilą te firmy rodzime, polskie?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to nie na tym polega, żebyśmy się dali ograć.
1: No właśnie.
2: Wie pani, Polska już jest silnym graczem w Europie. My naprawdę stanowimy dobrą podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. Czasami zdarza mi się być w innym kraju Europy, bardziej rozwiniętym niż w Polsce. Naprawdę docenia się fakt rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego Polski. I myślę, że nie jesteśmy chłopcem do bicia. Także damy sobie z tym radę. I trzeba też pamiętać, że nie chodzi tylko o rozwój gospodarczy, ale też o rozwój infrastrukturalny związany z obroną, z ochroną ludności i obroną cywilną. I to też będzie w przeważającej mierze dotyczyć naszego województwa podlaskiego, który przecież jest na pierwszej linii frontu, można powiedzieć, w razie czego. Także jestem dobrej myśli, pani redaktor.
1: Panie marszałku, spoglądam na zegarek. Dosłownie mamy pół minuty za niecały miesiąc. Niecały miesiąc został do tego, żeby po ponad 30 latach z Łomży odjechał pierwszy pociąg pasażerski. Będą fanfary, będzie przecinanie wstęgi, będzie oficjalny przejazd?
2: Myślę, że tak. To jest jedno z większych wydarzeń w historii naszego grodu. Po 30 kilku latach odzyskanie dostępu do kolei. Pojedziemy pierwszym pociągiem o godzinie 9 już do Białegostoku.
1: Godzina 20 do Białegostoku to jest dobry czas?
2: Mógłby być lepszy.
1: No właśnie.
2: Ale wie pani, ja teraz jadę samochodem do Białegostoku, godzina 5, prawda? Jak będę 15 minut później, to świat się nie zawali. Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia. Odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn, później kilka miesięcy później, to początek 2027, Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka, też te pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia. Także zapraszam w imieniu samorządu województwa 14 czerwca rano. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, jak podjedzie ten pociąg.
1: Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie marszałku.
2: Dziękuję serdecznie.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Radosław Parzych, dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom Radio Nadzieja.
1: Ostatni czas to skok rozwojowy dla Ostrołęki i regionu ostrołęckiego?
2: Bez wątpienia tak. Ostatnie 2-3 lata to tak jak widzimy, przejeżdżamy przez Ostrołękę, dla osób, które mieszkają w Ostrołęce, w regionie, widzi się faktycznie skok taki rozwojowy, mnóstwo pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje ważne, inwestycje, które pchną region Ostrołęcki do przodu.
1: Ale te inwestycje są także wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Gdyby miał pan wymienić taką perełkę, w której właśnie partycypuje Mazowsze, co by to było?
2: Wydaje mi się, że jednak budowa południowej obwodnicy Ostrołęki i mostu na rzece Narew to jest odcinek drogi, który połączy w zasadzie drogę krajową 61, drogę obecnie 53 już w zasadzie, drogę wojewódzką 544 i drogę 627.
1: To jest szansa rozwoju?
2: Jest szansa rozwoju, jest szansa na to, że mieszkańcy Ostrołęki przestaną stać codziennie w wielominutowych korkach.
1: Pan dyrektor też pewnie stoi.
2: Zdarza się, że ja też często stoję w tych korkach. Tutaj olbrzymia pomoc, 75 milionów samorządu województwa mazowieckiego w cyklu kilkuletnim. Po ostatnich rozmowach z prezydentem miasta Pawłem Niewiadomskim wiem, że ta inwestycja zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie przyszłego roku.
1: Czyli już niebawem.
2: Niebawem, a z fragmentów odcinków dróg dojazdowych będziemy już korzystać jako mieszkańcy Ostrołęki i użytkownicy, osoby przejeżdżające przez Ostrołękę już w tym roku.
1: Wiemy doskonale, że województwo mazowieckie jest bardzo rozległe. Trudno jest właśnie podzielić te środki wszystkim porówno, tak żeby każdy był usatysfakcjonowany, pamiętając także o tych mniejszych regionach, jak na przykład region Ostrołęcki.
2: Dla województwa mazowieckiego, dla zarządu województwa, dla pana marszałka od wielu lat niezmiernie ważny jest równomierny rozwój. I to, że w zasadzie region Ostrołęcki jest w województwie mazowieckim, to jest poniekąd szczęściem tego regionu. Korzystamy ze środków, które są generowane w Warszawie. Tam są, wiadomo, jest duży rozwój, jest mnóstwo firm, generowane są podatki, a przez mądrą politykę zarządu województwa część z tych środków trafia na rozwój Mazowsza regionalnego.
1: Tak, bo my mówimy w tym momencie, na początku mówiliśmy o Ostrołęce, ale region Ostrołęcki to nie tylko Ostrołęka, to także mniejsze samorządy. Tam też te wsparcie płynie?
2: Tak, jeśli
1: te mniejsze samorządy mogą na to liczyć?
2: Jeśli chodzi o właśnie region Ostrołęcki, tutaj w zasadzie delegaturę w Ostrołęce, to są to powiaty Przasnyski, Makowski, Ostrowski, Wyszkowski i miasto Ostrołęka. Faktycznie środki trafiają nie tylko do Ostrołęki jako dla takiego centrum regionu, ale również dla mniejszych miast, Ostrowi, Makowa, również na wioski. Tutaj wspomnę, że Mazowsze ma szereg programów pomocowych, które trafiają również do małych miejscowości. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, wspieramy ochotnicze straże pożarne, wspieramy budowę świetlic na terenach wiejskich, także ta pomoc trafia również do najmniejszych wiosek.
1: No właśnie, ta pomoc jest dzisiaj potrzebna. Czego potrzebują mieszkańcy z tych mniejszych samorządów, z tych mniejszych wiosek, mniejszych miasteczek?
2: Na pewno ważna jest z jednej strony infrastruktura taka komunalna, ogólnodostępna, wodociągi, kanalizacja i to też wspieramy, czy to są środki płynące z samorządu województwa mazowieckiego bezpośrednio jako pomoc dla mniejszych jednostek, czy też jako instytucja zarządzająca środkami unijnymi, czy to jest wspólna polityka rolna. Tutaj aktualnie trwa rozpatrywanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. To był nabór skierowany do samorządów wiejskich. Tak samo w tej chwili trwają realizacje ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To też była gospodarka wodno-ściekowa, mimo że mamy w zasadzie już trzecie dziesięciolecie XXI wieku, jednak tutaj te potrzeby ciągle są duże.
1: No właśnie, tak samo wodociągi, tak samo drogi, to taka niekończąca się historia w tych mniejszych samorządach.
2: Dokładnie, a tutaj można też dodać właśnie świetlice wiejskie. W ostatnich latach widzimy, że mieszkańcy zaczynają się integrować, pobudzane są różnego typu aktywności, zawiązują się kolejne ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, inne stowarzyszenia i tutaj też ta pomoc trafia właśnie na budowę centrów integracji dla mieszkańców, mieszkańcy mają gdzie się spotykać, mogą się integrować i realizować dobre rzeczy dla swojej społeczności.
1: A to pokazuje, jak ważna jest ta integracja? Że dzisiaj ludzie nie chcą się już zamykać w domach? Chociaż pewnie po pandemii, po COVID-zie mieliśmy taki moment, że zamknęliśmy się wszyscy i trochę żeśmy tak się przykleili do tych swoich domów, do tych swoich krzesełek, ale teraz chyba znowu widać, że wychodzimy i że potrzebujemy tego drugiego człowieka.
2: No niestety tak było. W okresie pandemii, w okresie po pandemii chyba przyzwyczailiśmy się do tego odosobnienia, ale na szczęście wracamy do bycia razem, do integrowania się, do rozmów z sąsiadami. To jest niezmiernie ważne, bo często gdzieś tam ktoś może być samotny w domu. Jeżeli wyciągniemy tę osobę do społeczeństwa, to wiadomo, że to jest z korzyścią. Mi się wydaje, że dla wszystkich. I tutaj też jest mnóstwo właśnie instrumentów, które kieruje samorząd województwa do organizacji pozarządowych. Jest co roku uchwalany roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 2026 samorząd na to współpracę przeznaczył przeszło 100 milionów złotych i tutaj organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie na różne działania. Są to obszary chociażby związane z profilaktyką zdrowotną, ze sportem, z integracją właśnie taką sąsiedzko. Także zachęcamy też do sięgania po te środki. Wszelkie informacje, które są potrzebne, żeby takie wnioski złożyć, znajdą Państwo na stronie www.dialogmazowia.pl. Zachęcam do odwiedzania tej strony i śledzenia konkursów. Nawet jeżeli ktoś nie zdecyduje się złożyć w tym roku, bo te konkursy często są ogłaszane w pierwszym kwartale danego roku, żeby zadania zrealizować do końca roku, no to można już w tej chwili, mając pomysł, czy szukać pomysłów, podglądając inne podmioty. Też są inne narzędzia służące integracji. Samorząd Województwa Mazowieckiego przykładowo prowadzi nabory w ramach współorganizacji przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i tutaj mogą być beneficjentami samorządy, kościoły, uczelnie wyższe, a docelowo tymi beneficjentami końcowymi są mieszkańcy regionu, którzy uczestniczą w wydarzeniach i mogą integrować się, zaznać czasami kultury wyższej, czasami biesiadowania.
1: No właśnie, do tego za moment przejdziemy, tak, bo kultura i ta aktywizacja jest bardzo ważna, ale chcę jeszcze zapytać, który sektor wymaga takiego największego wsparcia? Jak spotykacie się z samorządowcami właśnie, jakie są ich potrzeby? Co oni najczęściej zgłaszają? Że trzeba pieniędzy na to, potrzebujemy tego czy tego?
2: Bez wątpienia drogi, wodociągi, kanalizacja. To są takie potrzeby, w zasadzie których chyba zaspokoić się do końca nie da. Często przedstawiciele zarządu województwa zbierają gdzieś pewne dane i wskazują, że tutaj są wielomiliardowe potrzeby, które będzie trzeba jeszcze realizować przez wiele lat.
1: A to też są najbardziej, no właśnie, kosztochłonne inwestycje.
2: Kosztochłonne. Pani redaktor, właśnie wspomniała Pani na początku o tych ważnych takich inwestycjach. W tej chwili trwa budowa południowej obwodnicy, gdzie samorząd województwa wspiera 75 milionów złotych. Trwa budowa przeprawy mostowej łączącej powiat makowski z powiatem wyszkowskim. W miejscowości Nowe Łachy jest budowana przeprawa mostowa, która też jest niezmiernie ważna dla tamtego regionu. Koszt tamtej przeprawy to jest 50 milionów, 40 milionów samorządu województwa mazowieckiego. Też samorząd zadeklarował wsparcie dla budowy dalszego etapu północnej obwodnicy Ostrołęki. To też jest wsparcie zadeklarowane w ciągu kilku lat na poziomie 41 milionów złotych.
1: Czyli widać, już jest pewność, że jakieś środki są zabezpieczone.
2: Widać, że to są potrzeby olbrzymie. Wspomniałem też o tej gospodarce wodno-ściekowej. Przykładowo Krajowy Plan Odbudowy i właśnie wsparcie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. To jest nabór z końca 2024 roku. Zadania realizowane w 2026 roku do 15 czerwca muszą być zrealizowane. Tutaj wsparcie 250 milionów złotych. Także to są olbrzymie potrzeby. Przydomowe oczyszczalnie to są kolejne 100 milionów złotych, które trafi dla samorządów na terenie województwa. Pokazuje to,

0: lokalnymi. Jestem przekonany, że przy wsparciu właśnie zarządu, samorządu województwa mazowieckiego uda się jeszcze wiele, wiele w tych obszarach zrobić. Infrastruktura na pewno się poprawi w najbliższych latach.
1: Drodzy Państwo, tak jak słyszymy, rozmawiamy o Ostrołęce, o regionie ostrołęckim. Moja pierwsza myśl, kiedy właśnie słyszę region ostrołęcki, to Kurpie, a jeśli Kurpie, to kultura kurpiowska. No i właśnie, mamy połowę maja, zbliża się wiele wydarzeń, które są taką wizytówką tego regionu ostrołęckiego. Co to będzie?
0: Zgadza się. Pani redaktor, to zacznijmy od tego, co już było. Niedziela Palmowa, piękne wydarzenie, tak też udało się w ramach strategii rozwoju kultury, wsparcia kultury, wesprzeć to wydarzenie. Piękne wydarzenie o charakterze religijnym i kulturalnym. W najbliższym czasie będzie też procesja Bożego Ciała w Myszyńcu. Też to wydarzenie samorząd województwa wspiera w ramach strategii kultury. Będzie to wspaniałe na pewno wydarzenie. Też obchodzimy w tym roku rok księdza Skierkowskiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę właśnie, żeby ten rok był rokiem księdza Skierkowskiego na Mazowszu. I tutaj w oparciu o też twórczość księdza będzie widowisko o 13.30 po procesji Bożego Ciała, na które zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, połączone siły zespołów kurpiowskich z Myszyńca, Kurpiowszczyzny, Podborem Zawad i zespołu Szczarni. Będą prezentowały widowisko. Podejrzewam, że będzie to coś wspaniałego też. Kolejne wydarzenia to też i już 31. wesele kurpiowskie w Kadzidle, ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach, Podborem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka, nagrodą marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo. Też wspomnieliśmy o procesji Bożego Ciała. Tego samego dnia w Ostrołęce w godzinach wieczornych będzie koncert uwielbienia. Tutaj też te wydarzenie udało się wesprzeć dzięki szczodrości właśnie Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: I my również tam będziemy, więc trzeba słuchać Radia Nadzieja i obserwować nas, chociażby w mediach społecznościowych, bo tam też będą pełne relacje. Ta kultura kurpiowska w tym regionie to jest taki klucz do sukcesu?
0: Panie redaktor, trzeba pielęgnować to, co mamy na Kurpiach. Kultura kurpiowska to jest kultura żywa. Często jeszcze dzisiaj na Kurpiach, w gminie Myszyniec, w gminie Łyse, też gmina Lelis, Kadzidło, ta kultura wyrasta. Wyrastamy z niej, wyrasta ona z domów rodzinnych. To nie jest kultura wyuczona, odtworzona, tylko to jest kultura żywa.
1: Tak, musimy to jest to piękne. Ona jest żywa, dlatego że w dzisiejszym świecie często słyszymy o tym, że gdzieś coś się zatraca, gdzieś coś się rozmywa, że te tradycje nie są już tak pielęgnowane. A tutaj na tych Kurpiach wystarczy być chociażby na tej Niedzieli Palmowej, czy na zbliżających się uroczystościach Bożego Ciała i naprawdę to można poczuć.
0: Można poczuć, oczywiście. Wspieramy wydarzenia, wspieramy twórców, ale również i jak gdyby infrastrukturę. Tutaj wspomnę, że trwa rozbudowa skansenu Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Powstają nowe pawilony, powstają wiaty, powstają miejsca przyjazne dla dzieciom, żeby można było miło spędzić czas właśnie w Zagrodzie Kurpiowskiej, na Kurpiach, w Kadzidle. I
1: właśnie, ostatnie pytanie. Gdzie się wybrać w piękny majowy weekend, albo sierpniowy weekend, albo lipcowy weekend? Jakie są najpiękniejsze miejsca w regionie ostrołęckim?
0: Całe Mazowsze, pani redaktor, jest piękne. Ja zachęcam, poza tymi wydarzeniami, o których mówiliśmy, Mazowsze organizuje również cykl mazopikników. Są to pikniki, które mają część taką profilaktyczną w ciągu dnia i po południu koncertowo. W tym roku będą mazopikniki w regionie 27 czerwca w Somiance, 11 lipca w Olszewie Borkach. Myślę, że mogę zdradzić, że są rozmowy też w zarządzie województwa o tym, by zespół Pieśni Tańca Mazowsze, tak jak to było w poprzednich latach, również w tym roku podróżował po Mazowszu i być może w naszym regionie też będziemy świadkami pięknych widowisk w wykonaniu zespołu Mazowsze.
1: No i więc jeśli ktoś nie ma jeszcze planów, to my już właśnie pomysł na te dni

0: Podsyłamy. Naszym gościem w poranku 7:09 był pan Radosław Parzech, dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: 7:09. Twój początek dnia.
0: I tak, drodzy państwo, kończymy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie rozpocząć ten dzień. Dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
2: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
5: Zapraszam, Basia Kawa.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest zimno, jest poniedziałek, 18 maja, godzina 9, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo, na termometrach tylko 11 stopni. Do tego dziś z opadami deszczu temperatura maksymalna trochę wyższa, bo do 17 stopni. Jest zimno, panie Bartku Święciński.
2: Zimno.
1: Zimny maj, zimny kraj.
2: Zimny maj, zimny
1: kraj. Zaraz zagramy,
2: niestety,
1: oczywiście.
2: Niestety, chyba trzeba się do tego już przyzwyczaić. Mało tego, rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który na co dzień mieszka w Anglii. I mówi, że no musi się tu, przyjeżdżając tutaj, dostosować do takich zimnych warunków. Czyli to już nie jest tak, że zimna, deszczowa Anglia, tylko mamy zimną, deszczową Polskę. I naprawdę mówię to z ogromnym smutkiem. Jak żyć, panie premierze?
1: No właśnie, taki mamy klimat, mawiał klasyk, to nawiązując do twojego zawołania,
2: panie premierze. I teraz naprawdę mamy taki klimat chłodny, pochmurny.
1: Tak, 19 stopni jutro już słonecznie, a prognoza pogody na przyszły tydzień, ale ta na dziś mówi, że 26 stopni będzie w przyszłym tygodniu.
2: No widzę, że będzie słonecznie,
1: sprawdzi.
2: Że już od środy, tak? Właściwie od jutra 21
1: tak,
2: stopni.
1: Jutro już cieplej,
2: słonecznie. I weekendzik 22 stopnie, 24 stopnie.
1: 26
2: stopni. O ile się
1: lokalnie.
2: Nic nie zmieni.
1: No właśnie, tak to jest z tymi prognozami. Przyjdzie jakiś frącik i 11 stopni
2: tak,
1: weekend.
2: I często jest tak, że jest jakaś taka mapa Europy i widać, że coś przychodzi wielkiego, zimnego, jakiś frącik i nad Polską tylko, nie?
1: To taka, wiesz, my mamy taką chmurkę z deszczem, która za nami chodzi.
2: Naród wybrany.
1: Gdzie byśmy się nie ruszyli, to ta chmurka z deszczem za nami idzie, no niestety.
2: No dokładnie.
1: Ale można sobie słuchać radia na spokojnie, nawet pod kocem, jeśli ktoś się marznie z herbatką gorącą w czerwcu.
2: Mówi się, że raz pod wozem, raz nad wozem, to my...
1: My
2: pod chmurką zawsze.
1: My zawsze pod chmurą, deszczową, grodową, burzową. No dobrze, ale o 9.30 rozmowa z gościem dnia, nieważne, czy tutaj burza będzie, pioruny, czy upał, czy deszcz. Rozmowa z gościem dnia musi się odbyć o 9.30 i ty ją poprowadzisz.
2: Chyba, że ktoś jakiś gryzy nam kabelki poprzecina tutaj,
1: wtedy
2: rozmowy nie będzie. Ale tak, 9.30 jak zawsze gość dnia od poniedziałku do piątku. Tym razem naszym gościem będzie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, Dorota Konopka. Rozmawiać więc będziemy o sytuacji na rynku pracy. Mówi się o tym, że bezrobocie mamy najwyższe w ostatnich latach, chyba 2020.
1: No właśnie, że rośnie, to
2: roku.
1: Ciekawe.
2: Tak,
1: a mówiło się tyle lat o rynku pracownika.
2: No właśnie i o to też zapytam. Jak to jest? Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że tej pracy brakuje? Czy może jednak ludzie szukają bardziej zadowalających ofert pracy na innych stanowiskach niż są akurat dostępne?
1: Może ludzie nie chcą być...
2: Wybrzydzają po prostu.
1: Nie chcą wykonywać prac fizycznych czy też manualnych, które jest zapotrzebowane. Potrzebowanie ogromne.
2: No nawet wystarczy się przejść, nie wiem, pospacerować trochę. Jest naprawdę sporo ogłoszeń, szukam pracownika, zatrudnię, nie wiem, do sklepu na przykład, tak? Więc zastanawiam się, z czego to wynika i może nasz dzisiejszy gość dnia odpowie na to pytanie, dlaczego mimo tych zapowiedzi, że praca jest, a nie ma ludzi, dlaczego to bezrobocie rośnie, bo jest to ciekawy temat. Zapytam też, jak wygląda oferta Powiatowego Urzędu Pracy w myśl tych faktów, które mówią, że 1,5 miliarda złotych mniej jest przeznaczonych na właśnie programy aktywizujące w urzędach pracy. Są urzędy pracy, które nie dostały podobno ani złotówki na ten program.
1: Wiesz,
2: więc
1: są
2: zapytam.
1: Też głosy, żeby zlikwidować urzędy pracy. Może to jest jakiś
2: początek
1: wygaszania.
2: Początek wygaszania urzędów pracy, szpitali.
1: To akurat nie rządząca opcja, akurat o urzędach pracy mówię, więc no zobaczymy. Więc bardzo aktualne tematy
2: tak.
1: I bardzo ważne, więc zapraszamy już Państwa teraz o 9.30.
2: Zgadza się.
1: Rozmowy będzie można słuchać, oglądać także i konkurs zrobimy do wygrania. W tym tygodniu będą zaproszenia bilety na koncerty Basi Kawy.
2: O.
1: To jest skrzypaczka, gra na skrzypcach elektronicznych. Bardzo ciekawe.
2: To dla elektronicznych, tak?
1: Tak.
2: Skrzypce, bardzo fajny instrument, bardzo fajne dźwięki, a ciekawe jak to brzmi w formie elektronicznej, to tego nie wiem.
1: Nasi słuchacze będą mogli się przekonać,
2: no
1: ci, którzy wezmą udział. Tak, w konkursie już za 10 minut. Dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: 24 maja w Miejskim Domu Kultury w Łomży odbędzie się koncert Basi Kawy, skrzypaczki elektrycznej, wokalistki i charyzmatycznej osobowości scenicznej w jednej osobie. Basia Kawa to skrzypaczka elektryczna, wokalistka i charyzmatyczna osobowość sceniczna, jak już powiedziałam, a jej koncerty to elektryzujące widowisko, w którym dźwięk, ruch i emocje tworzą spektakl, od którego trudno oderwać wzrok, bo to i hipnotyzujący głos, i świetna energia, także ogień, pięciostrunowych skrzypiec elektrycznych skonstruowanych w Stanach Zjednoczonych i jedynych takich w Polsce sprawiają, że każdy koncert to jest naprawdę wyjątkowa chwila. Publiczność Basię Kawę kocha, a w programie tego koncertu będą i autorskie utwory, ale także aranżacje hitów polskich i zagranicznych. Artystów takich jak Sanach, Mrozu, Mieczysław Fog, Adel, Ed Sheeran, więc bardzo, bardzo szeroko. Koncert odbędzie się 24 maja o 18 w Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych, ulica oczywiście Wojska Polskiego 3. Jeśli ktoś z Państwa podwójny bilet na ten koncert Basi Kawy chciałby od nas otrzymać, to jest taka szansa. Trzeba szybko zadzwonić do naszego studia 512-123-502 albo 512-123-503. To numer telefonów do nas.

0: A jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Emilia. Dzień dobry, pani Emilio.
1: Dzień dobry bardzo.
0: Czy słyszała pani może o Basi Kawie?
1: Tak, troszeczkę słyszałam.
0: A teraz będzie okazja posłuchać na żywo. No, skrzypce elektryczne super, i śpiew. No właśnie, brzmi to naprawdę dobrze. Pani Emilio, życzymy więc dobrej zabawy na tym koncercie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, a to jest Radio Nadzieja w poniedziałek. Deszczowy i pochmurny zdaniem synoptyków, ale i tak w dobrym nastroju. Dla tych, którzy chcieli wygrać bilety na ten koncert, mam dobre informacje, bo my będziemy w tym tygodniu rozdawali państwu właśnie w konkursie po 9:15 te bilety na ten właśnie koncert, a dodatkowo jeszcze jutro na naszej antenie będzie rozmowa z artystką, z Basią Kawą.

pada deszcz, drodzy Państwo. I to, jeśli chodzi o łomże całkiem niemałe, wychodząc z domu, dziś koniecznie kurtki przeciwdeszczowe i parasole znów będą nam potrzebne. Do tego obowiązuje ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyły opady deszczu silne, a także porywy wiatru do 65 km na godzinę. A już za 6 minut w Radiu Nadzieja rozmowa z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Rady Nadzieja jest Dorota Konopka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, czytam, że bezrobocie w Polsce jest najwyższe od lat. Jak to wygląda na terenie Kolna, na terenie powiatu kolneńskiego?
2: Rynek pracy w powiecie kolneńskim charakteryzuje się faktycznie wysokim bezrobociem. Mówimy tutaj o stopie bezrobocia, która jest na poziomie 13,5%, a jak wiemy w kraju wynosi ona zaledwie 6,1%, a w województwie podlaskim 7,7%. Więc dwukrotnie przewyższa tą stopę, która jest w kraju. Dzieje się tak dlatego, być może, że jesteśmy też rejonem, powiat kolneński jest rejonem typowo rolniczym, gdzie przede wszystkim zatrudnienie czy prowadzenie, tak, gospodarstw indywidualnych dominuje na tym rynku. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w usługach budowlanych, w transporcie, w administracji publicznej, oświacie czy ochronie zdrowia. Ja wolę jednak mówić o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, bo to jest 1716 osób bezrobotnych. I ta liczba osób bezrobotnych według w poszczególnych gminach, bo obsługujemy 6 gmin, jest też zróżnicowana. I tak na przykład w jednej gminie o największej liczbie bezrobotnych to jest 500 osób bezrobotnych, a o najniższym wskaźniku to jest zaledwie 100 osób, bo i najmniejsza gmina. Powiat kolneński to charakteryzuje się bezrobociem strukturalnym, a bezrobocie strukturalne to bezrobotni, którzy są długotrwale bezrobotni, czyli powyżej 12 miesięcy, a nawet 24 miesięcy. I to jest bardzo duża grupa, bo stanowi powyżej 24 miesięcy, stanowi 40% aż.
1: A to oni są tak długo bezrobotni i pytanie dlaczego? Nie chcą szukać pracy, nie mają odpowiedniej kwalifikacji albo dostępne oferty ich nie satysfakcjonują?
2: To nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to jest problem, czy temat bardziej skomplikowany. Poruszyłabym temat jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, dla którego też osoby bezrobotne rejestrują się u nas w Urzędzie Pracy, więc to jest jeden z powodów. Oferty pracy, no ofert pracy na naszym terenie co prawda w ostatnim czasie przybywa, ale to są oferty o konkretnych wymaganiach, kwalifikacjach, uprawnieniach. Natomiast część osób być może też w ogóle nie jest zainteresowana podejmowaniem pracy, czy ze względów zdrowotnych, rodzinnych.
1: A to dzisiaj to się zmieniło, nie wiem, że jeszcze kilkanaście lat temu było więcej ofert pracy takich ogólnych, które nie wymagały konkretnych kwalifikacji, a dzisiaj jest to bardziej skonkretyzowane?
2: No porównując do lat wcześniejszych, faktycznie należy stwierdzić, że te oferty pracy były zupełnie inne. Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale niestety one były skierowane, znaczy większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak? Czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych, no to są konkretne uprawnienia, tak? Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo że będzie miała chęci i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
1: No bo dzisiaj mówi się, nawet nie dzisiaj, od dłuższego czasu już, że mamy rynek pracownika, a mimo wszystko to bezrobocie rośnie.
2: Jaki mamy rynek czy mamy rynek pracownika? Na terenie powiatu kolneńskiego można by było stwierdzić, że faktycznie przechyla to się w stronę rynku pracownika, aczkolwiek też nie mamy takich osób zarejestrowanych z takimi kwalifikacjami, bo na przykład na dzień dzisiejszy nie mamy zarejestrowanych lekarzy. Dużo ofert pracy mamy też dla nauczycieli, czyli w oświacie. I tutaj nie mówimy o nauczycielach z kierunkiem pedagogika wczesnoszkolna, tylko konkretnie matematyka, biologia. Więc to są konkretne uprawnienia i kwalifikacje.
1: A czy te wszystkie statystyki, one są wymierne? No bo wiemy, że nie wszystkie zakłady pracy zgłaszają swoje oferty, że szukają pracownika. Często odbywa się to w inny sposób, a zapytaj tego. Ktoś może wśród znajomych poszuka i ktoś się znajdzie. Wiemy też, że mamy szarą strefę. I to też ludzi, którzy pracują, a nie są w ogóle nigdzie zarejestrowani. Więc czy one są wymierne, te statystyki wszystkie?
2: Liczba ofert pracy nie jest wymierna. Gdybyśmy tutaj analizowali to, te oferty, o których dzisiaj mówimy, jakie są zgłoszone w Urzędzie Pracy na dzień dzisiejszy, 15 ofert z konkretnymi kwalifikacjami, jedna oferta tylko dla pracownika gospodarczego, to po instytucjach, które zgłosiły te oferty pracy, to są jednostki publiczne. Bo taki obowiązek, ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, po prostu taki obowiązek wprowadziła. Natomiast uważam, że z sektora prywatnego nie mamy zgłoszeń ofert pracy. Tutaj poruszył pan temat szarej strefy. No faktycznie, ta szara strefa zapewne funkcjonuje, być może w mniejszym zakresie niż jakiś czas temu, czy kilka lat temu, ale ona nadal funkcjonuje. Spotykamy się tutaj z zatrudnieniem sezonowym, krótkookresowym. No bo mając na myśli budownictwo, czy chociażby usługi gastronomiczne, no to też są krótkie zatrudnienia, umów zlecenia.
1: A często się zdarza, że mieszkańcy powiatu kolnińskiego szukają pracy, znajdują pracę w Białymstoku, w Łomży, w okolicznych regionach, miejscowościach.
2: No tak, tutaj problem ze znalezieniem pracy mają na pewno osoby z wykształceniem wyższym, osoby młode, które nie mają też i doświadczenia, ale dla tych osób też nie mamy możliwości przedstawienia oferty pracy. I tutaj faktycznie, czy młode osoby, czy osoby posiadające kwalifikacje korzystają, wyjeżdżają do większych ośrodków typu Białystok, Warszawa, korzystają też z ofert pracy bliżej, czyli mam na myśli tutaj Łomżę, Pisz. Więc ta mobilność, ta kwestia, ta właśnie cecha jest też poszukiwana obecnie na rynku pracy, że tego przemieszczania się, nie mówimy tutaj też o możliwości pracy zdalnej, tak? Czy telepracy, bo takie możliwości też na rynku się pojawiły. Na pewno też mieszkańcy powiatu kolneńskiego podejmują zatrudnienie poza granicami kraju, tak? Może w mniejszym już zakresie, ale również poszukują tamtego zatrudnienia. No bo niestety, osoby zainteresowane podjęciem pracy, wiadomo, że te oferty, one też nie są non-stop ciągle w takim samym i zakresie, i w takiej liczbie, więc naprawdę zainteresowane zatrudnieniem, no szukają. Wszystkie badania też potwierdzają, że w obecnym czasie znalezienie pracy i podjęcie tej pracy, no dłużej trwa. Potrzebujemy więcej czasu właśnie na znalezienie tej pracy.
1: Czyli jakbym zapytał, czy łatwo jest dzisiaj o pracę, to...
2: Niestety, panie redaktorze, dzisiaj znowu nie odpowiem, czy łatwo, czy trudno. Dlatego, że wrócę ponownie do tematu kwalifikacji. Tak jak prowadzony jest barometr zawodów, który mówi o zawodach deficytowych i tutaj osoby z takimi kwalifikacjami właśnie jak kierowcy samochodów ciężarowych, mechanicy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele zawodów, praktycznych zawodów, tak, konkretnych, to takie osoby nie będą miały problemu ze znalezieniem pracy. Natomiast pozostałe, faktycznie tutaj już jest taka sytuacja, czyli te zawody nadwyżkowe, tutaj jak zauważył pan, nie rozmawiamy dzisiaj o tak zwanych stanowiskach prac prostych, typu pracownik gospodarczy, pracownik fizyczny, pomocnik budowlany. O takich ofertach dzisiaj już nie rozmawiamy, bo tych ofert po prostu od dłuższego czasu już nie ma, a przynajmniej nie ma ich zgłoszonych do Urzędu Pracy.
1: Wymieniła pani te zawody, gdzie jest zapotrzebowanie na pracownika i chyba te zawody, one się nie zmieniły na przestrzeni lat. Zawsze potrzebni są kierowcy, pracownicy szpitala, nauczyciele.
2: Tak, od dłuższego czasu, zwłaszcza tutaj sektor medyczny, właśnie ma te braki, tak, deficyty dotyczące lekarzy, pielęgniarek, położnych. Tutaj należałoby jeszcze dodać do tej grupy również elektryków i energetyków. Wiemy, że przecież też rozwijają się pewne branże i tutaj też będzie stanowiło to braki kadrowe. No, możemy dzisiaj też powiedzieć, że tak naprawdę brakuje nam fachowców do pracy. Tak mówią pracodawcy, że chętnie by zatrudnili, ale tych osób do pracy po prostu z takimi kwalifikacjami, umiejętnościami, no nie ma.
1: Czyli potrzeba jest fachowców.
2: Potrzeba.
1: Po prostu. Z kwalifikacjami. Było tak, bezrobocie... Jeszcze inaczej zapytam. Jeżeli chodzi o właśnie te kwalifikacje, to czy dzisiaj ludzie chcą się przekwalifikowywać, że no już nie tylko to, co nauczyłem się w jakimś konkretnie zawodzie, bo już pracy nie ma, to czy ludzie chcą poszerzać swoje kompetencje, żeby właśnie tą pracę znaleźć?
2: Jest zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych podnoszeniem kwalifikacji. Zgłaszają się do nas właśnie w celu zmiany, nawet można powiedzieć, zawodu, tak? Mam na myśli tutaj chociażby kurs spawacza, bo ten zawód też jest zawodem deficytowym na naszym rynku i tutaj jest zapotrzebowanie. Też zgłaszają się z oszkolenia właśnie na kierowcę kategorii C plus, nawet E, tak? I tutaj też jest zapotrzebowanie, tylko w tej branży pracodawcy oprócz tych kwalifikacji chętnie widzieliby doświadczenie. No trudno po ukończeniu kursu, nie podejmując zatrudnienia, mieć już to doświadczenie. I jeszcze inne kierunki też związane tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o kompetencjach cyfrowych, które na obecnym rynku pracy też są bardzo ważne, bo jest rozwój. Tutaj w ramach programu jesteśmy zobowiązani, zwłaszcza osoby młode do 30 roku życia, które wypełniając ankietę, w której wyjdą wyniki, że to jest słaba znajomość kompetencji cyfrowych, żeby te kwalifikacje podnosić, żeby te osoby mogły na rynku pracy się odnaleźć.
1: Czyli podsumowując, jakby ktoś dzisiaj szukał swojej drogi zawodowej, to właśnie pani na podstawie tego, na podstawie ofert pracy polecałaby ten sektor zdrowotny, tak?
2: Dokładnie.
1: Kierowca
2: oświata.
1: Nawet. Oświata.
2: Tak.
1: Psychoterapeuci też potrzebują.
2: Psychoterapeuci, psycholodzy w ogóle też jest zapotrzebowanie. Tutaj jeszcze kierunki, próbuję sobie przypomnieć, o lekarzach mówiliśmy, o pielęgniarkach, położnych. No to są takie najbardziej poszukiwane.
1: Bezrobocie rośnie. Czytam, że obcięte zostało ponad 1,5 miliarda złotych pieniędzy na realizację programów promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Są w kraju nawet powiatowe urzędy, które nie dostały na ten rok nawet złotówki. W jakiej sytuacji jest Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie?
2: Faktycznie w bieżącym roku sytuacja na aktywizację zawodową osób bezrobotnych jest trudna, bo jest ograniczona ze względu na środki Funduszu Pracy. W naszym powiecie takiej sytuacji nie było, że musieliśmy po odjęciu zobowiązań, nie posiadaliśmy środków do podpisywania umów, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałam, jest to trudna sytuacja, dlatego że środki są o 50% mniejsze. I tak dla porównania podam, jak w poprzednim roku mieliśmy 10 100 000, a w bieżącym zaledwie 4 900 000. W poprzednim roku aktywizacją mogliśmy objąć około 600 osób, a w tym roku zaledwie 200. Jest to bardzo duża różnica, a jak widzi pan, tutaj są potrzeby ogromne. Zmieniły się przepisy, zmieniła się ustawa od 1 czerwca 2025 roku. Jest to ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ona wprowadziła wiele zachęt, wiele możliwości, zarówno dla osób bezrobotnych i dla pracodawców, aczkolwiek nasze możliwości są ograniczone. My w ramach tych środków realizujemy projekt współfinansowany ze środków unijnych, aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie kolneńskim. dzięki tym środkom i dzięki temu programowi realizujemy staże dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, dotacje na działalność gospodarczą, ale to są naprawdę w ograniczonej liczbie.
1: To jest to pewien paradoks tej sytuacji i działania, które trudno wytłumaczyć, bo słyszymy o tych statystykach bezrobocia, które rosną, bo z drugiej strony no, obcinane są drastycznie środki na aktywizację zawodową.
2: No tak, to tutaj trudno to też wytłumaczyć, bo to, co wcześniej też podkreśliłam, że ustawa wprowadziła nie tylko zachęty dla pracodawców, inne możliwości, ale też wprowadziła wyższe stawki, których my nie jesteśmy w stanie po prostu na rynku pracy realizować. Staże, stypendia stażowe zostały podniesione. No oczywiście to jest z dobrą taką sytuacją dla osób bezrobotnych. Natomiast w kosztach, które Urząd Pracy musi ponosić, no to pozwoli nam na aktywizację powiedzmy 60 osób bezrobotnych. To w skali tutaj naszej liczby bezrobotnych to jest niewielka możliwość. Tutaj jeszcze wspomnieliśmy o tej liczbie osób bezrobotnych, że ona rośnie. Liczba osób bezrobotnych rośnie w Polsce, stopa bezrobocia maleje, natomiast muszę jeszcze wrócić do tej statystyki, dlatego że liczba bezrobotnych w powiecie kolneńskim sukcesywnie, co prawda wolno, ale zmniejsza się z roku na rok i tak naprawdę już od 2013 roku to jesteśmy ciągle tak o niższych liczbach. Nawet w poprzednim roku to była taka liczba poniżej 1700. W okresie oczywiście tym wiosennym, kiedy jest więcej ofert pracy, kiedy osoby mają bezrobotne możliwość tej aktywizacji, tak, podejmowania zatrudnienia.
1: Wspomniała Pani o tych stawkach, czyli tak, dana osoba dostanie więcej pieniędzy, ale przez to mniej ludzi może skorzystać z tego wsparcia, tak?
2: Dokładnie. Dokładnie tak to wygląda, dlatego że finansując staże, wypłacając stypendium w wysokości 2800 już od 1 czerwca będzie taka możliwość, no tym samym ograniczamy liczbę osób, którą możemy aktywizować. Rozmawiamy też o stażach do 6 miesięcy, na okres 6 miesięcy, także w przypadku osób do 30 roku życia już nie ma możliwości odbywania tego stażu przez okres dłuższy, czyli bycia, zdobywania doświadczenia u pracodawcy przez ten okres powiedzmy 12 miesięcy.
1: A czasy są takie, że no, nikt nie chce stażu za darmo odbywać.
2: No chyba nikt nie chce pracować za darmo, tak? Bo ten staż co prawda jest połączeniem i pracy, i nauki, ale to też świadczenie często tej pracy dla pracodawcy.
1: To z jakich programów mieszkańcy powiatu kolneńskiego mogą korzystać, jeżeli chodzi o aktywizację zawodową, wsparcie, przekwalifikowanie?
2: Najbardziej w tym momencie jest możliwość kierowania na prace interwencyjne do pracodawców zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Natomiast staże już powoli, niestety, ale miejsca stażowe nam się kończą. Myślę, że od 1 czerwca już to będą ostatnie umowy, które podpiszemy. Mamy też środki jeszcze na dotacje, na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych. Oczywiście tych osób, które no, mają predyspozycje i pomysł na biznes, na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, no i znalezienie dla siebie samozatrudnienia. To generalnie są dwie formy. Natomiast w ramach programu pozyskaliśmy po ogłoszonym konkursie przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej dodatkowe środki Funduszu Pracy i dzięki temu mogliśmy, jeszcze zostało kilka miejsc na roboty publiczne. Wiadomo, roboty publiczne są bardziej miejscami pracy w jednostkach publicznych, czyli w samorządach.
1: Jeżeli chodzi o te wszystkie programy, zaplanowane liczbę miejsc, to zawsze udaje wam się tak do 100% dojść z tymi programami, czy jednak jest coś niewykorzystanego?
2: To jest w ogóle, to są różne historie. Za każdym naborem jest inna sytuacja. Czasami składamy wniosek, nie otrzymujemy środków wnioskowanych w pełnej wysokości, tylko powiedzmy 50%, a takie nam potrzeby są akurat, tak jak w tym okresie czasu. Natomiast na koniec roku na przykład pozyskujemy bardzo dużą liczbę środków. No i niestety w drugim półroczu już mamy mniejsze możliwości wykorzystania, chociażby z racji tego, że już w poprzednim roku wiedzieliśmy, że w bieżącym roku będą mniejsze środki, więc możliwość zaciągania tych zobowiązań niestety utrudniła nam tą pracę i możliwości, no tym samym, aktywizacji osób bez

0: Czyli dostajecie w trzecim kwartale i jest to do wykorzystania na dany rok. Rozumiem?
1: Tak. Jeżeli otrzymamy środki we wrześniu, jesteśmy jednostką samorządową, ale budżetową, środki publiczne i ja muszę wykorzystać te środki do końca danego roku.
0: A dlaczego tak późno otrzymujecie albo 50% teraz, a potem 50% na przykład?
1: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
0: Czyli praca jest przez to utrudniona.
1: Jest utrudniona. Tak.
0: To na koniec, żeby może jakoś optymistycznie zakończyć tę rozmowę. Czyli jeżeli chodzi o sytuację bezrobocia w powiecie koleńskim, jest tak dobrze, jest tak źle? Czy jest lepiej niż pokazują te statystyki? Czy nie ma się o co obawiać?
1: No właśnie, optymistycznie zakończyłabym w taki sposób, że sytuacja na rynku pracy w powiecie koleńskim jest trudna, aczkolwiek liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo maleje. Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda z konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów, tak, gdzie są pracodawcy. Także nie jest to też sytuacja beznadziejna. No tutaj życzyłabym sobie, abyśmy mieli więcej środków Funduszu Pracy. To wtedy nasze wsparcie dla pracodawców, przedsiębiorców i również osób bezrobotnych jest większe. Czyli te możliwości byłyby wtedy większe.
0: Dorota Konopka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, była gościem Dnia Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
5: Zapraszam, Basia Kawa.
3: Po reklamie.

nie brakowało wczoraj wzruszeń i pięknego pożegnania przez kibiców. Kogo? Oczywiście Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Między innymi o tym powiem w wiadomościach o 10:00.

0: Jest 10:00, czas na wiadomości. Przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: To był ostatni mecz w barwach Katalonii. Robert Lewandowski pożegnał kibiców. Nowo wybrany premier Węgier przyjedzie w tym tygodniu do Polski. Straże pożarne z Mazowsza z nowym sprzętem i remontem strażnic. Hiszpańscy i polscy kibice pożegnali na stadionie Camp Nou Roberta Lewandowskiego. Zawodnik zakończył karierę w FC Barcelona, grając niemal całe spotkanie z Realem Betis. Mecz był wygrany, choć nie za sprawą goli Polaka. Po meczu odbyła się specjalna ceremonia pożegnalna z udziałem rodziny Roberta. Wszystkiemu przyglądał się Tomasz Kowalczyk.
2: To było wzruszające pożegnanie w 85. minucie meczu na Camp Nou z Realem Betis Sevilla. Polak ustąpił miejsca Markowi Casado. Były uściski z kolegami, łzy w oczach polskiego napastnika, mini szpaler i serdeczne gesty Daniego Olmo, Markusa Rashforda czy trenera Hansiego Flicka. Po końcowym gwizdku już podrzucanie na środku boiska i duży szpaler. Buziaki od rodziny, żony Anny i córek Klary oraz Laury, a od prezydenta FC Barcelona, Joana Laporty, dostał pamiątkowy herb Barcelony z flagą Katalonii, a potem krótka przemowa. Kiedy przyszedłem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu, mówił Robert Lewandowski. Barca wygrała ostatecznie 3-1 po dwóch trafieniach Rafinhi, jednym golu Cancelo i bramce Isco na otarcie Wesla Betisu. Licznik kapitana reprezentacji Polski pokazuje w tym momencie 119 goli w 192 meczach dla Dumy Katalonii. A ostatnie spotkanie w sezonie w najbliższą sobotę na Estadio Mestalla w Walencji.
1: Przygoda Roberta z Barceloną kończy się po 4 latach.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nowo wybrany premier Węgier Peter Madziar przyjedzie w tym tygodniu do Polski. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Będzie to jego pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta jako szefa rządu. O jej znaczenie polskich polityków pytała Krystyna Prostak.
4: Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że węgierski premier bardzo poważnie traktuje stosunki między naszymi krajami.
5: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji.
4: Lider ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Doradczyni prezydenta Barbara Socha podkreśliła, że Polska jest przyjacielem Węgier, a prezydent niejednokrotnie podkreślał znaczenie dobrych relacji między naszymi krajami.
6: W trakcie spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, ale nie tylko, była mowa o tym, że Polska ma szansę stać się hubem gazowym dla Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki współpracy z nami Węgrzy mogą dywersyfikować swoje źródła energii.
4: Węgierski premier wizytę w Polsce zapowiedział podczas swojego wieczoru wyborczego. Do Polski przyjedzie z 7 ministrami.
1: Informacje zebrała Krystyna Prostak.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Gminy z powiatów Ostrowskiego i Wyszkowskiego otrzymały ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania z programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego mają zostać wyremontowane strażnice, a także zakupione nowe wozy. Wójt gminy Zaręby Kościelne Grażyna Wołosewicz podkreśla, że otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na remont siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy potrzebują odpowiedniego sprzętu, ocenił z kolei zastępca wójta gminy Stary Luboteń Grzegorz Jasionowski. Łącznie gminy z powiatu Ostrowskiego otrzymają prawie 413 tysięcy złotych, a gminy z powiatu Wyszkowskiego blisko 480. I tym kończymy wiadomości Radia Nadzieja. Wracam do Państwa o 11:00.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś spodziewajmy się opadów deszczu, lokalnie o intensywnym natężeniu. Obowiązuje także ostrzeżenie synoptyków przed burzami z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Zachmurzenie dziś duże z przejaśnieniami. 14 stopni teraz, 18 to prognozowana temperatura maksymalna.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11:15, a powtórka o 16:40 na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
7: Po reklamie.
9: Ogłoszenie nadawcy.
10: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
9: Ogłoszenie nadawcy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: A dziś jest poniedziałek, 18 maja. Przed nami audycja Tak Było. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego. Audycja rozpocznie się za niecałe 3 minuty.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Tak Było. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Krzysztof Augustyniak z Muzeum Kultury Krupiowskiej w Ostrołęce. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: A skoro Muzeum w Ostrołęce, no to i o ostrołęckich tematach dzisiaj porozmawiamy, a konkretnie o bitwie pod Ostrołęką. No już niedługo, bo za 8 dni kolejna rocznica tej bitwy, 26 maja 1831 roku. Czy była to jedna z ważniejszych bitew powstania listopadowego?
2: Tak, zdecydowanie można tę bitwę nazwać takim punktem zwrotnym powstania listopadowego. I nie jest to przesada wynikająca z tego, że ja w Ostrołęce mieszkam czy pracuję. Bitwa pod Ostrołęką jest tym punktem zwrotnym dlatego, że oczywiście Armia Polska poniosła spore straty. Niemal 6,5 tysiąca żołnierzy w zabitych, rannych, wziętych do niewoli i zaginionych, ale te straty można było odrobić. Natomiast poprzez pobór tutaj brakowało co prawda broni palnej, brakowało też doświadczenia u tych rekrutów, ale to nie jest najważniejsze. Ważnymi stratami, czy ważnymi konsekwencjami bitwy są straty poniesione wśród generalicji, to znaczy Ludwik Kicki i Henryk Kamiński. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to jest dwóch zdolnych generałów. Zdolnych generałów nie było zbyt wielu w tej kampanii po naszej stronie. Druga sprawa, to jest dwóch zdolnych generałów, i obaj popierają powstanie. To też nie jest regułą w powstaniu listopadowym.
1: Nie każdy polski generał popierał te powstanie, zresztą jak nie każdy Polak. Ale to właśnie, może zacznijmy od tego, co się działo jeszcze przed bitwą, bo 18 maja dzisiaj, a więc to też tak rocznicowo można powiedzieć, jest generał Jan Skrzynecki. Wódz naczelny wówczas już powstania, no i on 18 maja decyduje się nie atakować tutaj niedaleko pod Śniadowem okrążonej wówczas gwardii rosyjskiej, dzięki czemu ci Rosjanie idą na Białystok. Czy to jest taka decyzja, która jakby doprowadziła do tej bitwy pod Ostrołęką? No bo wcześniej plan był taki, że Polacy mieli mieć przewagę liczebną, mieli też tych Rosjan otoczyć i próbować atakować. A Skrzynecki jednak tej szansy nie wykorzystał.
2: Tak, rzeczywiście takie przekonanie funkcjonuje w historiografii, czy funkcjonowało do niedawna w historiografii, natomiast trzeba pamiętać, że ta nasza wiedza i pewne pojmowanie spraw się nieco zmienia, dlatego że tego 18 maja sytuacja nie była tak dobra. Po pierwsze, Korpus Gwardii znajdował się za taką dużą, długą groblą tutaj koło Jakaci. I to była swoje główne pozycje miał w okolicach Śniadowa. To była doskonała pozycja obronna. My oczywiście mogliśmy i tak postulował Brązyński, byśmy tę pozycję obeszli, ale tutaj zwracali uwagę generałowie piechoty, między innymi generał Rybiński wspomniał o tym w swoich pamiętnikach, że zdobywanie tej pozycji kosztowałoby nas około 4000 żołnierzy. I wcale nie mieliśmy takiej ogromnej przewagi. My mieliśmy około 28 tysięcy bagnetów i szabel. Gwardia miała około 22 tysięcy, także to jest tylko około 6 tysięcy. A jeszcze gwardia mogła liczyć na to, że być może wezwany przybyłby na pomoc korpusik generała Sakena. Około 4 tysiące, trochę ponad 4 tysiące bagnetów i szabel w Ostrołęce.
1: No i to już by...
2: On był naciskany przez oddziały generała Henryka Dębińskiego, ale na polu bitwy i tak mógł być szybciej niż pozostała część sił Polski. I to już by komplikowało sprawę.
1: Zmieniło trochę...
2: Skrzynecki nie był wcale tak słaby, jak my go oceniamy. Prądzyński zawsze w swoich pamiętnikach, za którym większość historyków idzie, przedstawia wszystko w jasnych barwach, ale Skrzynecki widział, że po pierwsze nie ma informacji, co się dzieje na południu, co się dzieje w Nurze. Nie miał informacji od generała Łubieńskiego. I jednocześnie tutaj, Ostrołęka zablokowana, gwardia na silnej pozycji, więc on się decyduje najpierw 18 zdobyć Ostrołękę. Ostrołęka zostaje zdobyta, korpus Sakena odchodzi w stronę Łomży. szosą i wtedy dopiero Skrzynecki, zaczynają się takie wahania, atakować, nie atakować. Prądzyński przychodzi z kolejnymi to wariantami planu i ostatecznie tak naprawdę gwardia podejmuje decyzję, bo okazuje się, że 19 rano następuje już ten odwrót. Nasze jednostki widzą, że gwardia po prostu wycofuje się i można to różnie oceniać. Na pewno trzeba pamiętać o jednym. Skrzynecki nie był zwolennikiem podczas tej wyprawy rozbijania korpusu gwardii. Nie o to mu chodziło i on pisze no właśnie, jasno o tym w swoich rozkazach.
1: O co mu chodziło? No bo wydawać by się mogło, może rzeczywiście my dzisiaj po latach ulegamy tej propagandzie generała Ignacego Prądzyńskiego, który trochę inaczej patrzył na te sprawy powstania, ale właśnie o co chodziło wtedy Skrzyneckiemu? Jaki był jego cel? Skoro no nie chciał rozbijać tej gwardii, nie chciał jej atakować, to jak chciał odnieść sukces?
2: Skrzynecki jest reprezentantem jeszcze tej starej szkoły przednapoleońskiej, gdzie prowadzi się manewry, działa się na jakieś tutaj wrażliwe punkty nieprzyjaciela, ale generalnie unika się raczej rozstrzygających bitew. To późniejsza epoka, epoka napoleońska, zmienia ten sposób myślenia, ale znakomita większość naszych dowódców nie przyswoiła zdobyczy intelektualnych w epoki napoleońskiej, jeżeli chodzi o wojskowość.
1: Czyli trochę byli przestarzali, tak?
2: Można jeśli by chodzi tak o powiedzieć, myślenie. Tak. I Skrzynecki nie chciał rozbijać gwardii. Chciał ją wymanewrować i on od początku to sygnalizował. A jaki był cel wyprawy? Zapomniamy o tym, co się dzieje dookoła. Nie możemy tak patrzeć regionalnie tylko na to, co się dzieje. Tutaj jeszcze rozgrywa się powstanie na Litwie i ono dopala się, już jest tłumione i przychodzą stamtąd emisariusze z prośbami o pomoc i Skrzynecki jest zobligowany do tego, by im pomóc, więc decyduje się w jego planie i on rzeczywiście podając rozkazy jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy na gwardię, podaje, że to jest wyprawa, która ma na celu przesłanie sił do powstania litewskiego. To są nie tylko że on się potem tłumaczy po porażce pod Ostrołęką. Ale to znajdujemy w rozkazodawstwie sprzed momentu rozpoczęcia wyprawy. Że on w ten sposób o tym myślał. Gwardię wymanewrować, tak żeby tam był taki oddział, niewielki oddziałek pod dowództwem Dezyderego Chłapowskiego, który miał się tam przedzierać na tę Litwę, wspomóc. Tak zwany, tam byli instruktorzy tak zwani i tak dalej. Taki był chyba pierwotny zamysł. Z jednej strony wymanewrowanie gwardii, z drugiej strony podanie ręki Litwie. No i też trzecia sprawa, być może jeśli by się udało, to zdobycie dla powstania zasobów województwa augustowskiego, które między innymi przodowało w liczbie koni, które były potrzebne dla powstania. Także to są wiele aspektów, które widzi wódz naczelny, a niekoniecznie generalny kwatermistrz, który rzeczywiście Prądzyński, przynajmniej w tej fazie planowania działań, rozumiał zasady napoleońskie prowadzenia wojny i tak chciał je stosować. Natomiast pamiętajmy o jednym. To nie Prądzyński ponosił odpowiedzialność potem za wszystko.
1: Tylko wódz naczelny.
2: Tak jest, tak. I co innego jest planować, doradzać, gdzieś tam szeptać w ucho, a co innego brać potem odpowiedzialność. Widzimy to, kiedy Prądzyński dowodzi bitwie pod Iganiami. Nagle okazuje się, że nie jest takim śmiałym dowódcą. Bitwa jest wygrana, ale on wcale nie jest takim śmiałym dowódcą. Nagle ta ciężar odpowiedzialności jest zupełnie inny. I zawsze, niezależnie o czym mówimy, doradcy mają lepiej niż ci, którzy muszą wziąć odpowiedzialność.
1: Po tym 18 maja, no trochę te gwardia Iwana Dybicza i polskie wojska tak troszeczkę się, można powiedzieć, wzajemnie szachują. Jest jakaś pogoń, Rosjanie ruszają na Warszawę, Polacy ich ścigają, pod Tychocinem Skrzynecki zostawia oddział, który ma osłaniać nasze siły przed gwardią, a sam rusza właśnie pod Ostrołękę. No i tam się toczy to, o czym dzisiaj właśnie rozmawiamy. To się zaczyna rankiem 26 maja 1831 roku. Właśnie ta bitwa i o tą bitwę chciałem zapytać. Czy ona była do wygrania tak naprawdę? Czy ona mogła skończyć się inaczej? No bo skończyła się, tak jak już pan mówił, sporymi stratami w ludziach, no i ostateczną porażką powstańców.
2: Tak. Wydaje mi się, gdybym miał oceniać, że nie należało w ogóle przyjmować bitwy w tych warunkach, dlatego że polska armia została w przededniu bitwy, znaczy w tym, może inaczej, nie w przededniu, ale w tym okresie poprzedzającym, tym kilkudniowym okresie poprzedzającym, jakby na trzy części rozdzielona. Część, czyli druga dywizja piechoty plus takie oddziały partyzanckie, ta część zajmuje Łomżę. część polskich sił jest na prawym brzegu Narwi pod Ostrołęką i część na lewym. Także nie widać tu specjalnie myśli jakiejś, że toczymy tu bitwę. Oczywiście w literaturze jest taki pogląd, że tam generał Prądzyński miał plan zasadzkowy. Już Wacław Tokarz zauważył, że nigdzie nie widać tego planu zasadzkowego ani w rozkazodawstwie, ani w tych decyzjach podejmowanych wieczorem 25 i rankiem 26 przez dowództwo polskie, więc raczej ten plan zasadzkowy jest efektem późniejszego rozmyślania Prądzyńskiego, bo też planu zasadzkowego nie widzimy w pierwszym pamiętniku Prądzyńskiego, w drugim, już tym dużym, kilkutomowym, już rzeczywiście on tam jest, już jest to wszystko elegancko opisane, ale wydaje się, że to jest efekt późniejszy. No i do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, czy można było w tych warunkach bitwę wygrać. Ostrołęka nie była umocniona tak, żeby można było toczyć bitwę z przeważającymi siłami rosyjskimi, a czy akurat pamiętajmy, akurat pewne takie zaskoczenie to jest to, że dla ludzi, którzy może mniej interesują się tematem, że Rosjanie w momencie, jak się atakują Ostrołęką, oni wcale nie mają większych sił niż nasze, to my mamy większe siły. Natomiast Dybicz rozporządza całością, jeżeli byśmy podliczyli całość sił, czyli korpus gwardii, który wspomógł armię Dybicza i Dybicza, no to on ma niby ponad 50 tysięcy, ale on nie ma tego w tym momencie na polu bitwy. Te jednostki dochodzą, aż ostatnie to dochodzą następnego dnia.
1: Także... Ale trochę chyba wykorzystał właśnie te rozbicie na trzy części polskiej armii, no bo to jednak Dybicz jakby rozpoczął tą bitwę pod Ostrołęką, to on zaatakował nasze wojska. Te walki toczyły się cały dzień praktycznie w Ostrołęce, na jej przedpolach. Jeszcze tak na koniec chciałbym też, żebyśmy wspomnieli o postaciach, które się w tej bitwie wsławiły. Na przykład czwartacy generała Bogusławskiego, którzy jako pierwsi, można powiedzieć, stawili czoła Dybiczowi. Też wówczas jeszcze podpułkownik Józef Bem odznaczył się w tej bitwie swój udział, a więc widać, że znanych historycznie postaci tutaj w tej bitwie po naszej stronie nie brakowało.
2: Tak, no tym zbiorowym bohaterem jest na pewno 4 Pułk Piechoty Liniowej, najsłynniejszy pułk powstania listopadowego, akurat tutaj w tej bitwie
1: zapłacił
2: ten pułk naprawdę wysoką cenę za przyjęcie bitwy w tych niekorzystnych okolicznościach. Straty były bardzo duże w zabitych, rannych, wziętych do niewoli. I to jest taki smutny aspekt, gdzie naprawdę wyjątkową jednostkę można było tak naprawdę zmarnować, no tak to trzeba powiedzieć. Natomiast z tych pozytywnych aspektów jest na pewno szarża 4. Baterii Artylerii Lekkokonnej podpułkownika Józefa Bema. To już jest końcówka bitwy. W zasadzie
1: ostatni
2: zorganizowany epizod, bo potem jeszcze trwa walka tyralierska, ale to jest taki ostatni zorganizowany epizod tej bitwy. I rzeczywiście ta szarża artylerii konnej i wcześniejsze jeszcze uderzenie 5. Dywizji Piechoty spowodowały te dwa elementy, że Rosjanie myśleli, że my nadal możemy jeszcze bitwę toczyć. Tymczasem sytuacja była zupełnie inna.
1: No tam gdzieś jeszcze był generał Giełgut, który był też odcięty.
2: W Łomży, tak jest. I teraz, zaraz potem na polu bitwy pojawia się problem, co dalej, co następnego dnia. Giełgut w Łomży. I tu się pojawia bardzo interesująca kwestia, no bo generał Prądzyński w swoich pamiętnikach twierdzi, że wysyłał tam kilka razy rozkaz do Giełguta, żeby Giełgut przybywał na pole bitwy. Tylko potem badania Wacława Tokarza między innymi wskazują na to, że nie, Prądzyński o wiele później niż sam to stwierdza, wysłał ten rozkaz, a powinien o tym pamiętać wcześniej, bo 26 maja on został mianowany jeszcze przed bitwą szefem sztabu. Szef sztabu odpowiada za rozkazodawstwo. I niewezwanie Giełguta obciąża w znacznym stopniu generała Prądzyńskiego, ale o tym czasami historycy zapominają.
1: Na koniec jeszcze chciałbym zapytać o taką pana ocenę, czy ta bitwa jest jedną z najważniejszych w powstaniu listopadowym? Czy ona mogła coś zmienić, gdyby zakończyła się zwycięstwem Polaków?
2: Bitwa na pewno jest takim momentem przełomu, dlatego że przede wszystkim Rosjanie uzyskują kilka efektów. Efekt psychologiczny, to znaczy nasze dowództwo już niespecjalnie wierzy w rozbicie, czy wygranie tej kampanii. Wódz naczelny już absolutnie nie myśli o starciu bezpośrednim z armią Dybicza. Tam, gdzie feldmarszałek dowodzi, tam Skrzynecki atakować nie chce. No i kolejna sprawa. Rosjanom udało się połączyć swoje główne siły, korpus gwardii, przejść na drugą stronę Narwi, więc mogli realizować taki plan obejścia przez województwo płockie ziem królestwa i uderzenia od zachodu na Warszawę. No, udało im się tutaj w zasadzie wszystko, trochę przypadkowo, trochę nieszczęśliwie, ale dlatego ta bitwa jest taka ważna. A czy można było ją wygrać? Uważam, że w tych okolicznościach, które były, nie należało je w ogóle toczyć i to nie jest odosobniony pogląd. Dlatego, że mieliśmy dużo więcej lepszych, bardziej sprzyjających okazji i nie trzeba bitwy w każdym momencie przyjmować, prawda, w niekorzystnych dla siebie warunkach. To nieprzyjaciel chce nam narzucić bitwę w niekorzystnych warunkach, a my chcemy tak zrobić z nim. Nie powinniśmy się godzić, prawda? Czyli krótko mówiąc, Skrzynecki, trudno powiedzieć, czyja wina jest większa, bo to jest dosyć ciężka sprawa z rozstrzygnięciem.
1: Już dzisiaj tego nie będziemy rozstrzygać.
2: Tak jest, ale trzeba pamiętać, że to rozdzielenie właśnie sił na trzy części, czyli realizacja tak zwanego planu kordonowej obrony Narwi, była błędem.
1: I tym właśnie osądem, bo to trzeba powiedzieć, że jest to osąd, kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o bitwie pod Ostrołęką z 1831 roku, a moim gościem był pan dr Krzysztof Augustyniak z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, którego mam nadzieję jeszcze będziemy gościć, żeby temat powstania listopadowego poruszyć mocniej. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
2: Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: Stany Zjednoczone, Włochy czy kraje arabskie? Jakie są plany Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu Barcelony w rodzinnej miejscowości Lewego? W podwarszawskim Lesznie kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
1: Tata tam kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modrića, takich dwóch, mówiąc emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
2: Teraz opuszcza Barcelonę. No właśnie,
3: co teraz z nim może
2: no
3: być?
2: No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
3: Jak myśli pan?
2: No, oczywiście.
3: Nie do Milanu na przykład?
2: Wie pan, włoska drużyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna, nie? A on już ma swoje lata, tak? Także to też nie jest tak, że będzie z tego powodu. Praktycznie to wszystko zależy, jak drużyna będzie grała. Czy będzie grała na niego, czy będzie mu pomagać, czy raczej no, będzie tylko tym tak zwanym do strzelania bramy.
4: Ale sporo sukcesu ma, więc teraz albo jak Cristiano, emeryturka, no, albo jak Messi, też emeryturka.
5: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
3: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
5: Tak.
3: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
5: Na bank.
0: A KS Partyzant Leszno gra w lidze okręgowej. To właśnie w tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski zaczynał grać w piłkę. Ja się

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy twoją muzykę.

0: słowiki, drodzy Państwo, to symbole wiosny, artystycznej weny także i miłości kojarzą się z romantycznymi wiosennymi wieczorami i jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, można już słuchać ich śpiewu w parkach, ogrodach i nadrzecznych zaroślach.
1: To są bardzo skromne ptaki, które siedzą w tych krzakach, zajadają się komarami i śpiewają nie tylko w nocy, też w ciągu dnia, ale to w nocy najłatwiej je usłyszymy, bo nie ma zakłócaczy, więc one wówczas tak fantastycznie brzmią. Śpiewają dość krótko, bo zaledwie 3-4 tygodnie, no ale kto śpiewa tak jak słowik?
0: W Polsce występują słowiki rdzawe i szare, te drugie na czerwonej liście ptaków Polski sklasyfikowane są jako bliskie zagrożenia wyginięciem, a spowodowane jest to niszczeniem ich naturalnych siedlisk, czyli nadrzecznych zarośli. Na antenie Radia Nadzieja obdarzony czy słowiczym głosem, może nie do końca, ale na pewno bardzo dobrym, czyli Bruno Mars i jego singiel z najnowszej płyty The Romantic, czyli I Just Might.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewka.
1: Co dalej z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? W środę przylatuje do Warszawy jeden z najważniejszych oficerów armii USA. Włochy, a może kraje arabskie? Jakie są plany Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu Barcelony? Ma promować dietę roślinną i zdrowy styl życia. Rozpoczyna się 20. Ogólnopolski Tydzień Wega. Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Nadal nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. Być może nowe światło na sprawę, która jest opisywana przez media amerykańskie i polskie od kilku dni, padnie w połowie tygodnia. W środę bowiem do Warszawy przylatuje jeden z najważniejszych oficerów amerykańskiej armii.
2: Generał Dan Kane, który jest szefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA, pojawi się w Europie już dziś. Najpierw odwiedzi Brukselę, gdzie we wtorek weźmie udział w naradzie w kwaterze głównej. Tu spotka się m.in. z generałem Wiesławem Kukułą, szefem Sztabu Generalnego Polskiej Armii. A w środę odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Szef MON będzie chciał się dowiedzieć, czy obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Na razie, jak zapewniał w miniony piątek, tak właśnie jest.
3: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu. To jest ta wypowiedź sprzed tygodnia.
2: Rozmowy w Warszawie to nie jedyne działanie, jakie zaplanował resort obrony. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą też wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski.
1: Informacje zebrała Agnieszka Drążkiewicz.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Stany Zjednoczone, Włochy czy kraje arabskie? Jakie są plany Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu FC Barcelony? W rodzinnej miejscowości Lewego pod warszawskim Lesznie kibice liczą, że będzie można jeszcze podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
5: Tak, tam kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modrića, takich dwóch, mówiąc emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
6: Teraz opuszcza Barcelonę.
7: No, bo, no właśnie, co teraz z nim może
6: no
7: być?
6: No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
7: Jak myśli pan?
6: No, oczywiście.
7: Nie jeżeli... do Milanu na przykład?
6: Nie pan, włoska drużyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna, nie? A on już ma swoje lata, tak? Także to też nie jest tak, że będzie z tego powodu. Praktycznie to wszystko zależy, jak drużyna będzie grała. Czy będzie grała na niego, czy będzie mu pomagać, czy raczej no, będzie tylko tym tak zwanym do strzelania bramy.
8: Ale sporo sukcesów ma, więc teraz albo jak Cristiano, emeryturka, no, albo jak Messi, też emeryturka.
9: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
7: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
9: Tak.
7: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
9: Na bank.
1: A KS Partyzant Leszno gra w Lidze Okręgowej. To w tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski zaczynał grać w piłkę. Z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Ma promować dietę roślinną i zdrowy styl życia. Rozpoczyna się 20. Ogólnopolski Tydzień Wege. Jak mówi Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva Akcja dla Zwierząt, to największe takie wydarzenie w Polsce.
10: Planujemy też dużo takich wydarzeń bardziej problemowych. W południku zero o godzinie 19 będziemy mieć debatę o wegańskiej turystyce. Czy w ogóle wegańska turystyka jest możliwa? Jak podróżować bardziej etycznie? Co fajnego roślinnego można zjeść w różnych dziwnych miejscach Polski i świata? Chcemy przekonać do diety roślinnej, że jest pełnowartościowa, etyczna, dobra dla klimatu, no i nie krzywdząca zwierząt.
1: Szczegółowy program dostępny jest na stronie tydzień.pl.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już pod koniec tego miesiąca ma zakończyć się remont mostku w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Wykonawca jest już na końcowym etapie robót. Miasto planuje złożenie dokumentów do sanepidu oraz Straży Pożarnej, a następnie będzie wnioskowało do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie tego odcinka drogi, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
11: Do 22 maja wykonawca najpóźniej powinien zgłosić zakończenie robót budowlanych, natomiast kwestia uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest już kwestią odrębną, którą my jako miasto będziemy występowali do odpowiednich instytucji i będziemy robili wszystko oczywiście, aby maksymalnie przyspieszyć termin oddania tej inwestycji do użytkowania.
1: Przypomnijmy, że pierwotnie przebudowa tego mostku miała zakończyć się w listopadzie zeszłego roku, jednak ten termin wydłużono w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót, które wyniknęły w trakcie postępu pracy.
4: Dobry. dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś w regionie zachmurzenie duże, lokalnie możliwe są opady deszczu, a także prognozowane burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Ale przejaśnienia także będą dziś w regionie się pojawiały. 15 stopni teraz, 18 to temperatura maksymalna w nocy, 11 stopni, jutro już przewaga słońca i do 19 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
12: Zapraszamy na reklamy.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Wiktorii Małż będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
12: Po reklamie.

14 czerwca o 5.39 z Łomży ruszy pierwszy pociąg regionalny do Białegostoku po 30 latach przerwy. O tym rozkładzie jazdy powiemy Państwu do południa jeszcze. Powiemy także o dziesiątce dla zdrowia, czyli podstawowych zasadach, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. A tę dziesiątkę zdrowia opracowały 3 towarzystwa lekarskie. Bądźcie Państwo z nami, to jest poniedziałek z Radiem Nadzieja, 10 minut po 11.00. Dziś imieniny obchodzą Aleksandra, Eryk i Sandra. Słońce wstało o 4.28, zajdzie o 20.29.

To zgodnie z zapowiedzią już teraz informacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dotycząca kursowania pociągów z Łomży do Białegostoku. Po 30 latach przerwy od regularnego kursowania Łomża wraca na kolejową mapę Polski 14 czerwca o 5:39. Ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku. Mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z oferty 4 par pociągów regionalnych, których organizatorem jest Marszałek Województwa Podlaskiego z Łomży. W kierunku Białegostoku pociągi odjadą o 5:39, 11:05, 16:05 i 19:50 z Białegostoku do Łomży o 5:40, 11:05, 16:05 i 19:50. Cena normalnego biletu jednorazowego kształtuje się na poziomie 19 zł i 25 groszy. Składy między Łomżą i Białymstokiem pojadą z maksymalną prędkością 80 do 120 km na godzinę, a najkrótszy czas przejazdu na tej trasie wyniesie godzinę i 26 minut. Powrót regularnych połączeń do Łomży to wynik projektu realizowanego przez PKP PLK i Województwo Podlaskie w ramach rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2029 roku. Całkowity budżet zadania w zakresie podstawowym to 430 milionów złotych, z czego samorząd Województwa Podlaskiego pokryje 15% kosztów tej inwestycji.

0: 3 towarzystwa lekarskie ogłosiły dziesiątkę zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Według opracowanych zasad swój organizm możemy chronić m.in. poprzez zdrowe żywienie, dobry sen, kontrolę masy ciała, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glukozy, mówi profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, prezes ELECT, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
1: Dbało się o właściwą dietę, odpowiednia dawka ruchu, dbało się o dobrostan psychiczny, czyli radzenie sobie ze stresem, ale też absolutna abstynencja od alkoholu, niepalenie. Jeszcze są inne czynniki, mamy dużo do zrobienia, natomiast myślę, że ważne jest to, że dbając o zdrowie, realizując ten plan profilaktyczny, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko chorób kardiologicznych, neurologicznych i onkologicznych.
0: Styl życia odpowiada za 2/3 stanu naszego zdrowia, zaznacza profesor Marek Gierlotka, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2: Jeżeli byśmy właśnie zastosowali się do tej dziesiątki, nie mieli żadnych czynników ryzyka, to nasze ryzyko jakichś incydentów sercowo-naczyniowych bądź choroby nowotworowej spadłoby o 2/3. Także za ponad 2/3 wszystkich zawałów, udarów czy chorób nowotworowych odpowiadają właśnie te czynniki ryzyka i ten nasz styl życia, który powinien być taki, jak definiuje ta nasza dziesiątka dla zdrowia.
0: Profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego apeluje o korzystanie z możliwości, które daje współczesna medycyna w zapobieganiu chorobom.
3: Szczepienia zapobiegają wielu chorobom, ale również zapobiegają nowotworom, bo szczepienie przeciwko HPV to są szczepienia, które są po prostu bezpłatne i dostępne w Polsce. Nie wszystkie kraje mają takie szczęście, chcę powiedzieć, a Polska ma takie szczęście. No i oczywiście korzystanie z badań profilaktycznych, które również są bezpłatne i powszechnie dostępne, tylko 1/3 Polek na przykład korzysta z mamografii.
0: Eksperci apelowali także o to, aby w szkołach i w zakładach pracy był dostęp do zdrowej i nieprzetworzonej żywności. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Pochmurno było dziś rano, deszczowo, nawet też burze jeszcze mogą występować, ale z każdym dniem ma być, zdaniem synoptyków, coraz cieplej, coraz więcej słońca, również już jutro prawie 20 stopni, w kolejnych dniach powyżej 20 stopni, apogeum tego ciepła przynajmniej raz w maju, w weekend, w sobotę 23, a w niedzielę już zapachnie, będzie pachniało nam latem, bo nawet 26 stopni na termometrach w regionie.

Słuchają Państwo Radio Nadzieja w poniedziałek. Minęła 11.35 za 8 minut. Nasza codzienna audycja. Słowo o słowie, a zapraszam na nią w imieniu profesora Jerzego Bralczyka.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa. Pani Teresa szukała przepisu na dobry gulasz. Natknęła się na gulasz w pewnej jakiejś książce z kluseczkami samorobnymi. Samorobne? Zaciekawiło mnie to słowo, pisze pani Teresa, bo w pierwszej chwili nie wiedziałam, o co chodzi. A tu się okazuje, to dalej cytat z listu pani Teresy, że samorobne kluseczki to takie, które się robi samemu. To słowo wydało się jednak pani Teresie dość dziwne. Mnie także. Kiedy najpierw przeczytałem o samorobnych kluseczkach, to pomyślałem o naiwności, że te kluseczki same się robią. Że w ogóle nie trzeba nic robić, bo one się same zrobią. No to oczywiście jest niemożliwe, ale może tak trochę poetycko chciał autor tego przepisu powiedzieć, że te kluseczki tak łatwo się robi, że się w ogóle prawie same robią. Że nie trzeba wielkiego wysiłku. Tak czasem mówimy oczywiście, że się samo gotuje, samo się to dzieje. No to przesada, zawsze pewna inicjatywa tutaj ludzka musi być. Ale mówić o czymś, że jest samorobne, jeżeli się samemu to zrobiło, oj, to daleko posunięte, bo przecież nie tylko do kluseczek można by to odnieść. To wtedy samorobne będzie wszystko, cokolwiek sami zrobimy, prawda? Zrobimy sobie śniadanie, czy to będzie samorobne śniadanie? Zrobimy sobie kanapkę, czy to samorobna kanapka? Skądże znowu? Takich słów nie wymyślajmy, a jeżeli wymyślamy, to traktujmy je no, raczej jako żarty językowe. Samorobny nie może oznaczać czegoś, co ktoś musi zrobić, choćby nawet sam. Bo wtedy to słowo no, zbyt wielkie zastosowanie mogąc mieć, zaczęłoby przede wszystkim no, być od razu niefunkcjonalne.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa siostry Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność, że wszechmocna miłość Boga jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamy, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: Cóż to było za pożegnanie? Pełne emocji, pełne wzruszeń, pełne pięknych i dobrych słów. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, ze stadionem na razie, bo wczoraj to ostatni mecz tego sezonu Barcelony na stadionie Camp Nou. Decyzję o odejściu z katalońskiego klubu przekazał dzień wcześniej na swoim profilu w mediach społecznościowych. Klub opublikował grafikę z napisem: przyszedłeś jako gwiazda, odchodzisz jako legenda, i mnóstwo wpisów w takim tonie na oficjalnych profilach Barcelony. Zdaniem Michała Pola z kanału sportowego, Robert Lewandowski celowo ogłosił swoją decyzję dzień przed meczem, aby jego pożegnanie mogło mieć wyjątkową i spektakularną oprawę.
1: Żeby po prostu dostać tam, myślę, nawet szpaler od rywali, od Betisu, od własnych kolegów. Pewnie będzie jakaś kartoniada taka, którą zobaczymy z góry. Myślę, że Lewy będzie pożegnany mniej więcej tak, jak te największe legendy Barcelony, kiedy odchodziły, kiedy kończyły karierę, jak Xavi czy Andres Iniesta, bo naprawdę Barcelona ma za co dziękować Robertowi.
0: Jak powiedział Michał Pol, tak też wczoraj wieczorem, nawet w nocy było. Jak mówi Michał Pol, Arabia Saudyjska przygotowuje gigantyczną ofertę dla Lewandowskiego. Według publicysty ma chodzić o około 90 milionów euro za 2 sezony gry w tamtejszej lidze. Jego zdaniem występy w saudyjskim klubie nie byłyby dla polskiego napastnika niczym ujmującym.
1: Jeżeli zawodnik ma 38 lat i dalej chcą go kluby zatrudniać i płacić mu tak wielkie pieniądze, no zobaczmy, Leo Messi gra w MLS-ie, w lidze amerykańskiej. Cristiano Ronaldo już jest tam od paru sezonów w lidze arabskiej. Zarabiają olbrzymie pieniądze, trochę odcinają kupony od sławy, ale wciąż są liderami tych drużyn.
0: Według publicysty sportowego Robert Lewandowski nigdy nie będzie chciał stać się obciążeniem dla drużyny i będzie grał tak długo, jak długo będzie się czuł dobrze pod względem fizycznym.
1: Ja myślę, że on po prostu będzie grał, zacznie sezon i będzie patrzył, jak długo jeszcze mu się chce, jak długo jeszcze organizm daje. Myślę, że do 40 dzisiaj to nie jest wiek kiedyś nie do pomyślenia. Kiedyś 30 lat to już piłkarz się szykował do emerytury. Dzisiaj wszystko się to przesunęło właśnie przez to profesjonalne podejście, a nie ma naprawdę większego profesjonalisty dbającego o każdy detal, o dietę, o sen odpowiedni niż Robert Lewandowski.
0: W katalońskim klubie Robert spędził 4 sezony i strzelił ponad 100 bramek.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Już 22 minuty po godzinie 12, a Państwo spędzają ten dzień z Radiem Nadzieja. Rozpogodziło nam się w końcu w regionie i będzie coraz cieplej z każdym dniem. To tak ku pokrzepieniu serc, bo w ostatnich dniach pogoda nas nie rozpieszcza. To jest naprawdę zimny maj, ale już ciepło widać na horyzoncie, chociaż będzie to pewnie już bardziej ciepło, jeśli chodzi o pierwsze dni czerwca. I teraz ważna informacja dla przyszłych kierowców, bo ruszył nowy portal dla przyszłych kierowców właśnie, który walczy z botami. 70 tysięcy logowań w zaledwie tydzień od startu i ostateczny koniec z handlowaniem terminami egzaminów. Nowy rządowy serwis infokierowca.pl zmienia zasady gry dla kandydatów na kierowców. Obowiązkowe logowanie przez e-dowód zablokowało internetowe boty, które do tej pory masowo wykupywały miejsca w ośrodkach ruchu drogowego. Jak tłumaczy Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ten proceder właśnie przeszedł do historii.
1: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jak konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: Nowy system to też potężny krok w stronę cyfryzacji urzędowych formalności. Przez portal można złożyć i podpisać wniosek bez wychodzenia z domu, chociaż na razie wciąż trzeba dołączać do niego skan papierowego zaświadczenia z badań. To ma się jednak wkrótce zmienić.
1: Planujemy wdrożyć między innymi rozwiązania, które pozwolą na implementację orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej. Staramy się cyfryzować proces, który w wielu miejscach nie domaga, bo cały czas jego założenia w przepisach odnoszą się do fizycznych postaci dokumentów, natomiast ten proces coraz lepiej działa.
0: A zbudowanie portalu integrującego urzędy, szkoły jazdy i ośrodki egzaminacyjne zajęło niespełna 2 lata.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak.

się bać. Brytyjskie środowisko piłkarskie chętniej widziałoby Roberta Lewandowskiego w którymś z angielskich klubów. Legenda Czerwonych Diabłów i były piłkarz reprezentacji Anglii Rio Ferdinand zaapelował o ściągnięcie Polaka do Manchester United. W Anglii ruszyła lawina komentarzy. Eksperci i byli piłkarze przekonują, że Premier League wreszcie powinna dostać swojego Lewandowskiego. Co za piłkarz, idealna opcja na Ligę Mistrzów i ogromna pomoc dla Manchester United. Tak brytyjskie media cytują Ferdinanda. Piłkarzowi wtóruje były obrońca Chelsea i Arsenalu Ashley Cole. Lewandowski byłby idealny w Premier League, choćby na rok. Byli piłkarze reprezentacji Anglii uważają, że Lewandowski swoim autorytetem mógłby w szatni Czerwonych Diabłów przywrócić atmosferę z czasów trenera Alexa Fergusona, czy może być większy komplement. Byłby idealnym mentorem z genem zwycięzcy, tak piszą brytyjskie dzienniki. W Anglii od dawna panuje przekonanie, że Premier League straciła najlepsze lata Lewandowskiego, który przez całą karierę omijał wyspy i budował swoją legendę w Niemczech i w Hiszpanii. Teraz brytyjskie środowisko piłkarskie otwarcie przyznaje, że chciałoby zobaczyć go chociażby przez jeden sezon w lidze angielskiej.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin o godzinie 16 rozpoczną się główne uroczystości 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym odprawiona zostanie msza święta. W delegacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest jeden z ostatnich żyjących żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski. Przeszedł on cały szlak armii generała Andersa. Od zesłania do Kazachstanu przez Bliski Wschód, aż po walki o Monte Cassino, Ancone i Bolonię. Wczoraj wieczorem w Cassino wraz z grupą innych weteranów otrzymał list gratulacyjny, a także upominki od najwyższych władz państwowych. O 16 na polskim cmentarzu wojskowym, jak już powiedziałam, zostanie odprawiona msza święta. O 17 rozpocznie się apel poległych połączony z ceremonią złożenia wieńców i wiązanek. Na cmentarzu spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 roku po ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach Monte Cassino i przełamali linię Gustawa. I przenosimy się do Łomży, ale w związku z rocznicą bitwy o Monte Cassino Urząd Miejski w Łomży zaprasza mieszkańców na bezpłatną projekcję 5. odcinka cyklu poświęconego bitwie o Monte Cassino już 20 maja o 18 w Hali Kultury. Pokaz przybliży finał jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. Widzowie zobaczą symboliczne momenty, takie jak zatknięcie proporcja na ruinach klasztoru czy odegranie hejnału mariackiego w zdobytych zgliszczach. W materiale wykorzystano relacje weteranów, fragmenty wspomnień, a także współczesną dokumentację terenu, które wspólnie odtwarzają dramatyczny przebieg drugiego natarcia i niezwykłą determinację polskich żołnierzy.

0: miasta. Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Po reklamie.

Zbliżamy się do godziny 13 za 3 minuty najnowsze wydanie wiadomości, a w nich powiemy m.in. o zakończonej przebudowie ulicy Kalinowej w Łomży.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Należy mieć nadzieję, że wyjaśnienie kwestii obecności, że dojdzie do wyjaśnienia kwestii obecności żołnierzy USA w Europie. Mówi ekspert o nadchodzących spotkaniach w Brukseli. W Marianowie odbyły się 22. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza. Przebudowana ulica Kalinowa w Łomży oficjalnie otwarta. Wizyta w Europie generała Dana Kaina powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce, uważa Juliusz Sabak, redaktor prowadzący portal obronny. Dziś do Brukseli ma przybyć jeden z ważniejszych amerykańskich generałów, Dan Kane, przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA. Jutro oficer weźmie udział w naradzie szefów komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Juliusz Sabak mówi, że należy mieć nadzieję, iż podczas tych rozmów zostanie wyjaśnione kwestia obecności żołnierzy USA w Europie, w tym również w naszym kraju.
2: Bo pojawia się sporo wątpliwości, jeśli chodzi o tą wstrzymaną rotację. To są 4000 żołnierzy amerykańskich, którzy nie zastąpią być może tych żołnierzy, którzy Polskę opuszczają. I pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
1: W środę generał przyleci do Warszawy, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą wiceministrowi obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Sprawa jednostek z USA w Europie będzie też jednym z zagadnień, które zostanie omówione w Szwecji, gdzie w dniach 21-22 maja odbędzie się narada szefów MSZ państw NATO.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Uroczysta msza święta w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, zasadzenie dębu Izydor, podziękowania, a także odznaczenia i nagrody dla najbardziej zasłużonych w rolnictwie. Tak wyglądały 22. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza, które odbyły się w Marianowie. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza. Przewodnicząca stowarzyszenia Anna Jankowska podkreślała, że takie spotkania pomagają pielęgnować wartości wśród młodych ludzi, którzy są przyszłością rolnictwa.
4: Jestem bardzo zaskoczona i to pozytywnie oczywiście, przede wszystkim frekwencją, którą mogliśmy zobaczyć na żywo. Uroczystość pokazuje, że młodzi ludzie są zainteresowani, skoro tutaj przybyli, tak też do sukcesji, tak, gospodarstw rolnych. My jako stowarzyszenie od ponad 10 lat nagradzamy rodziny wielopokoleniowe, co też właśnie ma za zadanie pielęgnowanie tych wartości. Młodzi ludzie są w jakimś stopniu chętni, tak, do dziedziczenia tego, jednak wracają tutaj, ale wracają z doświadczeniem i przekładają to doświadczenie na bardziej innowacyjne prowadzenie. Są to już przedsiębiorstwa.
1: Nie ma silnej Polski bez silnego rolnictwa, mówił obecny na uroczystości Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
5: To wyjątkowy czas. Czas, kiedy chcę bardzo serdecznie podziękować rolnikom za ich trud, za ich ciężką pracę. Prosimy Pana Boga o dobre zbiory, o spokojny sezon. Chyba nie ma drugiego zawodu tak uzależnionego od wielu czynników, na które wpływu nie mamy. To warunki atmosferyczne, to rynki zewnętrzne, to przepisy prawa, nie tylko nasze, krajowe, ale międzynarodowe. Nie ma silnej Polski bez silnej wsi, silnego rolnictwa.
1: Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez młodzież przybliżający postać patrona rolników, świętego Izydora Oracza.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zakończyła się przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. Zakres prac objął odcinek o długości 321 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Część mieszkańców czekała na tę drogę blisko 30 lat. Mówił podczas oficjalnego otwarcia ulicy wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
6: Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne.
1: Wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 zł. Blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 400 tysięcy pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności. W rankingu Air Advisor stołeczny port zajął drugie miejsce. Na pierwszym uplasowało się lotnisko w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo. Rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki powiedział, że dobry wynik jest efektem dobrej współpracy wielu podmiotów.
7: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów. Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
1: Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Zasadnicze prace związane z rozbudową terminala mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Zakończenie prac planowane jest na 2029 rok.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach już 16 stopni, to jeszcze nie jest temperatura maksymalna, która wyniesie dziś 18 stopni. Obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed umiarkowanymi burzami z piorunami, wtedy może mocniej powiać wiatr. 9 stopni w nocy, a jutro już cieplej, więcej słońca, maksymalnie do 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży, każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
8: Po reklamie.

0: To nie jest jeszcze sportowa emerytura, tak, bo pożegnanie z Barceloną Roberta Lewandowskiego komentuje dziennikarz Wirtualnej Polski Jarosław Koliński. Po 4 latach gry w katalońskim klubie polski napastnik wyszedł po raz ostatni wczoraj na Camp Nou w barwach Barcelony. Kolejny etap podróży to prawdopodobnie Arabia Saudyjska, chociaż w grę wchodzą także Stany Zjednoczone. Jarosław Koliński mówi, że wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski karierę klubową i reprezentacyjną zakończy w 2028 roku po Mistrzostwach Europy. Posłuchajmy.
1: Myślę, że jest spora szansa na to, że Robert Lewandowski zagra z reprezentacją Polski na Euro 2028, ponieważ no, to jest jego cel. Myślę, że bez tego celu to przedłużanie sobie kariery, szukanie kolejnego klubu nie miałoby aż takiego wielkiego sensu, jak jest teraz. Wiadomo, że Robert jest niezadowolony, jest wściekły tym, że w taki sposób zakończyły się eliminacje do Mistrzostw Świata. Nie zagramy w nich niestety, więc myślę, że pod to wszystko jest podporządkowane, żeby Robert w 2028 roku jeszcze zagrał na Euro.
0: Zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobny scenariusz to Arabia Saudyjska.
1: Nic nie wiadomo na ten temat, żeby dostał jakąś konkretną ofertę z klubu europejskiego. Wydaje mi się, że raczej wszystkie drogi prowadzą do Arabii Saudyjskiej. Ameryka też wchodzi w grę. Jest podobno oficjalna, konkretna oferta z Chicago Fire, natomiast mówi się, że Robert nie jest przekonany do tego kierunku. Arabowie wiadomo, że gwarantują mu miejsce w pierwszym składzie. Arabowie wiadomo, że oferują mu ogromne pieniądze, więc wydaje się, że to jest taki kierunek, który jest na tę chwilę najbardziej prawdopodobny.
0: Jarosław Koliński zaznacza, że Robert Lewandowski jest magnesem, który przyciągnie kibiców niezależnie od tego, gdzie będzie grał.
1: Wydaje się, że w Arabii jeszcze będzie chciał coś wygrać Robert Lewandowski. No, na pewno pójdzie do jednego z czołowych klubów, które stać na zdobycie Mistrzostwa Arabii i to będzie kolejny cel, bo proszę zauważyć, że Robert w każdym klubie, w którym grał, od poziomu ekstraklasy do La Liga, w każdym zdobywał mistrzostwo. Z Lechem Mistrzostwo Polski, z Bayernem zdobywał Mistrzostwo Niemiec, z Borussią Mistrzostwo Niemiec, z Barceloną Mistrzostwo Hiszpanii, więc teraz 100% będzie chciał zdobyć mistrzostwo i ono jest bardzo realne.
0: Dziennikarz zauważył też, że w Arabii Saudyjskiej Robert Lewandowski dołączy do innych gwiazd futbolu.
1: Jest wiele gwiazd w arabskiej lidze. No przede wszystkim niedawny zdobywca złotej piłki Karim Benzema. Jest były piłkarz Liverpoolu Darwin Nunes. Jest wiele innych naprawdę głośnych nazwisk, które jeszcze niedawno występowały na europejskich boiskach. Dzisiaj cieszą swoją grą kibiców w Arabii Saudyjskiej. Robert Lewandowski będzie jedną z nich, chociaż może nawet w tym momencie będzie największą gwiazdą tej ligi.
0: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata, w tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Wczorajszy mecz był 192. występem w koszulce Barcelony. Do tej pory Robert zdobył 119 bramek.

Papież spotkał się wczoraj z wiernymi w południe na placu świętego Piotra. Przypomniał, że wczoraj Kościół obchodził święto Wniebowstąpienia Pańskiego, a po modlitwie Leon XIV dodał, że w wielu krajach obchodzony był wczoraj Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież zaapelował o promowanie takich form komunikacji, które szanują prawdę o człowieku. Tydzień Laudato Si się rozpoczął, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany jest encykliką papieża Franciszka. Papież zauważył, że wstąpienie Jezusa do nieba bywa postrzegane jako wydarzenie odległe, a tymczasem ta wędrówka w górę przez całe ziemskie życie Jezusa jest obecna też w życiu tych, których papież Franciszek nazwał świętymi z sąsiedztwa. Tę wędrówkę odnajdujemy w ojcach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku, w każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem starają się żyć zgodnie z Ewangelią, powiedział papież. Wczorajszy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęcił tematowi chronić ludzkie głosy i twarze, tak by w dobie sztucznej inteligencji promować te formy innowacji technologicznej, które szanują prawdę o człowieku. Leon XIV przypomniał przesłanie pokoju świętego Franciszka ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie. Tak zakończył papież Leon XIV. A to jest poniedziałek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Jest 18 maja i 23 minuty po 13.

0: Life! Przypadającą rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II na Jasną Górę przybywają pielgrzymki organizowane, aby uczcić jego pamięć. Wśród modlących się byli dziś przedstawiciele uniwersytetów III wieku. Towarzyszył im ksiądz Stanisław Gancarek, który podzielił się świadectwem osobistego spotkania z papieżem Polakiem. Od początku swojego powołania przywoził tu całe swoje życie, swoje problemy, pragnienia i tu przedkładał je Maryi. Modlił się godzinami jako kapłan, później jako biskup i jako papież, powiedział ksiądz Gancarek.
1: Tu też na Jasnej Górze w czasie jego pielgrzymki w 1983 roku rozmawiałem z papieżem osobiście. Byłem wtedy na prezbiterem. Obsługiwaliśmy tę pielgrzymkę od takiej organizacyjnej strony jako kurs świeżo wyświęconych kapłanów. No i właśnie na zakończenie tej pielgrzymki w zakrystii, w której rozmawiamy, doszło do spotkania naszego kursu z papieżem i chwilę żeśmy sobie osobiście porozmawiali. To taki najbardziej osobisty moment, ważny dla mnie.
0: Przedstawicielki uniwersytetów III wieku zauważyły, że data ich pielgrzymki zmieniła się. Modlą się nie w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, ale w dniu jego urodzin.
2: Urodziny Jana Pawła II są dla nas takim cudem, można powiedzieć, bo gdyby nie przyszedł na świat, nie byłoby naszego rodaka jako papież.
3: To był człowiek naprawdę wspaniały, wybitny. Jest dla nas wzorcem do naśladowania. Zawsze zostanie w naszych pamięci. Jego słowo.
4: Słowa to tu stus, zawierzenie, ufność i oddanie się pod opiekę Maryi. No i jeszcze kochał góry. Ja też kocham góry. Wspominamy z sentymentem i pamiętamy.
0: Programem Życie Świętego Jana Pawła II stały się słowa zawierzenia, totus tuus, cały twój, wypowiedziane na Jasnej Górze w 1979 roku podczas pierwszej papieskiej wizyty. Do częstochowskiego sanktuarium pielgrzymował także w roku 83, 87, 91, 97. Po raz ostatni Jan Paweł II na Jasną Górę pielgrzymował w roku 1999.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

Narzekamy, że u nas pada, a tymczasem w Tatrach panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki, bo z powodu intensywnych opadów śniegu tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów. Jak podaje TOPR, podniesienie stopnia zagrożenia lawinowego było spowodowane większymi opadami śniegu niż wskazywały na to prognozy. Także Tatrzański Park Narodowy przestrzega, że warunki do uprawiania turystyki są trudne. Deszcz pada do wysokości około 1400 metrów, a śnieg powyżej tej wysokości. Ponadto niski pułap chmur i mgła ograniczają widoczność, co może skutkować zabłądzeniem na szlaku. Na szlakach jest mokro i błotniście. TPN odradza turystom wyjścia w górne partie gór. Obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego został zamknięty dla narciarstwa z wyjątkiem szlaku turystycznego na odcinku Morskie Oko Rysy. Turystom, którzy jednak zdecydują się na wyjście w góry, Tatrzański Park Narodowy zaleca korzystanie ze sprzętu dostosowanego do zimowych warunków, czyli sprzętu takiego jak raki, czekan, kask oraz wyposażenie lawinowe wraz z umiejętnością ich obsługi.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą.
1: Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Polska będzie serwisowała silniki do czołgów Abrams. W Dęblinie podpisano umowę dotyczącą utworzenia autoryzowanego centrum serwisowego dla amerykańskich czołgów. Podczas uroczystości premier Tusk podkreślił, że będzie to jedyny taki ośrodek w Europie. O godzinie 14:00, za niecałe 3 minuty, najnowsze wydanie wiadomości. Bądźcie Państwo z nami.

0: 14. Zapraszam na wiadomości, które przygotował i przedstawi Bartek Święcieński.
1: Ponad dwukrotnie wyższe bezrobocie w powiecie koleńskim od średniej krajowej. Ponad 40% Polaków źle ocenia działanie systemu zdrowia. Kapliczka we wsi Mikołajki została oficjalnie poświęcona. Sytuacja na rynku pracy w powiecie koleńskim jest trudna, ale nie beznadziejna, mówiła na naszej antenie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Dorota Konopka. Obecnie stopa bezrobocia w tym regionie jest na poziomie 13,5%, przy czym krajowa to 6,1%, a w województwie podlaskim wynosi 7,7%. W koleńskim PUP-ie zarejestrowanych jest 1716 osób bezrobotnych. Dyrektor Konopka podkreśla, że ofert pracy nie brakuje, ale są one zupełnie inne od tych, które były jeszcze kilkanaście lat temu. Dzisiaj pracodawcy oczekują odpowiednich i konkretnych kwalifikacji.
2: Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak, czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych. No to są konkretne uprawnienia, tak? Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo że będzie miała chęci i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
1: Dyrektor Konopka dodaje jednak optymistycznie, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo maleje.
2: Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda z konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów. Nie jest to też sytuacja beznadziejna.
1: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie powiedziała również o tym, że na rynku pracy od lat jest zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych, lekarzy, pielęgniarek czy nauczycieli.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Z polskiej służby zdrowia zrobił się beton, który bardzo trudno skruszyć, uważa ekspertka do spraw ochrony zdrowia Anna Gołębicka. Według najnowszego sondażu IBRIS dla Wirtualnej Polski ponad 40% Polaków źle ocenia działanie systemu zdrowia pod kierownictwem Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Anna Gołębicka uważa, że problemy resortu wynikają m.in. z interesów różnych lobby.
4: Bardzo ciężko w ogóle taki beton skruszyć, bardzo ciężko od czegoś zacząć, bo to jest system naczyń połączonych. Jak chcemy zmieniać jedne, no to jakieś lobby bardzo krzyczy. Jak zmienimy jedno, to ma to wpływ na drugie i znowu jakieś lobby krzyczy. Więc z całą odpowiedzialnością jakby i będąc w tej ochronie zdrowia, mogę powiedzieć, że to jest świat różnego rodzaju jakby interesów i postaw.
1: Z sondażu IBRIS dla WP wynika, że 37% ankietowanych uważa, że polski system zdrowia działa tak samo jak wcześniej, a 10,5% widzi poprawę za kierownictwa obecnej minister zdrowia.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Po latach zapomnienia odzyskała dawny blask. W Mikołajkach w powiecie łomżyńskim dziś uroczyście poświęcono odrestaurowaną kapliczkę świętego Izydora Oracza, patrona rolników i ludzi ciężkiej pracy. To nie tylko odnowiony zabytek, ale również ważny symbol wiary i tradycji, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Szczepankowie, ksiądz Dariusz Wizner.
5: Myślę, że możemy się cieszyć, że tu w naszym regionie takiego tak zachowanego zabytku nie mamy. Cieszymy się, że przywracamy po prostu jego oryginalny wygląd. Wygląd, który dzisiaj wydaje nam się zachwyca swoim urokiem pięknym, a jednocześnie tym takim oddaniem miejsca sakrum, wyjątkowego, w którym chwalimy Pana Boga, ale też i doceniamy wiarę innych, ale też i taki poziom kultury. Mówimy o kapliczce, która jest też wyrazem takiej prostej wiary, przywiązania do tej wiary, do ziemi polskiej, do ojczyzny.
1: Zabytkowy obiekt jeszcze niedawno był mocno pochylony i groził zawaleniem. Stał z dala od drogi na polu, a jego stan z roku na rok się pogarszał. Dzięki przeprowadzonej renowacji kapliczka została przeniesiona w bezpieczne miejsce przy drodze powiatowej i całkowicie odbudowana. Edukacja zdrowotna, promocja zdrowego stylu życia, profilaktyka nowotworowa, wsparcie psychologiczne i działania skierowane do seniorów, dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami. To tylko część projektów, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Marszałek Łukasz Prokorym oraz wicemarszałek Wiesława Burnos podpisali umowy z beneficjentami konkursu na ochronę i promocję zdrowia. Marszałek podkreślał, jak ważne jest przekazywanie informacji dotyczących zdrowia w zrozumiały i bliski ludziom sposób.
6: Niezwykle ważna działalność, którą Państwo robicie poprzez swoje stacje. stacje radiowe, stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich czy organizacje lokalne, bo docieracie do osób, które często nie mają internetu, nie oglądają naszych stron internetowych, do osób z problemami, z niepełnosprawnościami, ze swoją wiedzą i edukacyjną, i profilaktyczną. Jest to niezwykle ważny wkład w rozwój zdrowia w naszym regionie.
1: Wśród dofinansowanych inicjatyw znalazły się projekty dotyczące m.in. profilaktyki chorób cywilizacyjnych, nowotworowych i zakaźnych, promocji badań profilaktycznych i wczesnego wykrywania chorób, edukacji diabetologicznej i zdrowia psychicznego, rehabilitacji oraz działań międzypokoleniowych.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Cały czas obowiązuje ostrzeżenie synoptyków przed burzami dla naszego regionu. Wiatr może wtedy wiać do 65 km na godzinę na termometrach. Teraz 17, lokalnie 18 stopni. W nocy temperatura spadnie do 9, jutro pogoda lepsza, bo ma być więcej słońca i do 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
7: Po reklamie.
8: Ogłoszenie nadawcy.
3: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
8: Ogłoszenie nadawcy.

0: Zakończyła się przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. Zakres prac objął odcinek o długości 321 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Część mieszkańców czekała na tę drogę blisko 30 lat, mówił podczas oficjalnego otwarcia tej ulicy wiceprezydent Łomży Piotr Sardyński.
1: Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne.
0: Wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 zł, blisko połowa tej kwoty. To dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Chodzi o to, aby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i budować te drogi, które będą służyły kolejnym pokoleniom. To, co dla mnie najważniejsze, realizujemy dobre, mądre projekty i programy rządowe z myślą o ludziach i dla ludzi. Taki jest sens Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niech ta ulica Kalinowa dobrze służy lokalnej wspólnocie, niech dobrze służy Łomży.
0: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek podkreślał, jak wiele zostało zrobione w Łomży, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową.
3: Dzisiaj możemy, drodzy Państwo, powiedzieć, że tutaj na ziemi łomżyńskiej, jeśli chodzi o drogi, wiele uczyniono. Oczywiście jest jeszcze kilka dróg do rozdrobienia, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ziemię łomżyńską, do województwa podlaskiego, naprawdę doceniają fakt nowych arterii i też to, co się dzieje w poszczególnych miastach, czy w Białymstoku, czy w Łomży, czy w Suwałkach. Rzeczywiście dużo się dzieje.
0: Samorząd województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów przeznaczył na przebudowę ulicy Kalinowej 400 tysięcy złotych. Oznacza to, że około 16% kosztów tej drogi stanowiły środki z budżetu miasta. Pharrell Williams już teraz zaśpiewa. 14 minut.

0: Uroczysta msza święta w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, sadzenie dębu, Izydor, podziękowania, odznaczenia i nagrody dla najbardziej zasłużonych w rolnictwie. Tak wyglądały 22. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza, które odbyły się w Marianowie i które relacjonowaliśmy na naszej antenie. W wydarzeniu wzięli udział rolnicy, parlamentarzyści, samorządowcy, zaproszeni goście. Organizatorem było Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza. Przewodnicząca stowarzyszenia Anna Jankowska podkreśla, że takie spotkania pomagają pielęgnować wartości wśród młodych ludzi.
1: Jestem bardzo zaskoczona i to pozytywnie oczywiście, przede wszystkim frekwencją, którą mogliśmy zobaczyć na żywo. Uroczystość pokazuje, że młodzi ludzie są zainteresowani, skoro tutaj przybyli tak też do sukcesji tak gospodarstw rolnych. My jako stowarzyszenie od ponad 10 lat nagradzamy rodziny wielopokoleniowe, co też właśnie ma za zadanie pielęgnowanie tych wartości. Młodzi ludzie są w jakimś stopniu chętni tak do dziedziczenia tego. Jednak wracają tutaj, ale wracają z doświadczeniem i przekładają to doświadczenie na bardziej innowacyjne prowadzenie. Są to już przedsiębiorstwa.
0: Nie ma silnej Polski bez silnego rolnictwa, tak mówił obecny na uroczystości Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: To wyjątkowy czas. Czas, kiedy chcemy bardzo serdecznie podziękować rolnikom za ich trud, za ich ciężką pracę. Prosimy Pana Boga o dobre zbiory, o spokojny sezon. Chyba nie ma drugiego zawodu tak uzależnionego od wielu czynników, na które wpływu nie mamy. To warunki atmosferyczne, to rynki zewnętrzne, to przepisy prawa, nie tylko nasze, krajowe, ale międzynarodowe. Nie ma silnej Polski bez silnej wsi, silnego rolnictwa.
0: A pełna relacja z tej uroczystości jest na naszej stronie radionadzieja.pl, a także na naszym kanale na YouTubie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Robert Lewandowski. To jest marka sama w sobie, mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Jego zdaniem polski napastnik już nic nikomu nie musi udowadniać, a może zająć się swoją finansową przyszłością. Robert Lewandowski po 4 latach żegna się z katalońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej.
1: Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno i umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą, więc zaczyna już być może myśleć nie w kategoriach jak się jeszcze bardziej wypromować, tylko jak tu jak najbardziej skapitalizować swoją aktualną pozycję.
0: Oprócz Arabii Saudyjskiej na stole leży także oferta ze Stanów Zjednoczonych. Specjalista od wizerunku jest spokojny o przyszłość Roberta Lewandowskiego.
1: Myślę, że każda z tych jakby lokalizacji ma swoje atuty. Każda ma jakieś tam swoje wady. Natomiast no, z punktu widzenia jakby samej pragmatyki tego sportowca, no jedna i druga strona jest bardzo dobra. Powiedziałbym, że Lewandowski jest na tyle już takim wytrawnym graczem w tych kategoriach biznesowych tutaj, że prawdopodobnie jakikolwiek kontrakt nie będzie tam dla niego niekorzystny.
0: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata, w tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Wczorajszy mecz był 192. występem w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli.

A prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski wraz z Radą Seniorów zapraszają na Ostrołęcki Dzień Aktywności Seniora 24 maja od 13 do 21. To będzie wyjątkowe, pełne radości i pozytywnej energii wydarzeń, które będzie integrowało mieszkańców miasta w różnym wieku. To coroczne święto jest już ważnym punktem w kalendarzu lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych. Podczas wydarzenia swoje talenty i pasje zaprezentują seniorzy, dzieci, młodzież i będzie taka wspólna przestrzeń do spędzania czasu, wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. W strefie sceny występy grup tanecznych, dzieci i młodzieży, a także seniorów oczywiście, między innymi z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także z Klubu Seniora. Gwiazdą wieczoru będzie Wojciech Jackowiec, który zaprezentuje przeboje czerwonych gitar i nie tylko. Będzie też wieczorna potańcówka z DJ-em, będzie muzyka, taniec, integracja, także strefa smaku. Gwarantowany będzie również gulasz dla uczestników wydarzenia i regionalne specjały dostępne na stoiskach kół gospodyń wiejskich. 24 maja, 13:30 początek, 21 koniec, scena przy kupcu na Placu Wolności.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie Was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
1: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Za 9 minut 15, za 4,5 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a później zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy, koronka do miłosierdzia Bożego na naszej antenie z udziałem Państwa, naszych słuchaczy, więc serdecznie zapraszamy do tego, aby dzwonić i włączać się do modlitwy na antenie radia, a numery telefonów do nas niezmienne, wciąż te same, 512 123 502 albo 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Pod koniec drogi krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Odpowiedział Pan: ta chwała rani serce moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrze, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat, z których ma wybuchać silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki

0: змартвихвстання Твоєго Сина, мій милосердя за нас і цілого свята.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura z tej strony. Witam serdecznie Państwa i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Świata. Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie.
2: Bóg zapłać. I zapraszam do modlitwy.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
2: Zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
6: Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Józefie, patronie rodzin, módl się za nami. Święty módl się za nami. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Szczęść Boże, Bóg zapłać. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze rozważanie poświęcimy Duchowi Świętemu. Ostatnie dni okresu wielkanocnego i uroczystość zesłania Ducha Świętego bardzo mocno ukazują nam tę piękną, ważną osobę Ducha Świętego, która jest fundamentalna dla naszego życia wiary. My często mówimy o życiu duchowym. Czasami używamy takiego sformułowania, że mamy troszczyć się o życie duchowe, że mamy tym życiem duchowym żyć, że mamy je rozwijać. Co to znaczy życie duchowe? Drodzy Państwo, życie duchowe to jest życie z Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian Święty Paweł powiedział zdanie, które powinniśmy sobie dobrze zapamiętać i dobrze wyryć w naszych sercach i umysłach. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A zatem, jeżeli chcę być chrześcijaninem, jeżeli chcę wyznawać wiarę, jeżeli chcę być w pełni świadomy tego, kim jestem, to muszę prosić o pomoc Ducha Świętego. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. Drodzy radiosłuchacze, Duch Święty nazywany świętym, nazywany duchem prawdy, duchem miłości, przedstawiony na kartach Pisma Świętego poprzez wiele różnych symboli, ma taką szczególną nazwę, szczególny tytuł, nad którym chciałbym dzisiaj się z Wami pochylić, a mianowicie jest to Duch Święty, Paraklet. Moi drodzy, to słowo parakletos w odniesieniu do Ducha Świętego znajdujemy w Jezusowych mowach pożegnalnych, które On wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy, tak jak to zapisał nam Ewangelista Święty Jan od rozdziału 13 do rozdziału 17 swojej Ewangelii. W Ewangelii według Świętego Jana Jezus podczas ostatniej wieczerzy wypowiada bardzo wiele słów, wypowiada bardzo wiele bardzo ważnych słów, sformułowań, obietnic i między innymi podczas tych mów pożegnalnych, które są takim jego testamentem dla Kościoła, podczas tych mów pożegnalnych znajdujemy również pięciokrotną zapowiedź Ducha Świętego, Parakleta. Drodzy Państwo, przypomnę te teksty i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w chwili takiego spokoju, ciszy do tych tekstów sięgnąć. Naprawdę warto. A więc pięć tekstów mówiących o Duchu Świętym Paraklecie w Ewangelii według Świętego Jana. Rozdział 14, wersety od 15 do 17. Jeszcze raz rozdział 14, wersety od 25 do 26. Rozdział 15, wersety od 26 do 27. Rozdział 16, wersety od 4 do 11. I jeszcze raz rozdział 16, od wersetu 12 do 15. Drodzy radiosłuchacze, w tych tekstach Pan Jezus zapowiada Ducha Świętego, Parakleta. Zawarte w nich przesłanie Jezusa nie znajduje odpowiednika w żadnej innej księdze Pisma Świętego. I tak możemy śmiało powiedzieć, że jest najbardziej oryginalnym i teologicznie dojrzałym nauczaniem o funkcji i misji Ducha Świętego w życiu wierzących. Drodzy Państwo, zacznijmy najpierw od wyjaśnienia tego terminu. Słowo paraklet, które w języku polskim może nam sprawiać pewną trudność, przecież na co dzień takiego słowa nie używamy. Co znaczy to słowo paraklet? Moi drodzy, to słowo paraklet pochodzi z języka greckiego, składa się z dwóch części, a mianowicie z przedrostka para, który oznacza dosłownie w języku greckim obok. A więc para oznacza kogoś, kto stoi obok, czy coś, co jest obok. Mówimy na przykład o służbach paramedycznych. Tak, w języku polskim używamy takiego sformułowania, więc chodzi tutaj o ludzi, którzy potrafią ratować życie, którzy znają się na medycynie, ale nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu lekarzami. Mówimy paramedycy. A więc to para jest to coś obok. I druga część tego słowa paraklet, kletos, pochodzi od greckiego czasownika kaleo, który oznacza dosłownie przywoływać, wołać, stawiać obok. A więc słowo parakletos oznacza dosłownie ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie. To słowo parakletos było używane w kulturze greckiej, w kulturze helenistycznej, a więc w czasach Jezusa było to słowo używane i ono się odnosiło do środowiska sądów, trybunałów. To słowo parakletos, tak możemy powiedzieć, w kulturze prawniczej, helenistyczno-rzymskiej, a więc czasów Jezusa, to określenie sądowych obrońców, adwokatów. Paraklet to w potocznym rozumieniu był człowiek, na którego pomoc można było liczyć w różnych życiowych sprawach. Paraklet to ktoś, kto według tej starożytnej tradycji sądowniczej stawał na rozprawie obok skazanego i nawet nie musiał nic mówić, ale sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym stawiał się paraklet. A więc, drodzy Państwo, to słowo paraklet ma znaczenie na wskroś pozytywne. Oznacza kogoś, kto staje po mojej stronie. Ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie, kto będzie mnie bronił, którego sama obecność już daje mi nadzieję. Drodzy radiosłuchacze, chciałem wyjaśnić ten termin, dlatego że tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak głębokie jest to słowo w odniesieniu do Ducha Świętego. W naszych polskich tłumaczeniach znajdujemy zazwyczaj tłumaczenie pocieszyciel, a więc parakletos tłumaczony jako pocieszyciel. Często tłumaczy się to też jako obrońca. Może być tłumaczony również jako adwokat. Advocatus, czyli ktoś, kto stoi obok mnie, kto stoi przy mnie, kto jest przywołany. Może być tłumaczone to słowo jako rzecznik. Można też przetłumaczyć jako pośrednik, jako doradca, jako pomocnik. I każde z tych tłumaczeń, a więc pocieszyciel, obrońca, adwokat, pośrednik, doradca, rzecznik, każde z tych słów jest słuszne, jest dobre w odniesieniu do słowa parakletos, ale żadno z tych słów nie wyczerpuje jego całkowitej treści. Moglibyśmy w takim wolnym tłumaczeniu powiedzieć, że ten parakletos to jest po prostu przyjaciel. Ktoś, komu na mnie zależy i na kogo ja mogę liczyć. Drodzy radiosłuchacze, i właśnie tak Pan Jezus nazywa Ducha Świętego w swoich pożegnalnych mowach w czasie Ostatniej Wieczerzy. Sięgnijmy do kilku wersetów z tych właśnie słów Pana Jezusa. W pierwszej obietnicy, w rozdziale 14, czytamy: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był zawsze z wami, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to sformułowanie Pana Jezusa, innego pocieszyciela, allon parakleton, tak mówi tekst grecki. Dlaczego Jezus mówi o innym pocieszycielu? Kto byłby zatem tym pierwszym pocieszycielem? Moi drodzy, tym pierwszym pocieszycielem jest oczywiście sam Pan Jezus, a więc On siebie też nazywa parakletem. I tak mamy na przykład w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czytamy w tekście oryginalnym, w tekście greckim: parakleton echomen proston patera Jezun Christon dikajon. A więc ten paraklet, ten Duch Święty tak nazwany, jest darem Ojca i Jezus sam o ten dar prosi. I jaka jest Jego funkcja? Jezus mówi, aby z wami był na zawsze. Drodzy Państwo, pierwszą funkcją parakleta jest po prostu być. W drugiej obietnicy, również w rozdziale 14, czytamy: to wam powiedziałem, przebywając pośród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc niejako kolejna funkcja tego parakleta, tego Ducha Świętego, pocieszyciela czy adwokata, przyjaciela, to jest to, aby nam wyjaśnił słowa samego Jezusa. On was wszystkiego nauczy. Moi drodzy, nie możemy zrozumieć Pisma Świętego, nie możemy zrozumieć Boga, nie możemy zrozumieć Jezusa bez Ducha Świętego. Raz jeszcze przypomnę słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. To Duch Święty nas do tego zdalnia. Dalej Jezus mówi: gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, On będzie o mnie świadczył, ale i wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty, Duch Paraklet to jest, kochani, Duch Świadek, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, powiedział do uczniów: będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Istotą naszego bycia chrześcijanami jest dawać świadectwo Jezusowi. Ale przecież po ludzku to świadectwo jest niemożliwe. Człowiek boi się, człowiek nie rozumie wielu rzeczy. I ten Duch Paraklet jest tym, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy czytamy często wstrząsające, bardzo poruszające historie męczenników, historie tych, którzy dawali świadectwo Jezusowi aż do przelania krwi, my widzimy bardzo mocno, jak Duch Święty działał w tych osobach. To jest właśnie Duch Paraklet, który uzdalniał do dawania świadectwa. Dalej w 16 rozdziale Ewangelii Janowej mamy kolejną charakterystykę tego Ducha Parakleta. Jezus mówi: On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i wreszcie o sądzie, bo władca tego świata będzie osądzony. To Duch, który ukazuje nam istotę spraw, który daje nam rozumienie, czym jest grzech, czym jest świętość, czym jest życie. Bez Niego nic nie może w naszym życiu mieć miejsca. My jako chrześcijanie błądzilibyśmy po omacku. I wreszcie w ostatniej obietnicy Ducha Parakleta, którą znajdujemy w 16 rozdziale Janowej Ewangelii, w wersecie 13 czytamy: gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Drodzy Państwo, zbierając to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, możemy powiedzieć, że ten Duch Parakletos, ten przyjaciel, ten przywołany obok nas, ten nasz pocieszyciel, pośrednik, rzecznik, ten Duch Paraklet jest Duchem Świętym, tak czytamy w wersecie 26 w rozdziale 14 Ewangelii Janowej, jest Duchem Prawdy, przez trzy razy Jezus nazywa Go Duchem Prawdy, a Jego funkcje to przebywanie z nami, aby był i przebywał, mówi Jezus. Jego funkcją jest, aby wszystkiego nas nauczył i przypomniał nam słowa Jezusa. Jego funkcją jest, abyśmy dawali świadectwo. Jego funkcją jest, aby nas doprowadził do całej prawdy i przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Drodzy Państwo, Duch Święty Paraklet, Duch Święty Pocieszyciel jest siłą, bez której sami nie moglibyśmy sobie poradzić. Piękne jest to nauczanie Pana Jezusa o Duchu Świętym Paraklecie. Przepiękne są Jego słowa i każdy z tych tekstów wart jest osobnej, uważnej, głębokiej medytacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Chciałbym zakończyć tę refleksję słowami, które dobrze znamy. To sekwencja o Duchu Świętym. Przeczytajmy w kontekście tej naszej audycji chociaż kilka zdań z tego przepięknego tekstu. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Drodzy radiosłuchacze, niech Duch Święty Pocieszyciel, Duch Święty Adwokat, Duch Święty Paraklet prowadzi nas i doprowadzi nas do całej prawdy, do piękna chrześcijańskiego życia. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Godzina wiary. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś przypada 106. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Papież Polak pielgrzymował na Jasną Górę 6-krotnie. Był człowiekiem maryjnego zawierzenia, którego, jak mówił, nauczył się na Jasnej Górze. Przybywający pielgrzymi pamiętają o Ojcu Świętym w modlitwie, ale także w swojej codzienności. Młodzi zapewniają, że papież wciąż ich inspiruje.
2: Cieszę się, że mogliśmy mieć taką osobę w naszej historii. Dalej inspiruje, mimo tego, że już go z nami nie ma.
3: Pozostawił dla młodych bardzo dużo. Na pewno jest ogromnie ważną postacią dla całego Kościoła, a szczególnie też w Polsce.
4: Przez 8 lat chodziłam do szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II. Dużo na jego temat słyszałam, ale to takie oddanie Maryi. To, że on powierzył się najlepszej matce, nie liczył na siebie, liczył na Boga, liczył na nią.
5: Jest to postać bardzo ważna, jedna z najważniejszych osób w całej historii Polski.
1: Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, były sekretarz świętego Jana Pawła II, podczas jednej z pielgrzymek w jasnogórskim sanktuarium podkreślił, że papież Polak pozostaje dla niego przewodnikiem na kapłańskiej drodze.
6: On jest dla mnie zawsze takim wzorem, przewodnikiem w moim codziennym życiu religijnym, wewnętrznym, także w moim apostołowaniu jako biskupa, jako pasterza. I jest dla mnie też orędownikiem, bo ciągle do niego się modlę i polecam mu swoje sprawy i moje troski.
1: Papież Polak zostawił w jasnogórskim sanktuarium liczne pamiątki i wota. Szczególnie cenny i symboliczny jest umieszczony przy obrazie Matki Bożej pas sutanny, przestrzelony i zakrwawiony w czasie zamachu 13 maja 1981 roku.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Po latach zapomnienia odzyskała dawny blask. W Mikołajkach w powiecie łomżyńskim uroczyście poświęcono dziś odrestaurowaną kapliczkę świętego Izydora Oracza, patrona rolników i ludzi ciężkiej pracy. To nie tylko odnowiony zabytek, ale również ważny symbol wiary i tradycji, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Szczepankowie, ksiądz Dariusz Wizner.
7: Myślę, że możemy się cieszyć, że tu w naszym regionie takiego tak zachowanego zabytku nie mamy. Cieszymy się, że wracamy po prostu jego oryginalny wygląd. Wygląd, który dzisiaj wydaje nam się zachwyca swoim urokiem pięknym, a jednocześnie tym takim oddaniem miejsca sakrum, wyjątkowego, w którym chwalimy Pana Boga, ale też i doceniamy wiarę innych, ale też i taki poziom kultury. Mówimy o kapliczce, która jest też wyrazem takiej prostej wiary, przywiązania do tej wiary, do ziemi polskiej, do ojczyzny.
1: Zabytkowy obiekt jeszcze niedawno był mocno pochylony i groził zawaleniem. Dzięki przeprowadzonej renowacji kapliczka została przeniesiona w bezpieczne miejsce przy drodze powiatowej i całkowicie odbudowana.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Podczas spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra papież przypomniał, że 17 maja Kościół obchodzi święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Po modlitwie papież Leon XIV dodał, że w wielu krajach obchodzony jest także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu i zaapelował o promowanie takich form komunikacji, które szanują prawdę o człowieku.
8: Papież zauważył, że wstąpienie Jezusa do nieba bywa postrzegane jako wydarzenie odległe, a tymczasem ta wędrówka w górę przez całe ziemskie życie Jezusa jest obecna także w życiu tych, których papież Franciszek nazwał świętymi z sąsiedztwa.
9: Papa, mamy.
8: Tę wędrówkę odnajdujemy w ojcach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem starają się żyć zgodnie z Ewangelią. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęca tematowi chronić ludzkie głosy i twarze, tak by w dobie sztucznej inteligencji promować te formy innowacji technologicznej, które szanują prawdę o człowieku. Leon XIV przypomniał przesłanie pokoju świętego Franciszka z Asyżu ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu, dlatego zachęcam wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
1: Z Rzymu relacjonowała Urszula Rzepczak.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz już wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, by cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina. Nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.
2: Chrystus Pan zachęca w wieczerniku uczniów do postawy odważnej. Mówi: miejcie odwagę. Wezwanie szczególnie ważne dla nich wobec tego, co miało już niebawem nastąpić. Wobec później misji, która będzie im powierzona przed Jego wstąpieniem do nieba. Kiedy im poleci: idźcie, nauczajcie wszystkie narody. Tak, naprawdę była im potrzebna odwaga, kiedy ta niewielka garstka 12 uczniów, ich współpracowników, kobiety, które towarzyszyły również Zbawicielowi, kiedy wybierali się, aby nieść świadectwo o dobrej nowinie Jezusa Chrystusa. Słowa Pana, właściwie, o czym nie możemy zapomnieć, są też i do nas skierowane. Jezus do nas też mówi: miejcie odwagę. Bądźcie więc odważni, jako moi uczniowie. Odważni tam, gdzie chodzi o Ewangelię. Odważni tam, gdzie chodzi o chrześcijańskie świadectwo. Jezus chce, byśmy z odwagą w codziennym życiu nie wstydzili się tego, że jesteśmy ochrzczeni. Nie wstydzili się wyznawać wiary, wypełniać praktyki życia chrześcijańskiego. A więc znak krzyża, modlitwa, uczestnictwo w liturgii mszy świętej czy innych nabożeństwach. Chrystus pragnie odważnego przyznawania się do Niego, dodawania świadectwa o Jego nauce wobec każdego, kogo spotykać będziemy na drogach naszego życia. Miejcie odwagę. Czy my jesteśmy odważni jako świadkowie wiary? Tak. Nie lękajmy się. Prośmy też Chrystusa, by umacniał nasze własne świadectwo dawane Jego Ewangelii.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

oto jestem. Stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
2: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
4: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
3: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
6: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: /regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Uroczysta msza święta w parafii Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, sadzenie dębu Izydor, podziękowania, a także odznaczenia dla najbardziej zasłużonych w rolnictwie. Tak wyglądały 22. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza, które odbyły się w sobotę w Marianowie. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza. Przewodnicząca Anna Jankowska podkreślała, że takie spotkania pomagają pielęgnować wartości wśród młodych ludzi, którzy są przyszłością rolnictwa.
2: Jestem bardzo zaskoczona i to pozytywnie oczywiście, przede wszystkim frekwencją, którą mogliśmy zobaczyć na żywo. Uroczystość pokazuje, że młodzi ludzie są zainteresowani, skoro tutaj przybyli tak też do sukcesji tak gospodarstw rolnych. My jako stowarzyszenie od ponad 10 lat nagradzamy rodziny wielopokoleniowe.

0: Co też właśnie ma za zadanie pielęgnowanie tych wartości. Młodzi ludzie są w jakimś stopniu chętni, tak, do dziedziczenia tego. Jednak wracają tutaj, ale wracają z doświadczeniem i przekładają to doświadczenie na bardziej innowacyjne prowadzenie. Są to już przedsiębiorstwa.
1: Nie ma silnej Polski bez silnego rolnictwa, mówił obecny na uroczystości Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: To wyjątkowy czas. Czas, kiedy chcemy bardzo serdecznie podziękować rolnictwu za ich trud, za ich ciężką pracę. Prosimy Pana Boga o dobre zbiory, o spokojny sezon. Chyba nie ma drugiego zawodu tak uzależnionego od wielu czynników, na które wpływu nie mamy. To warunki atmosferyczne, to rynki zewnętrzne, to przepisy prawa, nie tylko nasze, krajowe, ale międzynarodowe. Nie ma silnej Polski bez silnej wsi, silnego rolnictwa.
1: Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez młodzież, przybliżający postać patrona rolników, świętego Izydora Oracza. Pełna relacja z wydarzenia jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Pozostajemy jeszcze na moment w temacie patrona rolników. Po latach zapomnienia odzyskała dawny blask. W Mikołajkach w powiecie łomżyńskim dziś uroczyście poświęcono odrestaurowaną kapliczkę świętego Izydora Oracza. Odnowiona kapliczka ma być przypomnieniem o historii miejscowości i być znakiem rozpoznawczym dla przejeżdżających turystów, mówił starosta łomżyński Lech Szabłowski.
3: Obiekt może nie jakiś ogromny, bo koszt tego przedsięwzięcia, tej renowacji łącznie z przeniesieniem to około 110 tysięcy złotych. Myśmy o tej kapliczce wiedzieli, że ona stoi wśród pól, ona stała na gruncie prywatnym, tak naprawdę stanowiła własność właściciela gruntu. Pojawiały się myśli, że warto byłoby tym się zająć, tą kapliczką. I dopiero przyszedł czas, dobry czas. Mamy dzisiaj piękne dzieło. Jak ważnym było to przedsięwzięcie, myślę, że świadczy o tym obecność tak wielu osób tutaj na samym poświęceniu, wcześniej na mszy świętej odprawianej przez księdza proboszcza w intencji wszystkich rolników.
1: Kapliczka od zawsze była ważnym symbolem lokalnej społeczności, mówi sołtys wsi Mikołajki Wiesław Chojnowski.
4: Bo to jest bardzo ważna inwestycja, na którą dobiegaliśmy się, jak ja jako samorządowiec, to od lat, można powiedzieć, 90. Przy współpracy starosty, samorządowców oczywiście, dokonaliśmy tego czynu, co jest. Bo naprawdę tamta, to już widać na zdjęciu, jakie ona była w opłakanym stanie. To już czas gonił, żeby to jak najszybciej załatwić. Bardzo się udało i jesteśmy, cała miejscowość jest zadowolona, no i chyba okoliczni mieszkańcy też.
1: Zabytkowy obiekt jeszcze niedawno był mocno pochylony i groził zawaleniem. Stał z dala od drogi na polu, a jego stan z roku na rok się pogarszał. Dzięki przeprowadzonej renowacji kapliczka została przeniesiona w bezpieczne miejsce przy drodze powiatowej i całkowicie odbudowana. Jak wygląda, to można zobaczyć na naszym Facebooku Radia Nadzieja. Sytuacja na rynku pracy w powiecie kolnejskim jest trudna, ale nie beznadziejna. Tak mówiła na naszej antenie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Dorota Konopka. Obecnie stopa bezrobocia w tym regionie jest na poziomie 13,5%, przy czym krajowa to nieco ponad 6%. W kolnejskim PUP-ie zarejestrowanych jest ponad 1700 osób bezrobotnych. Dyrektor Konopka podkreśla, że ofert pracy nie brakuje, ale są one zupełnie inne od tych, które były jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Dziś pracodawcy oczekują odpowiednich i konkretnych kwalifikacji.
5: Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak, czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych, no to są konkretne uprawnienia, tak. Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo że będzie miała chęci i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
1: Dyrektor Konopka dodaje jednak optymistycznie, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo maleje.
5: Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda z konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów. Nie jest to też sytuacja beznadziejna.
1: Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na rynku wciąż jest zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych, lekarzy, pielęgniarek czy nauczycieli. Zakończyła się przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. Zakres prac objął odcinek o długości 321 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Część mieszkańców czekała na tę drogę blisko 30 lat, mówił podczas oficjalnego otwarcia ulicy wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński.
6: Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne.
1: Wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 zł. Blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Chodzi o to, aby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i budować te drogi, które będą służyły kolejnym pokoleniom. To, co dla mnie najważniejsze, realizujemy dobre, mądre projekty i programy rządowe z myślą o ludziach i dla ludzi. Taki jest sens Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niech ta ulica Kalinowa dobrze służy lokalnej wspólnocie, niech dobrze służy Łomży.
1: Z kolei członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał, jak wiele zostało zrobione w Łomży, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową.
8: Dzisiaj możemy, drodzy Państwo, powiedzieć, że tutaj na ziemi łomżyńskiej, jeśli chodzi o drogi, wiele uczyniono. Oczywiście jest jeszcze kilka dróg do rozdrobienia, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ziemię łomżyńską, do województwa podlaskiego, naprawdę doceniają fakt nowych arterii i też to, co się dzieje w poszczególnych miastach, czy w Białymstoku, czy w Łomży, czy w Suwałkach. Rzeczywiście dużo się dzieje.
1: Samorząd województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów przeznaczył na przebudowę ulicy Kalinowej 400 tysięcy złotych. Oznacza to, że około 16% kosztów tej drogi stanowiły środki z budżetu miasta.
9: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
5: Ogłoszenie nadawcy.
4: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
5: Ogłoszenie nadawcy.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Rady Nadzieja jest Dorota Konopka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, czytam, że bezrobocie w Polsce jest najwyższe od lat. Jak to wygląda na terenie Kolna, na terenie powiatu kolneńskiego?
2: Rynek pracy w powiecie kolneńskim charakteryzuje się faktycznie wysokim bezrobociem. Mówimy tutaj o stopie bezrobocia, która jest na poziomie 13,5%, a jak wiemy w kraju wynosi ona zaledwie 6,1%, a w województwie podlaskim 7,7%. Więc dwukrotnie przewyższa tą stopę, która jest w kraju. Dzieje się tak dlatego, być może, że jesteśmy też rejonem, powiat kolneński jest rejonem typowo rolniczym, gdzie przede wszystkim zatrudnienie czy prowadzenie, tak, gospodarstw indywidualnych dominuje na tym rynku. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w usługach budowlanych, w transporcie, w administracji publicznej, oświacie czy ochronie zdrowia. Ja wolę jednak mówić o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, bo to jest 1716 osób bezrobotnych. I ta liczba osób bezrobotnych według w poszczególnych gminach, bo obsługujemy 6 gmin, jest też zróżnicowana. I tak na przykład w jednej gminie o największej liczbie bezrobotnych to jest 500 osób bezrobotnych, a o najniższym wskaźniku to jest zaledwie 100 osób, bo i najmniejsza gmina. Powiat kolneński to charakteryzuje się bezrobociem strukturalnym, a bezrobocie strukturalne to bezrobotni, którzy są długotrwale bezrobotni, czyli powyżej 12 miesięcy, a nawet 24 miesięcy. I to jest bardzo duża grupa, bo stanowi powyżej 24 miesięcy, stanowi 40% aż.
1: A to oni są tak długo bezrobotni i pytanie dlaczego? Nie chcą szukać pracy, nie mają odpowiedniej kwalifikacji albo dostępne oferty ich nie satysfakcjonują?
2: To nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to jest problem, czy temat bardziej skomplikowany. Poruszyłabym temat jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, dla którego też osoby bezrobotne rejestrują się u nas w Urzędzie Pracy, więc to jest jeden z powodów. Oferty pracy, no ofert pracy na naszym terenie co prawda w ostatnim czasie przybywa, ale to są oferty o konkretnych wymaganiach, kwalifikacjach, uprawnieniach. Natomiast część osób być może też w ogóle nie jest zainteresowana podejmowaniem pracy, czy ze względów zdrowotnych, rodzinnych.
1: A to dzisiaj to się zmieniło, nie wiem, że jeszcze kilkanaście lat temu było więcej ofert pracy takich ogólnych, które nie wymagały konkretnych kwalifikacji, a dzisiaj jest to bardziej skonkretyzowane?
2: No porównując do lat wcześniejszych, faktycznie należy stwierdzić, że te oferty pracy były zupełnie inne. Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale niestety one były skierowane, znaczy większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak? Czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych, no to są konkretne uprawnienia, tak? Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo że będzie miała chęci i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
1: No bo dzisiaj mówi się, nawet nie dzisiaj, od dłuższego czasu już, że mamy rynek pracownika. A mimo wszystko to bezrobocie rośnie.
2: Jaki mamy rynek czy mamy rynek pracownika? Na terenie powiatu kolneńskiego można by było stwierdzić, że faktycznie przechyla to się w stronę rynku pracownika, aczkolwiek też nie mamy takich osób zarejestrowanych z takimi kwalifikacjami, bo na przykład na dzień dzisiejszy nie mamy zarejestrowanych lekarzy. Dużo ofert pracy mamy też dla nauczycieli, czyli w oświacie. I tutaj nie mówimy o nauczycielach z kierunkiem pedagogika wczesnoszkolna, tylko konkretnie matematyka, biologia. Więc to są konkretne uprawnienia i kwalifikacje.
1: A czy te wszystkie statystyki, one są wymierne? No bo wiemy, że nie wszystkie zakłady pracy zgłaszają swoje oferty, że szukają pracownika. Często odbywa się to w inny sposób, a zapytaj tego, ktoś może wśród znajomych poszuka i ktoś się znajdzie. Wiemy też, że mamy szarą strefę i to też ludzi, którzy pracują, a nie są w ogóle nigdzie zarejestrowani. Więc czy one są wymierne, te statystyki wszystkie?
2: Liczba ofert pracy nie jest wymierna. Gdybyśmy tutaj analizowali to, te oferty, o których dzisiaj mówimy, jakie są zgłoszone w Urzędzie Pracy na dzień dzisiejszy, 15 ofert z konkretnymi kwalifikacjami, jedna oferta tylko dla pracownika gospodarczego, to po instytucjach, które zgłosiły te oferty pracy, to są jednostki publiczne. Bo taki obowiązek, ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, po prostu taki obowiązek wprowadziła. Natomiast uważam, że z sektora prywatnego nie mamy zgłoszeń ofert pracy. Tutaj poruszył pan temat szarej strefy. No faktycznie, ta szara strefa zapewne funkcjonuje, być może w mniejszym zakresie niż jakiś czas temu, czy kilka lat temu, ale ona nadal funkcjonuje. Spotykamy się tutaj z zatrudnieniem sezonowym, krótkookresowym. No bo mając na myśli budownictwo, czy chociażby usługi gastronomiczne, no to też są krótkie zatrudnienia, umów zlecenia.
1: A często się zdarza, że mieszkańcy powiatu kolnińskiego szukają pracy, znajdują pracę w Białymstoku, w Łomży, niż w okolicznych regionach, miejscowościach.
2: No tak, tutaj problem ze znalezieniem pracy mają na pewno osoby z wykształceniem wyższym, osoby młode, które nie mają też i doświadczenia, ale dla tych osób też nie mamy możliwości przedstawienia oferty pracy. I tutaj faktycznie, czy młodzi, czy młode osoby, czy osoby posiadające kwalifikacje korzystają, wyjeżdżają do większych ośrodków typu Białystok, Warszawa, korzystają też z ofert pracy bliżej, czyli mam na myśli tutaj Łomżę, Pisz, więc ta mobilność, ta kwestia, ta właśnie cecha jest też poszukiwana obecnie na rynku pracy, że tego przemieszczania się, nie mówimy tutaj też o możliwości pracy zdalnej, tak? Czy telepracy, bo takie możliwości też na rynku się pojawiły. Na pewno też mieszkańcy powiatu kolneńskiego podejmują zatrudnienie poza granicami kraju, tak? Może w mniejszym już zakresie, ale również poszukują tamtego zatrudnienia. No bo niestety osoby zainteresowane podjęciem pracy, wiadomo, że te oferty, one też nie są non-stop, ciągle w takim samym i zakresie, i w takiej liczbie, więc naprawdę zainteresowane zatrudnieniem, no szukają. Wszystkie badania też potwierdzają, że w obecnym czasie znalezienie pracy i podjęcie tej pracy, no dłużej trwa. Potrzebujemy więcej czasu właśnie na znalezienie tej pracy.
1: Czyli jakbym zapytał, czy łatwo jest dzisiaj o pracę, to...
2: Niestety, panie redaktorze, dzisiaj znowu nie odpowiem, czy łatwo, czy trudno, dlatego że wrócę ponownie do tematu kwalifikacji. Tak jak prowadzony jest barometr zawodów, który mówi o zawodach deficytowych i tutaj osoby z takimi kwalifikacjami właśnie jak kierowcy samochodów ciężarowych, mechanicy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele zawodów, praktycznych zawodów, tak, konkretnych, to takie osoby nie będą miały problemu ze znalezieniem pracy. Natomiast pozostałe, faktycznie tutaj już jest taka sytuacja, czyli te zawody nadwyżkowe, tutaj jak zauważył pan, nie rozmawiamy dzisiaj o tak zwanych stanowiskach prac prostych, typu pracownik gospodarczy, pracownik fizyczny, pomocnik budowlany. O takich ofertach dzisiaj już nie rozmawiamy, bo tych ofert po prostu od dłuższego czasu już nie ma, a przynajmniej nie ma ich zgłoszonych do Urzędu Pracy.
1: Wymieniła pani te zawody, gdzie jest zapotrzebowanie na pracownika i chyba te zawody, one się nie zmieniły na przestrzeni lat. Zawsze potrzebni są kierowcy, pracownicy, tak, szpitala, nauczyciele.
2: Tak, od dłuższego czasu, zwłaszcza tutaj sektor medyczny, właśnie ma te braki, tak, deficyty dotyczące lekarzy, pielęgniarek, położnych. Tutaj należałoby jeszcze dodać do tej grupy również elektryków i energetyków. Wiemy, że przecież też rozwijają się pewne branże i tutaj też będzie stanowiło to braki kadrowe. No, możemy dzisiaj też powiedzieć, że tak naprawdę brakuje nam fachowców do pracy. Tak mówią pracodawcy, że chętnie by zatrudnili, ale tych osób do pracy po prostu z takimi kwalifikacjami, umiejętnościami, no nie ma.
1: Czyli potrzeba jest fachowców.
2: Potrzeba.
1: Po prostu. Z kwalifikacjami. Było tak, bezrobocie... Jeszcze inaczej zapytam. Jeżeli chodzi o właśnie te kwalifikacje, to czy dzisiaj ludzie chcą się przekwalifikowywać, że no już nie tylko to, co nauczyłem się w jakimś konkretnie zawodzie, bo już pracy nie ma, to czy ludzie chcą poszerzać swoje kompetencje, żeby właśnie tą pracę znaleźć?
2: Jest zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych podnoszeniem kwalifikacji. Zgłaszają się do nas właśnie w celu zmiany, nawet można powiedzieć, zawodu, tak? Mam na myśli tutaj chociażby kurs spawacza, bo ten zawód też jest zawodem deficytowym na naszym rynku i tutaj jest zapotrzebowanie. Też zgłaszają się z oszkolenia właśnie na kierowcę kategorii C plus, nawet E, tak? I tutaj też jest zapotrzebowanie, tylko w tej branży pracodawcy oprócz tych kwalifikacji chętnie widzieliby doświadczenie. No trudno po ukończeniu kursu, nie podejmując zatrudnienia, mieć już to doświadczenie. I jeszcze inne kierunki też związane, tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o kompetencjach cyfrowych, które na obecnym rynku pracy też są bardzo ważne, bo jest rozwój. Tutaj w ramach programu jesteśmy zobowiązani, zwłaszcza osoby młode do 30 roku życia, które wypełniając ankietę, w której wyjdą wyniki, że to jest słaba znajomość kompetencji cyfrowych, żeby te kwalifikacje podnosić, żeby te osoby mogły na rynku pracy się odnaleźć.
1: Czyli podsumowując, jakby ktoś dzisiaj szukał swojej drogi zawodowej, to właśnie pani na podstawie tego, na podstawie ofert pracy polecałaby ten sektor zdrowotny, tak?
2: Dokładnie.
1: Kierowca
2: oświata.
1: Nawet.
2: Oświata. Tak.
1: Psychoterapeuci też potrzebują.
2: Psychoterapeuci, psycholodzy w ogóle też jest zapotrzebowanie. Tutaj jeszcze kierunki, próbuję sobie przypomnieć, o lekarzach mówiliśmy, o pielęgniarkach, położnych. No to są takie najbardziej poszukiwane.
1: Bezrobocie rośnie. Czytam, że obcięto zostało ponad 1,5 miliarda złotych pieniędzy na realizację programów promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Są w kraju nawet powiatowe urzędy, które nie dostały na ten rok nawet złotówki. W jakiej sytuacji jest Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie?
2: Faktycznie w bieżącym roku sytuacja na aktywizację zawodową osób bezrobotnych jest trudna, bo jest ograniczona ze względu na środki Funduszu Pracy. W naszym powiecie takiej sytuacji nie było, że musieliśmy po odjęciu zobowiązań, nie posiadaliśmy środków do podpisywania umów, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałam, jest to trudna sytuacja, dlatego że środki są o 50% mniejsze. I tak dla porównania podam, jak w poprzednim roku mieliśmy 10 milionów 100, a w bieżącym zaledwie 4 miliony 900. W poprzednim roku aktywizacją mogliśmy objąć około 600 osób, a w tym roku zaledwie 200. Jest to bardzo duża różnica, a jak widzi pan, tutaj są potrzeby ogromne. Zmieniły się przepisy, zmieniła się ustawa od 1 czerwca 2025 roku. Jest to ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ona wprowadziła wiele zachęt, wiele możliwości, zarówno dla osób bezrobotnych i dla pracodawców, aczkolwiek nasze możliwości są ograniczone. My w ramach tych środków realizujemy projekt współfinansowane ze środków unijnych, aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie kolneńskim. dzięki tym środkom i dzięki temu programowi realizujemy staże dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, dotacje na działalność gospodarczą, ale to są naprawdę w ograniczonej liczbie.
1: To jest to pewien paradoks tej sytuacji i działania, których trudno wytłumaczyć, bo słyszymy o tych statystykach bezrobocia, które rosną, bo z drugiej strony no, obcinane są drastycznie środki na aktywizację zawodową.
2: No tak, to tutaj trudno to też wytłumaczyć, bo to, co wcześniej też podkreśliłam, że ustawa wprowadziła nie tylko zachęty dla pracodawców, inne możliwości, ale też wprowadziła wyższe stawki, których my nie jesteśmy w stanie po prostu na rynku pracy realizować. Staże, stypendia stażowe zostały podniesione. No oczywiście to jest z dobrą taką sytuacją dla osób bezrobotnych. Natomiast w kosztach, które Urząd Pracy musi ponosić, no to pozwoli nam na aktywizację powiedzmy 60 osób bezrobotnych. To w skali tutaj naszej liczby bezrobotnych to jest niewielka możliwość. Tutaj jeszcze wspomnieliśmy o tej liczbie osób bezrobotnych, że ona rośnie. Liczba osób bezrobotnych rośnie w Polsce, stopa bezrobocia maleje, natomiast muszę jeszcze wrócić do tej statystyki, dlatego że liczba bezrobotnych w powiecie kolneńskim sukcesywnie, co prawda wolno, ale zmniejsza się z roku na rok i tak naprawdę już od 2013 roku to jesteśmy ciągle tak o niższych liczbach. Nawet w poprzednim roku to była taka liczba poniżej 1700. W okresie oczywiście tym wiosennym, kiedy jest więcej ofert pracy, kiedy osoby mają bezrobotne możliwość tej aktywizacji, tak, podejmowania zatrudnienia.
1: Wspomniała Pani o tych stawkach, czyli tak, dana osoba dostanie więcej pieniędzy, ale przez to mniej ludzi może skorzystać z tego wsparcia, tak?
2: Dokładnie. Dokładnie tak to wygląda, dlatego że finansując staże, wypłacając stypendium w wysokości 2800 już od 1 czerwca będzie taka możliwość, no tym samym ograniczamy liczbę osób, którą możemy aktywizować. Rozmawiamy też o stażach do 6 miesięcy, na okres 6 miesięcy, także w przypadku osób do 30 roku życia już nie ma możliwości odbywania tego stażu przez okres dłuższy, czyli bycia, zdobywania doświadczenia u pracodawcy przez ten okres powiedzmy 12 miesięcy.
1: A czasy są takie, że nikt nie chce stażu za darmo odbywać.
2: No chyba nikt nie chce pracować za darmo, tak? Bo ten staż co prawda jest połączeniem i pracy, i nauki, ale to też świadczenie często tej pracy dla pracodawcy.
1: To z jakich programów mieszkańcy powiatu kolneńskiego mogą korzystać, jeżeli chodzi o aktywizację zawodową, wsparcie, przekwalifikowanie?
2: Najbardziej w tym momencie jest możliwość kierowania na prace interwencyjne do pracodawców zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Natomiast staże już powoli, niestety, ale miejsca stażowe nam się kończą. Myślę, że od 1 czerwca już to będą ostatnie umowy, które podpiszemy. Mamy też środki jeszcze na dotacje, na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych. Oczywiście tych osób, które no, mają predyspozycję i pomysł na biznes, na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, no i znalezienie dla siebie samozatrudnienia. To generalnie są dwie formy. Natomiast w ramach programu pozyskaliśmy po ogłoszonym konkursie przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej dodatkowe środki Funduszu Pracy i dzięki temu mogliśmy, jeszcze zostało kilka miejsc na roboty publiczne. Wiadomo, roboty publiczne są bardziej miejscami pracy w jednostkach publicznych, czyli w samorządach.
1: Jeżeli chodzi o te wszystkie programy, zaplanowane liczby miejsc, to zawsze udaje Wam się tak do 100% dojść z tymi programami, czy jednak jest coś niewykorzystanego?
2: To jest w ogóle, to są różne historie. Za każdym naborem jest inna sytuacja. Czasami składamy wniosek, nie otrzymujemy środków wnioskowanych w pełnej wysokości, tylko powiedzmy 50%, a takie nam potrzeby są akurat, tak jak w tym okresie czasu. Natomiast na koniec roku na przykład pozyskujemy bardzo dużą liczbę środków. No i niestety w drugim półroczu już mamy mniejsze możliwości wykorzystania, chociażby z racji tego, że już w poprzednim roku wiedzieliśmy, że w bieżącym roku będą mniejsze środki, więc możliwość zaciągania tych zobowiązań niestety utrudniła nam tą pracę i możliwości, no tym samym aktywizacji osób bezrobotnych i wspierania przedsiębiorców i pracodawców.
1: To
2: staramy się, panie redaktorze, ze wszystkich sił wykorzystać te fundusze, natomiast no to jest też zależne od momentu, kiedy te środki są przyznane. Jeżeli one są w trzecim kwartale, to nasze możliwości są ograniczone. No i niestety zdarza się tak, że czasami część środków niewielką, ale musimy zwrócić.
1: Czyli dostajecie w trzecim kwartale i jest to do wykorzystania na dany rok. Rozumiem?
2: Tak. Jeżeli otrzymamy środki we wrześniu, jesteśmy jednostką samorządową, ale budżetową, środki publiczne i ja muszę wykorzystać te środki do końca danego roku.
1: A dlaczego tak późno otrzymujecie albo 50% teraz, a potem 50% na przykład?
2: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
1: Czyli praca jest przez to utrudniona.
2: Jest utrudniona. Tak.
1: To na koniec, żeby może jakoś optymistycznie zakończyć tę rozmowę. Czyli jeżeli chodzi o sytuację bezrobocia w powiecie koleńskim, jest tak dobrze, jest tak źle? Czy jest lepiej niż pokazują te statystyki? Czy nie ma się o co obawiać?
2: No właśnie, optymistycznie zakończyłabym w taki sposób, że sytuacja na rynku pracy w powiecie koleńskim jest trudna, aczkolwiek liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo maleje. Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda z konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów, tak, gdzie są pracodawcy. Także nie jest to też sytuacja beznadziejna. No tutaj życzyłabym sobie, abyśmy mieli więcej środków Funduszu Pracy. To wtedy nasze wsparcie dla pracodawców, przedsiębiorców i również osób bezrobotnych jest większe. Czyli te możliwości byłyby wtedy większe.
1: Dorota Konopka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, była gościem Dnia Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

0: /regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Uroczysta msza święta w parafii Przemienienia Pańskiego w Piątnicy, sadzenie dębu Izydor, podziękowania, a także odznaczenia dla najbardziej zasłużonych w rolnictwie. Tak wyglądały 22. Krajowe Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza, które odbyły się w sobotę w Marianowie. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Świętego Izydora Oracza. Przewodnicząca Anna Jankowska podkreślała, że takie spotkania pomagają pielęgnować wartości wśród młodych ludzi, którzy są przyszłością rolnictwa.
2: Jestem bardzo zaskoczona i to pozytywnie oczywiście przede wszystkim frekwencją, którą mogliśmy zobaczyć na żywo. Uroczystość pokazuje, że młodzi ludzie są zainteresowani

0: Pani, skoro tutaj przybyli tak też do sukcesji tak gospodarstw rolnych, my jako stowarzyszenie od ponad 10 lat nagradzamy rodziny wielopokoleniowe, co też właśnie ma za zadanie pielęgnowanie tych wartości. Młodzi ludzie są w jakimś stopniu chętni tak do dziedziczenia tego, jednak wracają tutaj, ale wracają z doświadczeniem i przekładają to doświadczenie na bardziej innowacyjne prowadzenie. Są to już przedsiębiorstwa.
1: Nie ma silnej Polski bez silnego rolnictwa, mówił obecny na uroczystości Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
2: To wyjątkowy czas. Czas, kiedy chcemy bardzo serdecznie podziękować rolnikom za ich trud, za ich ciężką pracę. Prosimy Pana Boga o dobre zbiory, o spokojny sezon. Chyba nie ma drugiego zawodu tak uzależnionego od wielu czynników, na które wpływu nie mamy. To warunki atmosferyczne, to rynki zewnętrzne, to przepisy prawa, nie tylko nasze, krajowe, ale międzynarodowe. Nie ma silnej Polski bez silnej wsi, silnego rolnictwa.
1: Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez młodzież, przybliżający postać patrona rolników, świętego Izydora Oracza. Pełna relacja z wydarzenia jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Pozostajemy jeszcze na moment w temacie patrona rolników. Po latach zapomnienia odzyskała dawny blask. W Mikołajkach w powiecie łomżyńskim dziś uroczyście poświęcono odrestaurowaną kapliczkę świętego Izydora Oracza. Odnowiona kapliczka ma być przypomnieniem o historii miejscowości i być znakiem rozpoznawczym dla przejeżdżających turystów, mówił starosta łomżyński Lech Szabłowski.
3: Obiekt może nie jakiś ogromny, bo koszt tego przedsięwzięcia, tej renowacji łącznie z przeniesieniem to około 110 tysięcy złotych. Myśmy o tej kapliczce wiedzieli, że ona stoi wśród pól, ona stała na gruncie prywatnym, tak naprawdę stanowiła własność właściciela gruntu. Pojawiały się myśli, że warto byłoby tym się zająć, tą kapliczką. I dopiero przyszedł czas, dobry czas. Mamy dzisiaj piękne dzieło. Jak ważnym było to przedsięwzięcie, myślę, że świadczy o tym obecność tak wielu osób tutaj na samym poświęceniu, wcześniej na mszy świętej odprawianej przez księdza proboszcza w intencji wszystkich rolników.
1: Kapliczka od zawsze była ważnym symbolem lokalnej społeczności, mówi sołtys wsi Mikołajki Wiesław Chojnowski.
4: No to jest bardzo ważna inwestycja, na którą dobiegaliśmy się jako samorządowiec to od lat, można powiedzieć, 90. Przy współpracy starosty, samorządowców oczywiście, dokonaliśmy tego czynu, co jest. Bo naprawdę tamta, to już widać na zdjęciu, jakie ona była w opłakanym stanie. To już czas gonił, żeby to jak najszybciej załatwić. Bardzo się udało i jesteśmy cała miejscowość jest zadowolona, no i chyba okoliczni mieszkańcy też.
1: Zabytkowy obiekt jeszcze niedawno był mocno pochylony i groził zawaleniem. Stał z dala od drogi na polu, a jego stan z roku na rok się pogarszał. Dzięki przeprowadzonej renowacji kapliczka została przeniesiona w bezpieczne miejsce przy drodze powiatowej i całkowicie odbudowana. Jak wygląda, to można zobaczyć na naszym Facebooku Radia Nadzieja. Sytuacja na rynku pracy w powiecie kolneńskim jest trudna, ale nie beznadziejna. Tak mówiła na naszej antenie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Dorota Konopka. Obecnie stopa bezrobocia w tym regionie jest na poziomie 13,5%, przy czym krajowa to nieco ponad 6%. W kolneńskim PUP-ie zarejestrowanych jest ponad 1700 osób bezrobotnych. Dyrektor Konopka podkreśla, że ofert pracy nie brakuje, ale są one zupełnie inne od tych, które były jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Dziś pracodawcy oczekują odpowiednich i konkretnych kwalifikacji.
5: Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak, czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych. No to są konkretne uprawnienia, tak? Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo że będzie miała chęć i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
1: Dyrektor Konopka dodaje jednak optymistycznie, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo maleje.
5: Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda z konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów. Nie jest to też sytuacja beznadziejna.
1: Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na rynku wciąż jest zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych, lekarzy, pielęgniarek czy nauczycieli. Zakończyła się przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. Zakres prac objął odcinek o długości 321 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Część mieszkańców czekała na tę drogę blisko 30 lat, mówił podczas oficjalnego otwarcia ulicy wiceprezydent Łomży Piotr Serdeński.
6: Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne.
1: Wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 zł. Blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Chodzi o to, aby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i budować te drogi, które będą służyły kolejnym pokoleniom. To, co dla mnie najważniejsze, realizujemy dobre, mądre projekty i programy rządowe z myślą o ludziach i dla ludzi. Taki jest sens Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niech ta ulica Kalinowa dobrze służy lokalnej wspólnocie, niech dobrze służy Łomży.
1: Z kolei członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał, jak wiele zostało zrobione w Łomży, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową.
8: Dzisiaj możemy, drodzy Państwo, powiedzieć, że tutaj na ziemi łomżyńskiej, jeśli chodzi o drogi, wiele uczyniono. Oczywiście jest jeszcze kilka dróg do rozdrobienia, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ziemię łomżyńską, do województwa podlaskiego, naprawdę doceniają fakt nowych arterii i też to, co się dzieje w poszczególnych miastach, czy w Białymstoku, czy w Łomży, czy w Suwałkach. Rzeczywiście dużo się dzieje.
1: Samorząd województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów przeznaczył na przebudowę ulicy Kalinowej 400 tysięcy złotych. Oznacza to, że około 16% kosztów tej drogi stanowiły środki z budżetu miasta.
9: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
1: Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
3: Zapraszam, Basia Kawa.
0: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, jest naszym gościem w poranku 7.09. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Niedawno jako zarząd podsumowaliście 2 ostatnie lata działań w województwie. Jesteście zadowoleni z tego, co udało się zrobić, wykonać?
2: Tak jest. 7 maja minęło 2 lata funkcjonowania obecnego zarządu województwa. Powiem, że zarządu, który powstał w wyniku nowej koalicji, prawda, który tworzy Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i 2 radnych niezrzeszonych. I również radny Polski 2050 i radny Konfederacji. Także taka bardzo specyficzna koalicja w sejmiku. Wydawałoby się, że bardzo trudna, ale jak pokazują te ostatnie 2 lata, nie wyglądało to tak źle. Przez te 2 lata wydaje mi się, że był to stabilny i spokojny rozwój województwa. Oczywiście przede wszystkim przystąpiliśmy do przedsięwzięć, które zapoczątkowane zostały przez poprzedni zarząd, jakby naturalnie przejęcie władzy, a więc również realizacja zadań z poprzedniej kadencji. I wydaje mi się, że te 2 lata dobrze są oceniane przez społeczność naszego regionu.
1: A co uważacie za największy sukces?
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba rozpocząć od takiego największego obszaru, którym zarządza samorząd województwa podlaskiego. To są środki unijne, gdzie fundusze europejskie dla Podlaskiego to suma prawie 3 miliardów złotych, które przeznaczyliśmy na kilkaset projektów. Tych projektów, tak naprawdę złożonych wniosków, było ponad 1200 do naszego departamentu i prawie 3 miliardy złotych zostało przeznaczone na wiele różnych obszarów funkcjonowania samorządu województwa, w tym na rozwój przedsiębiorczości, a więc można powiedzieć, że to duże środki, które do dzisiaj powodują rozwój województwa, rozwój infrastruktury, rozwój przedsiębiorczości. Kolejną rzeczą, która wydaje mi się, na którą trzeba zwrócić uwagę, to również nasza sytuacja geopolityczna, w której się znaleźliśmy i w jaki sposób sobie radzimy, jakie są nasze kontakty z Komisją Europejską, bo trzeba powiedzieć, że te środki finansowe są właśnie z Unii Europejskiej. Tutaj wyodrębniliśmy taką jeszcze przestrzeń dodatkową związaną z wydawaniem pieniędzy unijnych na obszar związany z obronnością i obroną cywilną naszego województwa. To jest prawie 176 milionów złotych, które udało nam się wygospodarować ze środków, które mieliśmy w zasobie. Do tego też nasze dobre kontakty z przedsiębiorcami. Stworzyliśmy wiele sojuszy takich na rzecz rozwoju województwa, chociażby Sojusz dla Regionu z klastrem budowlanym, z Ewolumą, z Izbą Przemysłową Handlową w Białymstoku. To są wielkie organizacje okołobiznesowe, które wspomagamy w tej chwili, aby te środki unijne, które będziemy mieli w ramach tak zwanego przedsięwzięcia Duo Use, czy obronności, mogły być również pochłonięte przez nasze podmioty gospodarcze funkcjonujące w województwie. Ale żeby to się stało, Musimy przygotować do tego, musimy dać wiarygodność, że będą to dobrze wydane pieniądze i musimy ich mobilizować do ich absorpcji.
1: Bo coraz częściej pojawia się pytanie, czy Polsce opłaca się być członkiem Unii Europejskiej.
2: Wie pani, to poza sporem. Pani akurat pyta człowieka najbardziej popierającego członkostwo w Unii Europejskiej w Łomży. Znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale ja jestem całym sercem zwolennikiem przynależności Polski do Unii Europejskiej. Uważam, że jest to największa historyczna historyczne wydarzenie, które nastąpiło w 2004 roku, to dzięki Unii Europejskiej dzisiaj nasz kraj po 22 latach przynależności praktycznie zmienił swoje oblicze. Jeśli ktoś nie pamięta Polski sprzed 22 lat, to proszę sięgnąć pamięcią. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, to nie ulega wątpliwości, że problemów jest jeszcze bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, że Polska była krajem jest krajem postkomunistycznym. Mieliśmy przez kilkadziesiąt lat utopijną gospodarkę i wydobyć się z tej przestrzeni naprawdę było bardzo trudno, ale właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej, dzięki temu, że zostaliśmy wpuszczeni na rynki ogólnoświatowe, dlatego, że otworzyliśmy granice, dlatego, że mamy swobodny przepływ ludzi i towarów, Polska mogła wyglądać dzisiaj tak, jak Państwo widzicie, a nie mamy się czego wstydzić, bo rozwój infrastruktury, zasobność ludzi i wszelkiego rodzaju rozwój przestrzeni społecznych naprawdę wygląda dobrze. Tak jak powiedziałem, jest wiele rzeczy do zrobienia i jest wiele problemów, ale to jest jakby sprawa naturalna nie tylko w Polsce, ale również w bardziej rozwiniętych krajach europejskich.
1: Skoro problemy są, to panie marszałku, z perspektywy tych dwóch lat, który sektor przysparza najwięcej problemów? Którym sektorem jest najtrudniej wam kierować jako zarządowi?
2: Myślałem, że rozwinę jeszcze te dwa lata, o których pani mnie pytała, ale jeśli chodzi oczywiście najtrudniejszą rzecz i chyba najważniejszą rzecz, z jaką my się borykamy, to jest ochrona zdrowia. Kilkanaście placówek ochrony zdrowia, które są w zasobach samorządu województwa, to jest nie lada problem, to nie ulega wątpliwości. I tutaj staramy się, no chociażby widzą Państwo nasz łomżyński szpital. Ponad 900 milionów złotych w ciągu tych dwóch lat, nawiążę, pozyskaliśmy dodatkowych środków finansowych na rozwój naszej ochrony zdrowia, ale mimo wszystko nie wszyscy są zadowoleni, prawda? W szczególności ci, którzy czekają w kolejkach, prawda, na swój zabieg czy z wizytą do lekarza. Ale mimo wszystko zapaść była jeszcze większa i dzisiaj unowocześniamy nasze szpitale, chociażby Białostockie Centrum Onkologii, chyba jeden z najlepszych szpitali onkologicznych na wschód od Wisły. To są nasze szpitale wojewódzkie w Łomży, w Białymstoku i w Suwałkach. Jak Państwo widzą, bo oczywiście do nas należą placówki wojewódzkie, nie powiatowe. Jak Państwo widzą, łomżyński szpital chociażby w przeciągu tych dwóch lat zainwestuje, to znaczy roku ubiegłego i obecnego, prawie 160 milionów złotych z różnych programów, głównie z programów europejskich, z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Medycznego, z zasobów państwa. I dzisiaj staramy się, aby te szpitale były nowoczesne, dobrze zarządzane i z wykwalifikowaną kadrą. No ale jeszcze musimy nad tym pracować. To nie ulega wątpliwości. Ostatnio podpisaliśmy też umowę na Breast Cancer Unit w Białymstoku, a więc Centrum Leczenia Raka Piersi. Potężna inwestycja przed nami, która jeszcze wzbogaci nasze zasoby lecznicze województwa. Także mimo wielu problemów, no a problemy są w szpitalach.
1: No właśnie, bo
2: chociażby
1: jest absolutnie ważne. My o tym wiemy, bezapelacyjnie. Tylko co z tego, kiedy pacjent typowy Kowalski czeka, nie wiem, rok, dwa w kolejce do specjalisty?
2: No tak to nie jest. W każdym razie, na przykład jeśli chodzi o obszar onkologii, to mamy najszybszy dostęp do szpitali, do zabiegów onkologicznych i do obsługi onkologicznej w całym kraju. Tak statystyki mówią. Oczywiście w innych obszarach jest gorzej, ale trzeba pamiętać, że powoli radzimy sobie z tym.
1: Powoli.
2: To jest, no, ale no to wie pani, żadnemu rządowi czy to był rząd PiS-u, czy Koalicji Obywatelskiej, czy jakikolwiek inny, nie udało się tak naprawić ochrony zdrowia, aby ona funkcjonowała dobrze.
1: No, Nikt nie ma tyle odwagi?
2: Mamy tak, ja pani powiem tak, żeby naprawić problemy ochrony zdrowia, to trzeba byłoby w Polsce zbudować wspólną koalicję wszystkich partii, które by wzięły na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie ochrony zdrowia i rozpoczęłyby bardzo odważne reformy. W momencie, kiedy jest spór polityczny w kraju, czy na przykład w samorządzie województwa również, bo samorządy województwa są bardzo upolitycznione, odważnych ruchów czasami brakuje. Niemcy sobie kiedyś tak poradzili, kiedy mieli problem z potężnym obszarem pomocy społecznej, gdzie naprawdę drylowała ona budżet straszliwie, to zbudowali koalicję CSU, CDU i SPD, prawda, po to, żeby rozwiązać ten problem. To są dobre przykłady. I u nas, myślę, ja nie mówię, że trzeba budować takie koalicje, ale po to, żeby rozwiązać tak wielki problem jak ochrona zdrowia w Polsce, wspólna koalicja byłaby niezbędna. Inaczej będzie cały czas problem, bo brakuje odważnych ruchów. Chociażby, niech pani sobie wyobrazi, mamy na przykład szpital powiatowy i w tym mamy oddziały, które przynoszą deficyt. 20 kilometrów dalej jest kolejny szpital powiatowy, z którym można byłoby współpracować, ale w tym szpitalu, o którym mówię, trzeba byłoby coś zlikwidować. Już brakuje staroście odwagi do tego, żeby to zrobić.
1: A może dlatego, że wybory coraz bliżej.
2: Dlatego, że wybory coraz bliżej. Ma pani rację. I tutaj nic nie zrobimy specjalnie, ale niektórzy sobie radzą, chociażby ostatnio w Kolnie likwidacja porodówki. Dzisiaj panie w Kolnie nie mają żadnego problemu z przyjazdem do Łomży czy do Piszu. Są dobrze obsłużone i są zadowolone. Czy do Białegostoku, bo niektóre sobie wybierają różne kierunki rodzenia. I dzisiaj ten szpital nie ma takiego potężnego obciążenia, a na przykład inwestuje w geriatrię, prawda? Czyli w to, co jest naszą przyszłością, bo jak pani dobrze wie, jednak demografia wygląda bardzo źle w Polsce.
1: Czyli clue jest takie, że brakuje nam odważnych polityków i samorządowców, ale spoglądam na zegarek i przechodzimy dalej. Polska zaciągnęła pożyczkę z programu SAFE. To szansa czy ogromna pułapka?
2: Żadna pułapka. Jak państwo słyszą o jakichś pułapkach, to proszę sobie wyobrazić, że nagle drony zza wschodniej granicy zaczynają penetrować nasz kraj. Ja już nie mówię, co robią. Macie państwo codziennie obrazek Ukrainy, jak ci ludzie się męczą, jak wygląda ta gospodarka, infrastruktura. To jest przerażające. To jeszcze raz powtarzam, to jest przerażające. I dzisiaj musimy być bezwzględnie przygotowani do tego, żeby czuć się bezpiecznie. Jak będzie, trudno powiedzieć, w każdym bądź razie nasze zasoby infrastrukturalne, jeśli chodzi o obronę cywilną, ochronę ludności, są jeszcze skąpe. My nie jesteśmy Finlandią, gdzie 5,5 miliona ludzi ma zabezpieczenie w schronach i pełną, można powiedzieć, obsługę na wypadek wojny. U nas jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, już nie mówiąc o tym, oczywiście, że musimy dozbrajać naszą armię, że musimy wstawiać na nowe technologie i musimy być czujni i uzbrojeni. I
1: tak, dzisiaj to program jest pożyczka 45 lat, 180 miliardów złotych.
2: Tak, 44 miliardy euro, które rozpocznie się od spłacania od 2036 roku. Wie pani, jak ja mam do wyboru, zastanawiać się, czy będę żył, jak będzie wojna,
1: czy
2: będę spłacał pieniądze, to wie pani, wolę spłacać pieniądze niż umrzeć, niż zginąć na wojnie, prawda?
1: Tylko czy te pieniądze nas zawsze uratują?
2: Wie pani, jak ja się uczyłem w szkole podstawowej czy w szkole średniej na temat wojny, to zawsze mówiło się, dlaczego przegraliśmy kampanię wrześniową, bo byliśmy źle przygotowani do wojny. I cały czas, ja pamiętam, ja się jeszcze za komuny uczyłem, ale myślę, że podobna narracja jest jeszcze w szkołach również i teraz, że nie byliśmy po prostu przygotowani, że zrobiono tyle błędów odnośnie przygotowania przygotowania polskiej armii i dzisiaj musimy czerpać z tych przykładów, to znaczy nie czerpać z tych przykładów, tylko wyciągać wnioski z tych przykładów i robić wszystko, żebyśmy byli na wypadek wojny przygotowani.
1: Ma pan pewność, że te pieniądze trafią?
2: Powtarzam, wolę później żyć biednie, spłacać te pieniądze, ale żyć niż zginąć na wojnie, będąc nieprzygotowany do niej.
1: Ma pan marszałek pewność, że te pieniądze będą wykorzystane w polskiej zbrojeniówce?
2: Znaczy jest takie
1: Czy my jesteśmy w ogóle wydolni jako Polska?
2: Jest takie założenie, że 90% środków tych musi być przeznaczone na obszar Polski. Mało tego, analitycy twierdzą, że również będziemy mieli zlecenia z innych krajów uczestniczących w programie SAFE, a więc również rozwój tych firm, przedsiębiorczości. Szkoda, że to idzie w tym kierunku, prawda?
1: No, ale ja słyszałam jeżeli o tym, mamy że firmy z Europy rejestrują już swoje właśnie przedsiębiorstwa tutaj w Polsce, no i koniec końców jakby te pieniądze będą wykorzystane w Polsce, ale czy trafią faktycznie zasilą te firmy rodzime, polskie?
2: Myślę, że tak. Myślę, że to nie na tym polega, żebyśmy się dali ograć.
1: No właśnie.
2: Wie pani, Polska już jest silnym graczem w Europie. My naprawdę stanowimy dobrą podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. Czasami zdarza mi się być w innym kraju Europy, bardziej rozwiniętym niż w Polsce. Naprawdę docenia się fakt rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego Polski. I myślę, że nie jesteśmy chłopcem do bicia. Także damy sobie z tym radę. I trzeba też pamiętać, że nie chodzi tylko o rozwój gospodarczy, ale też o rozwój infrastrukturalny związany z obroną, z ochroną ludności i obroną cywilną. I to też będzie w przeważającej mierze dotyczyć naszego województwa podlaskiego, który przecież jest na pierwszej linii frontu, można powiedzieć, w razie czego. Także jestem dobrej myśli, pani redaktor.
1: Panie marszałku, spoglądam na zegarek. Dosłownie mamy pół minuty za niecały miesiąc. Niecały miesiąc został do tego, żeby po ponad 30 latach z Łomży odjechał pierwszy pociąg pasażerski. Będą fanfary, będzie przecinanie wstęgi, będzie oficjalny przejazd?
2: Myślę, że tak. To jest jedno z większych wydarzeń w historii naszego grodu. Po 30 kilku latach odzyskanie dostępu do kolei. Pojedziemy pierwszym pociągiem o godzinie 9 już do Białegostoku.
1: Godzina 20 do Białegostoku to jest dobry czas?
2: Mógłby być lepszy.
1: No właśnie.
2: Ale wie pani, ja teraz jadę samochodem do Białegostoku, godzina 5, prawda? Jak będę 15 minut później, to świat się nie zawali. Zawsze można byłoby lepiej. No, ktoś by powiedział, że najlepiej w 20 minut dojechać, ale spójrzmy na realia. Odzyskujemy kolej. Na początku to będzie Białystok, Ostrołęka i Olsztyn, później kilka miesięcy później, to początek 2027, Warszawa, bo tam muszą być prace jeszcze na linii Tłuszcz-Ostrołęka, też te pojazdy, którymi mamy się przemieszczać, są dopiero budowane, ale to wszystko fajnie ruszy. Zapraszam wszystkich państwa, tym bardziej, że samorząd województwa partycypuje w 15% kosztów i jest organizatorem przejazdów i inicjatorem tego przedsięwzięcia. Także zapraszam w imieniu samorządu województwa 14 czerwca rano. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, jak podjedzie ten pociąg.
1: Jacek Pierunek, członek zarządu województwa podlaskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie marszałku.
2: Dziękuję serdecznie.
0: 7:09. Gość poranka.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Radosław Parzych, dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom Radio Nadzieja.
1: Ostatni czas to skok rozwojowy dla Ostrołęki i regionu ostrołęckiego?
2: Bez wątpienia tak. Ostatnie 2-3 lata to tak jak widzimy, przejeżdżamy przez Ostrołękę, dla osób, które mieszkają w Ostrołęce, w regionie, widzi się faktycznie skok taki rozwojowy, mnóstwo pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje ważne, inwestycje, które pchną region ostrołęcki do przodu.
1: Ale te inwestycje są także wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Gdyby miał pan wymienić taką perełkę, w której właśnie partycypuje Mazowsze, co by to było?
2: Wydaje mi się, że jednak budowa południowej obwodnicy Ostrołęki i mostu na rzece Narew to jest odcinek drogi, który połączy w zasadzie drogę krajową 61, drogę obecnie 53 już w zasadzie, drogę wojewódzką 544 i drogę 627.
1: To jest szansa rozwoju?
2: Jest szansa rozwoju, jest szansa na to, że mieszkańcy Ostrołęki przestaną stać codziennie w wielominutowych korkach.
1: Pan dyrektor też pewnie stoi.
2: Zdarza się, że ja też często stoję w tych korkach. Tutaj olbrzymia pomoc, 75 milionów samorządu województwa mazowieckiego w cyklu kilkuletnim. Po ostatnich rozmowach z prezydentem miasta Pawłem Niewiadomskim wiem, że ta inwestycja zostanie oddana do użytku w pierwszej połowie przyszłego roku.
1: A przecież niebawem.
2: Niebawem, a z fragmentów odcinków dróg dojazdowych będziemy już korzystać jako mieszkańcy Ostrołęki i użytkownicy, osoby przejeżdżające przez Ostrołękę już w tym roku.
1: Wiemy doskonale, że województwo mazowieckie jest bardzo rozległe. Trudno jest właśnie podzielić te środki wszystkim porówno, tak żeby każdy był usatysfakcjonowany, pamiętając także o tych mniejszych regionach, jak na przykład region ostrołęcki.
2: Dla województwa mazowieckiego, dla zarządu województwa, dla pana marszałka od wielu lat niezmiernie ważny jest równomierny rozwój. I to, że w zasadzie region ostrołęcki jest w województwie mazowieckim, to jest poniekąd szczęściem tego regionu. Korzystamy ze środków, które są generowane w Warszawie, tam są... Wiadomo, jest duży rozwój, jest mnóstwo firm, generowane są podatki, a przez mądrą politykę zarządu województwa część z tych środków trafia na rozwój Mazowsza regionalnego.
1: Tak, bo my mówimy w tym momencie, na początku mówiliśmy o Ostrołęce, ale region ostrołęcki to nie tylko Ostrołęka, to także mniejsze samorządy. Tam też te wsparcie płynie?
2: Tak,
1: Te mniejsze samorządy mogą na to liczyć?
2: Jeśli chodzi o właśnie region ostrołęcki, tutaj w zasadzie delegaturę w Ostrołęce, to są to powiaty Przasnyski, Makowski, Ostrowski, Wyszkowski i miasto Ostrołęka. Faktycznie środki trafiają nie tylko do Ostrołęki jako dla takiego centrum regionu, ale również dla mniejszych miast, Ostrowi, Makowa, również na wioski. Tutaj wspomnę, że Mazowsze ma szereg programów pomocowych, które trafiają również do małych miejscowości. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, wspieramy ochotnicze straże pożarne, wspieramy budowę świetlic na terenach wiejskich, także ta pomoc trafia również do najmniejszych wiosek.
1: No właśnie, ta pomoc jest dzisiaj potrzebna. Czego potrzebują mieszkańcy z tych mniejszych samorządów, z tych mniejszych wiosek, mniejszych miasteczek?
2: Na pewno ważna jest z jednej strony infrastruktura taka komunalna, ogólnodostępna, wodociągi, kanalizacja. I to też wspieramy, czy to są środki płynące z samorządu województwa mazowieckiego bezpośrednio jako pomoc dla mniejszych jednostek, czy też jako instytucja zarządzająca środkami unijnymi, czy to jest wspólna polityka rolna. Tutaj aktualnie trwa rozpatrywanie wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. To był nabór skierowany do samorządów wiejskich. Tak samo w tej chwili trwają realizacje ze środków Krajowego Planu Odbudowy. To też była gospodarka wodno-ściekowa, mimo że mamy w zasadzie już trzecie dziesięciolecie XXI wieku, jednak tutaj te potrzeby ciągle są duże.
1: No właśnie, tak samo wodociągi, tak samo drogi, to taka niekończąca się historia w tych mniejszych samorządach.
2: Dokładnie, a tutaj można też dodać właśnie świetlice wiejskie. W ostatnich latach widzimy, że mieszkańcy zaczynają się integrować, pobudzane są różnego typu aktywności, zawiązują się kolejne ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, inne stowarzyszenia i tutaj też ta pomoc trafia właśnie na budowę centrów integracji dla mieszkańców. Mieszkańcy mają gdzie się spotykać, mogą się integrować i realizować dobre rzeczy dla swojej społeczności.
1: A to pokazuje, jak ważna jest ta integracja? Że dzisiaj ludzie nie chcą się już zamykać w domach? Chociaż pewnie po pandemii, po COVID-zie mieliśmy taki moment, że zamknęliśmy się wszyscy i trochę żeśmy tak się przykleili do tych swoich domów, do tych swoich krzesełek, ale teraz chyba znowu widać, że wychodzimy i że potrzebujemy tego drugiego człowieka.
2: No niestety tak było. W okresie pandemii, w okresie po pandemii chyba przyzwyczailiśmy się do tego odosobnienia, ale na szczęście wracamy do bycia razem, do integrowania się, do rozmów z sąsiadami. To jest niezmiernie ważne, bo często gdzieś tam ktoś może być samotny w domu. Jeżeli wyciągniemy tę osobę do społeczeństwa, to wiadomo, że to jest z korzyścią. Mi się wydaje, że dla wszystkich. I tutaj też jest mnóstwo właśnie instrumentów, które kieruje samorząd województwa do organizacji pozarządowych. Jest co roku uchwalany roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 2026 samorząd na to współpracę przeznaczył przeszło 100 milionów złotych i tutaj organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie na różne działania. Są to obszary chociażby związane z profilaktyką zdrowotną, ze sportem, z integracją właśnie taką sąsiedzką. Także zachęcamy też do sięgania po te środki. Wszelkie informacje, które są potrzebne, żeby takie wnioski złożyć, znajdą Państwo na stronie www.dialogmazowia.pl. Zachęcam do odwiedzania tej strony i śledzenia konkursów. Nawet jeżeli ktoś nie zdecyduje się złożyć w tym roku, bo te konkursy często są ogłaszane w pierwszym kwartale danego roku, żeby zadania zrealizować do końca roku, no to można już w tej chwili, mając pomysł, czy szukać pomysłów, podglądając inne podmioty. Też są inne narzędzia służące integracji. Samorząd województwa mazowieckiego przykładowo prowadzi nabory w ramach współorganizacji przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i tutaj mogą być beneficjentami samorządy, kościoły, uczelnie wyższe, a docelowo tymi beneficjentami końcowymi są mieszkańcy regionu, którzy uczestniczą w wydarzeniach i mogą integrować się, zaznać czasami kultury wyższej, czasami biesiadowania.
1: No właśnie, do tego za moment przejdziemy, tak, bo kultura i ta aktywizacja jest bardzo ważna, ale chcę jeszcze zapytać, który sektor wymaga takiego największego wsparcia? Jak spotykacie się z samorządowcami właśnie, jakie są ich potrzeby? Co oni najczęściej zgłaszają? Że trzeba pieniędzy na to, potrzebujemy tego czy tego?
2: Bez wątpienia drogi, wodociągi, kanalizacja. To są takie potrzeby w zasadzie, których chyba zaspokoić się do końca nie da. Często przedstawiciele zarządu województwa zbierają gdzieś pewne dane i wskazują, że tutaj są wielomiliardowe potrzeby, które będzie trzeba jeszcze realizować przez wiele lat.
1: A to też są najbardziej, no właśnie, kosztochłonne inwestycje.
2: Kosztochłonne. Pani redaktor, właśnie wspomniała Pani na początku o tych ważnych takich inwestycjach. W tej chwili trwa budowa południowej obwodnicy, gdzie samorząd województwa wspiera 75 milionów złotych. Trwa budowa przeprawy mostowej łączącej powiat makowski z powiatem wyszkowskim. W miejscowości Nowe Łachy jest budowana przeprawa mostowa, która też jest niezmiernie ważna dla tamtego regionu. Koszt tamtej przeprawy to jest 50 milionów, 40 milionów samorządu województwa mazowieckiego. Też samorząd zadeklarował wsparcie dla budowy dalszego etapu północnej obwodnicy Ostrołęki. To też jest wsparcie zadeklarowane w ciągu kilku lat na poziomie 41 milionów złotych.
1: Czyli już jest pewność, że jakieś środki są zabezpieczone.
2: Widać, że to są potrzeby olbrzymie. Wspomniałem też o tej gospodarce wodno-ściekowej. Przykładowo Krajowy Plan Odbudowy i właśnie wsparcie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich. To jest nabór z końca 2024 roku. Zadania realizowane w 2025 i 2026 roku do 15 czerwca muszą być zrealizowane. Tutaj wsparcie 250 milionów złotych. Także to są olbrzymie potrzeby. przydomowe oczyszczalnie to są kolejne 100 milionów złotych, które trafi dla samorządów na terenie województwa. Pokazuje to, jak to są olbrzymie pieniądze, pokazuje to, że są to olbrzymie, że są w tych obszarach olbrzymie potrzeby, ponieważ tych wniosków i tak jest znacznie, znacznie więcej niż pozwala alokacja wprowadzić danych, właśnie dane podmioty na listę zadań do realizacji.
1: Także... Gdyby można było to rozciągnąć jak gumę, prawda?
2: Dokładnie, ale znając samorząd województwa, zarząd województwa i jak gdyby chęć dzielenia się tym swoimi zasobami samorządami lokalnymi, jestem przekonany, że przy wsparciu właśnie zarządu samorządu województwa mazowieckiego uda się jeszcze wiele, wiele w tych obszarach zrobić. Infrastruktura na pewno się poprawi w najbliższych latach.
1: Drodzy Państwo, tak jak słyszymy, rozmawiamy o Ostrołęce, o regionie ostrołęckim. Moja pierwsza myśl, kiedy właśnie słyszę region ostrołęcki, to Kurpie, a jeśli Kurpie, to kultura kurpiowska. No i właśnie, mamy połowę maja, zbliża się wiele wydarzeń, które są taką wizytówką tego regionu ostrołęckiego. Co to będzie?
2: Zgadza się, pani redaktor, to zacznijmy od tego, co już było. Niedziela Palmowa, piękne wydarzenie, tak też udało się w ramach strategii rozwoju kultury, wsparcia kultury, wesprzeć to wydarzenie. Piękne wydarzenie o charakterze religijnym i kulturalnym. W najbliższym czasie będzie też procesja Bożego Ciała w Myszyńcu. Też to wydarzenie samorząd województwa wspiera w ramach strategii kultury. Będzie to wspaniałe na pewno wydarzenie. Też obchodzimy w tym roku rok księdza Skierkowskiego. Samorząd województwa mazowieckiego podjął uchwałę właśnie, żeby ten rok był rokiem księdza Skierkowskiego na Mazowszu. I tutaj w oparciu o też twórczość księdza będzie widowisko o 13:30 po procesji Bożego Ciała, na które zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, połączone siły zespołów kurpiowskich z Myszyńca, Kurpiowszczyzny, Podborem Zawad i zespołu Szczarni. Będą prezentowały widowisko. Podejrzewam, że będzie to coś wspaniałego też. Kolejne wydarzenia to też i już 31. wesele kurpiowskie w Kadzidle, ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach, Podborem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka, nagrodą marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo. Też wspomnieliśmy o procesji Bożego Ciała. Tego samego dnia w Ostrołęce w godzinach wieczornych będzie koncert uwielbienia. Tutaj też te wydarzenie udało się wesprzeć dzięki szczodrości właśnie zarządu województwa mazowieckiego.
1: I my również tam będziemy, więc trzeba słuchać Radia Nadzieja i obserwować nas, chociażby w mediach społecznościowych, bo tam też będą pełne relacje. Ta kultura kurpiowska w tym regionie to jest taki klucz do sukcesu?
2: Pani redaktor, trzeba pielęgnować to, co mamy na Kurpiach. Kultura kurpiowska to jest kultura żywa. Często jeszcze dzisiaj na Kurpiach, w gminie Myszyniec, w gminie Łyse, też gmina Lelis, Kadzidło, ta kultura wyrasta. Wyrastamy z niej, wyrasta ona z domów rodzinnych. To nie jest kultura wyuczona, odtworzona, tylko to jest kultura żywa.
1: Tak, musimy to jest to piękne. Ona jest żywa, dlatego że w dzisiejszym świecie często słyszymy o tym, że gdzieś coś się zatraca, gdzieś coś się rozmywa, że te tradycje nie są już tak pielęgnowane. A tutaj na tych Kurpiach wystarczy być chociażby na tej Niedzieli Palmowej, czy na zbliżających się uroczystościach Bożego Ciała i naprawdę to można poczuć.
2: Można poczuć, oczywiście. Wspieramy wydarzenia, wspieramy twórców, ale również i jak gdyby infrastrukturę. Tutaj wspomnę, że trwa rozbudowa skansenu Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Powstają nowe pawilony, powstają wiaty, powstają miejsca przyjazne dla dzieciom, żeby można było miło spędzić czas właśnie w Zagrodzie Kurpiowskiej, na Kurpiach, w Kadzidle. I
1: właśnie, ostatnie pytanie. Gdzie się wybrać w piękny majowy weekend, albo sierpniowy weekend, albo lipcowy weekend? Jakie są najpiękniejsze miejsca w regionie ostrołęckim?
2: Całe Mazowsze, pani redaktor, jest piękne. Ja zachęcam, poza tymi wydarzeniami, o których mówiliśmy, Mazowsze organizuje również cykl mazopikników. Są to pikniki, które mają część taką profilaktyczną w ciągu dnia i po południu koncertowo. W tym roku będą mazopikniki w regionie 27 czerwca w Somiance, 11 lipca w Olszewie Borkach. Myślę, że mogę zdradzić, że są rozmowy też w zarządzie województwa o tym, by zespół Pieśni Tańca Mazowsze, tak jak to było w poprzednich latach, również w tym roku podróżował po Mazowszu i być może w naszym regionie też będziemy świadkami pięknych widowisk w wykonaniu zespołu Mazowsze.
1: No i więc jeśli ktoś nie ma jeszcze planów, to my już właśnie pomysł na te dni podsyłamy. Naszym gościem w poranku 7:09 był pan Radosław Parzech, dyrektor Ostrołęckiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Kasia Popowska, wszystkie rozmowy z dzisiejszego poranka, 7.09, znajdą Państwo na portalu 7.09.pl. Tymczasem zbliża się 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Już za krótką chwilę przeniesiemy się do łomżyńskiego kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi. Witam Was, kochane dzieci, w pierwszym dniu Białego Tygodnia, dzień po Waszych przepięknych uroczystościach, ale nie chcemy, by wczorajsze przyjęcie Chrystusa do Waszych serc było tylko świętem w niedzielę. Dlatego przychodzimy, wzmacniamy tę piękną relację z Chrystusem, z Synem Bożym. Chcemy w tej przyjaźni trwać, wzrastać. Dlatego jesteście w habitach,

Tego przynosicie te piękne pamiątki do poświęcenia. O tym, jak mijają wam te szczególne dni, to może porozmawiamy sobie krótko po Ewangelii. Jeszcze raz serdecznie witam was. Witam waszych rodziców, gości, którzy jeszcze towarzyszą wam w tym świętym i pięknym czasie. W tej mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w następujących intencjach. Prosimy za naszych zmarłych, są nimi świętej pamięci Józefa Nieciecka oraz Henryk Korytkowski. Jest to msza święta z cyklu gregoriańskich. A teraz zgodnie z obietnicą poświęcę wasze medaliki, różańce, wszelkie pamiątki komunijne. Nie trzeba wyjmować z torebek, miejcie tam gdzieś na wierzchu, dobrze? I za chwilkę poświęcimy także te modlitewniki, które tutaj widzicie na stoliku przed ołtarzem. Rozdamy je przed nabożeństwem majowym, prawie na zakończenie mszy świętej. Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, Ty nas pocieszasz w każdym naszym utrapieniu i bierzesz w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Ciebie. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić i gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, Twój Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Prosimy Cię, pobłogosław te modlitewniki, medaliki, nasze pamiątki religijne, które będziemy nosić i używać jako wyraz naszej wiary. Umocnij nasze zaufanie i wierność ku Tobie i doprowadź do Królestwa Niebieskiego, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech stąpi na nas moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę i wypełniali ją w życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za Nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dobrze, możemy usiąść na chwilkę. Może tak, Franek z Michałkiem, chodźcie tutaj, dobrze? Do jeszcze pierwszej ławeczki, potem wróćcie posłużyć, tak, bo potrzebuję waszej pomocy. Tutaj za Sebastianem można usiąść, okej? Okay? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Patrzę na was, na wasze dalej piękne, komunijne stroje. Cieszymy się bardzo z wczorajszej uroczystości. A wy jak się czujecie, powiedzcie? Zmęczeni? Jedni tak, inni nie. Goście trochę posiedzieli wczoraj razem z wami, świętowali, cieszyli się waszym świętem, uroczystością. A może zanim przeczytamy nasze krótkie świadectwa, ktoś chciałby powiedzieć do mikrofonu, jak to jest przyjąć po raz pierwszy Chrystusa do swego serca. Prosimy, chodź Zuzia, Iza. Chodź Iza. Jak to było, powiedz wczoraj, przyjąć Chrystusa po raz pierwszy do swego serca.
1: Bardzo fajnie.
0: Co jeszcze?
1: Super.
0: Cieszysz się, że jesteś jeszcze bliżej Pana Boga, Syna Bożego i Jego najlepszą przyjaciółką?
1: Tak.
0: I jak rodzina wczoraj przeżywała razem z Tobą?
1: Tak.
0: Zapłać. Dzięki. Ktoś jeszcze może? Dwa słowa? Lela, chodź. Śmiało.
2: Lżej.
0: Lżej. Po pierwszej spowiedzi i po pierwszej komunii świętej. Można się modlić, świętować? Pięknie. I jeszcze mamy, przypomnij swoje imię? Oliwier.
3: Tak bardziej w tym...
0: Tyle emocji, co? Zestresował się, mówi Oliwier. Ale cieszysz się, że Jezus mieszka w twoim sercu?
1: Tak.
0: Będziesz przyjmował jak najczęściej?
1: Tak.
0: Zapłać. Stasiu?
4: Ogólnie to było bardzo fajnie. Spowiadanie super i komunia.
0: Można? Pięknie. Kto był pierwszej spowiedzi świętej w sobotę? Ręka do góry. No, ja wiem, że wszyscy. Zobaczcie, poprosiłem też waszych kolegów i koleżanki, aby napisać kilka słów o wczorajszej uroczystości, bo może to troszeczkę lżej. Wiecie, jak to z listem, prawda? Moje uczucia, pisze wasza koleżanka, były mieszane. Na początku trochę się stresowałam, potem się uspokoiłam. Gdy przyjmowałam Pana Jezusa do swojego serca, poczułam radość, ciepło w sercu, dumę i szczęście. Pięknie. Jeszcze mamy coś. Wczorajszy dzień był dla mnie bardzo ważny. Cieszę się, że mogłam świętować go z moimi bliskimi. Od teraz mogę uczestniczyć w pełni w mszy świętej. Pięknie. Jeszcze uwaga, uwaga. Ojejku, to cała rozprawka. Przed pierwszą komunią świętą stresowałem się, ale też nie mogłem się doczekać, żeby przekonać się, jak smakuje ciało Chrystusa. Po komunii przestałem się stresować i poczułem radość. Postanowiłem sobie, że będę się starał, uwaga, jak najmniej grzeszyć, żeby móc przystępować do komunii świętej jak najczęściej. Ja wiem, kto napisał to piękne świadectwo, a państwo? Poprosiłem właśnie, żeby one były, tak, zostają anonimowe, chociaż jest podpisane, dobrze. Zobaczcie, po to przystępowaliśmy do pierwszej spowiedzi świętej w sobotę, po to mamy czyste serca i obyśmy w tej przyjaźni dzięki spowiedzi, dzięki mszy świętej trwali, tę przyjaźń umacniali. Komunia święta, kochane dzieci, tak jak spowiedź, nie jest dana raz na zawsze. Mam pytanie do was. Czy wasi rodzice mówią wam, że was kochają? Ręka do góry. Kto słyszy te przepiękne dwa najważniejsze słowa. Dziękuję, koniec głosowania. Trudniejsze pytanie. Czy rodzice powiedzieli to tylko jeden raz w waszym życiu, czy trochę częściej? Codziennie? Zdarza się codziennie? No, niektórzy, że tak, potwierdzają, że codziennie. Nie da się powiedzieć, kochani rodzice, drogie dzieci, kocham cię, przepraszam, raz na całe życie. Nie da się trwać w tej przepięknej przyjaźni, jak widzimy po waszych emocjach, uśmiechach, wczorajszej radości, wczorajszym skupieniu, za które wam bardzo dziękuję i za piękne odpowiedzi na mszy świętej. Ksiądz proboszcz i księża tutaj z katedry byli bardzo zbudowani waszą postawą, panie katechetki potwierdzają. Oby te słowa przepraszam, Panie Jezu, kocham cię, Panie Jezu, były powiedziane nie tylko wczoraj, nie tylko w Białym Tygodniu, ale przez całe nasze i te najważniejsze słowa mówimy też, kochane dzieci, modląc się, dlatego dzisiaj poświęciliśmy nie tylko wasze pamiątki, znaki wiary, różańce, medaliki, ale też modlitewniki. Jak sama nazwa wskazuje, modlitewnik zawiera co? Na pewno? A może, nie wiem, jakieś lekcje języka angielskiego, matematyki, tabliczki mnożenia? Jeszcze raz, co zawiera modlitewnik? Modlitwy. Co to jest modlitwa? Przypomnijcie z katechezy, z naszych spotkań, więcej osób. Co to jest modlitwa? Tak dla przypomnienia, żeby to wiecie oczywiście, ale Gabrysia, jesteśmy na żywo?
2: Rozmowa z Panem Jezusem.
0: Rozmowa z Panem Jezusem. A uwaga, w jaki sposób możemy się modlić z Panem Jezusem? Mamy modlitewnik, mamy różne modlitwy, ale chodzi mi bardziej o rodzaje modlitwy. Nie o Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, tylko jeśli czegoś potrzebujemy, to Pana Boga możemy o coś... O coś? Czyli mamy modlitwę prośby. Jakie jeszcze? Chcemy o coś poprosić? Tak, prosimy, pamiętamy, prosimy w takim zaufaniu. Jakie jeszcze, Wiktor?
5: I chcemy coś przebaczyć.
0: No właśnie, komuś przebaczyć. Albo potrzebujemy przebaczenia. To wtedy w modlitwie możemy też Pana Boga przeprosić. I jeszcze jeden rodzaj nam został. Prośby, przebłaganie, przeproszenie i...
6: Przykazanie miłości.
0: To też jest modlitwa, jak każde przykazanie, ale chodzi mi bardziej o rodzaj. Nie o nazwę. Co, mamy, popatrzcie, przeprosiny, mamy prośbę i co jeszcze możemy? W jaki sposób możemy jeszcze się modlić? Karolina, ratuj sytuację.
7: Podziękowanie.
0: Właśnie, możemy Panu Bogu podziękować. Dlatego Biały Tydzień, dlatego nasza wspólna modlitwa. Krótkie słowo, przede wszystkim dziękczynienie Panu Bogu za wczorajszą waszą uroczystość, pierwszą komunię świętą, za to wszystko, co nosicie w waszych sercach. I oby, kochane dzieci, drodzy rodzice, ta przyjaźń tylko kwitła, rozrastała, oby nie brakowało, tak jak mówiliśmy, tych słów przepraszam w spowiedzi świętej, dziękczynienia i miłości w komunii świętej. I pytanie... Wracamy, tak jak rozmawialiśmy. Modlimy się raz w życiu, czy powinniśmy codziennie? Zobaczcie, mamy modlitwy prośby, przeproszenia, dziękczynienia. Czasami nam się wydaje, jak o coś prosimy Pana Boga, że modlitwa, no właśnie, że gdzieś jakby Pan Bóg nas nie słyszał, by coś się nie zmieniało. Czy ja wam opowiadałem historię o pewnym młodym człowieku, który no, miał ogromne problemy z modlitwą? Mówiłem czy nie? Bardzo cieszę się, że nie. Otóż pewien młody człowiek no, nie widział owoców, skutków, konsekwencji tego, czy coś się zmienia na lepsze, mimo że modlił się codziennie. I wyobraźcie sobie, że udał się, uwaga, do takiego mędrca po radę i po pomoc i zapytał, co ja mam robić, jeśli no, modlitwa mi nie pomaga. Nie widzę, żeby się coś zmieniało. I ten mędrzec w tej naszej historii powiedział tak, słuchaj, mam taką prośbę. Tutaj stoi takie wiaderko, tam jest rzeka. Czy mógłbyś mi przynieść trochę wody? No, młody człowiek zdziwił się, cóż to za rada. Poprosił o radę, tu ma coś wykonać, spełnić jakąś prośbę, ale wziął te wiadro. I wyobraźcie sobie, niestety, ten kubełek, to wiaderko, było podziurawione. Więc co z tą wodą się działo, zanim z tej rzeki dotarł do mędrca? Co się działo z tą wodą? Oczywiście, że tak. lepiej bym tego nie ujął. Wylewała się. No więc nasz młody człowiek próbował jakoś tam zasłonić bardziej, może rękami zrobić to sprytniej, ale cały czas ta woda się wylewała. W końcu wrócił do tego mędrca z tym pustym wiaderkiem, bo woda się wylewała i powiedział, niestety nie mogłem spełnić twojej prośby, bo cały czas przez to dziurawe wiaderko ta woda mi uciekała. Na co mędrzec odpowiedział, tak, chociaż nie udało ci się przynieść wody, to udało ci się coś innego. Umyć mi wiaderko. Z modlitwą jest tak samo. Z naszą rozmową z Panem Bogiem jest tak samo. Z naszą przyjaźnią z Synem Bożym jest tak samo. Czasem nam się wydaje, że może Pan Bóg jest gdzieś daleko, że nie widać owoców modlitwy, to jednak ona działa. Działa, ponieważ jest w naszych sercach i oby Chrystus mieszkał w naszych sercach przez całe nasze. Amen. Pięknie, wstańmy i zanieśmy teraz za wstawiennictwem Matki Bożej pięknej miłości nasze ufne modlitwy i prośby. Za kogo chcemy się pomodlić? Za co, za kogo? Nela?
2: Za dziadków.
0: Za naszych dziadków, krewnych. Ciebie prosimy.
6: Za rodzinę.
0: Ciebie prosimy. A jak nazywa się papież nasz? Kto pamięta? W Rzymie? Kto pamięta? Módlmy się za?
7: Leona XIV.
0: Ciebie prosimy.
2: Za rodziców chrzestnych.
0: Ciebie prosimy. Za dzieci, które przystąpiły do pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej, abyście trwały jak najdłużej w tej pięknej przyjaźni z Synem Bożym. Ciebie prosimy.
5: Za samego Boga.
0: To do Pana Boga się modlimy. Pan Bóg nie potrzebuje naszych modlitw. Znaczy potrzebuje, tylko nie za Niego, ale żebyśmy my zmieniali się, prawda? I nasze serduszka i byli Jego najlepszymi przyjaciółmi. Ciebie prosimy. Mamy jakieś jeszcze propozycje? Antosia?
2: Za dom i rodziców i za jedzenie.
0: Ciebie prosimy. Za chorych, cierpiących. Za ubogich, potrzebujących. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, z naszych rodzin, przyjaciół, dobroczyńców. Za tych, których modlimy się w tej mszy świętej, są nimi świętej pamięci. Henryk Korytkowski i Józefa Nieciecka, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Zamykamy oczka, wszystkie dzieci, wszyscy. I w chwili ciszy przedstawiamy Panu Bogu nasze ufne modlitwy i prośby, te, które nosimy głęboko w sercu. Ciebie prosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Możemy usiąść i śpiewamy głośno razem z Panią Moniką i Martą.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Nie słyszę. A także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszędzie widzę rączki złożone, tak jak wczoraj, wszyscy. Pięknie. Panie nasz Boże, niech pokalana ofiara nas oczyści i umocni nasze dusze łaską z nieba. Przez Chrystusa.

0: do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, święty, święty zastępów,
1: pełne są niebiosa i ziemia
0: chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić wszyscy: Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie,
0: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,

0: powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczam naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Już za chwilę nasze panie katechetki ustawią procesję. Sebastian, jeszcze poczekaj chwilkę, bo od końca idziemy, dobrze? Przypominam, że po przyjęciu Komunii Świętej nie rozmawiamy z kolegą i koleżanką, tylko wracamy do ławeczki, zamykamy oczka i dziękujemy Panu Jezusowi za Jego przyjaźń, za Jego obecność w naszych sercach, za biały tydzień uroczystości pierwszej Komunii Świętej swoimi słowami, dobrze? Ze mną, tak, księże Marcinie. Prosimy już o śpiew.

0: Módlme się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa Pana naszego. Dobrze, usiądźmy na chwilkę. Kilka króciutkich ogłoszeń. Za chwilkę poproszę panie katechetki i wyznaczone mamy z Komitetu Komunijnego Mam Pierwszej Komunii Świętej 2026 o rozdanie modlitewników. I uwaga, modlitewniki szczegółowo obejrzymy w domu. Perełki. Ja wiem, że są emotions. To z angielskiego emocje. Nie słyszę nikogo teraz. O. Zamknąć od zakrystii drzwi, poproszę. Jest różnica? No. Wiktor, ja widzę. Ja wiem, że radość rozrywa nasze serca. Ale nie może być tak, że pani Ania czy pani Renia, nie daj Bóg ja, podchodzą, proszą o to, żeby być ciszej, o to, żeby nie rozmawiać. Bo jesteśmy cały czas w domu czyim, bo zapomniałem, samego? Samego? Wyglądacie przepięknie. Uroczystości wczoraj były przepiękne. Dzięki wam. Dzięki Panu Bogu. Dzięki wam. I bardzo proszę, byśmy pamiętali, jeżeli potrzeba więcej miejsca, proszę zgłaszać to do mojej skromnej osoby, albo do komitetu mam, albo do pani katechetek. Znajdziemy, tak żeby wszyscy byli, wszystkim było wygodnie i żebyśmy mogli się skupić. Dobrze? Czy ja mogę was o to prosić? Perełki? Nie słyszę. Pamiętajmy, że jesteśmy w domu Pana Boga, w świętym miejscu i na rozmowy jest czas poza kościołem, przed mszą albo po mszy świętej. Dzisiaj nie mamy żadnych tam fotografii, nic. Pani Renia będzie ogłaszać, napisze na grupie albo do mnie. Za chwilkę rozdamy modlitewniki i uwaga, litania będzie recytowana, ja tam sobie uklęknę za chwilkę z wami. Otworzymy na stronie 179, dobrze? Za chwilkę, jak rozpocznie się nabożeństwo majowe. I widzimy się jutro też o godzinie 18. Bądźmy tak najpóźniej za 10, dobrze? Gdybyśmy coś jeszcze potrzebowali, chwilkę porozmawiać czy coś przećwiczyć, dobrze? Za 10, 18, tak jak dzisiaj w naszych habitach. Dobrze, poproszę teraz panie katechetki i panie z komitetu mam, dobrze? Żeby rozdać modlitewniki wszystkim dzieciom. Wy zostajecie na miejscu, dobrze? Tak, poproszę. Jakby zabrakło, to jeszcze mam zakrystię, ale nie powinno. I otwieramy, uwaga, na stronie 179. Za chwilkę przyklękniemy wszyscy na powitanie Najświętszego Sakramentu. Ja powiem, kiedy będziemy mogli usiąść, dobrze? 179 strona. I ładnie odpowiadamy w czasie litanii. Czy gdzieś zabrakło? Panie Reniu, tutaj dla Franka można dać jeszcze. Ile zabrakło? Ja mam zakrystię jeszcze. Dobrze, ja potem... ktoś nie ma? Uwaga. Nadmiar jest nawet, dobrze. Poproszę też po litanii komitet mam, dobrze, do zakrystii. Tak, możemy zostawić. Bóg zapłać. Przyklęknijmy teraz na powitanie Najświętszego Sakramentu. O Zbawcza Hostio, godna czci, co
1: ludno... Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży. Ten zespół nazywa się Owca. Na nowo. Posłuchajmy.

0: Jelly Roll, Post Malone na antenie Radia Nadzieja, jest 18.49, po latach zapomnienia odzyskała dawny blask w Mikołajkach, powiecie łomżyńskim, dziś uroczyście poświęconą, odrestaurowaną kapliczkę świętego Izydora Oracza, patrona rolników, ludzi ciężkiej pracy. To nie tylko odnowiony zabytek, ale również ważny symbol wiary i tradycji, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha, biskupa i męczennika w Szczepankowie, ksiądz Dariusz Wizner. Posłuchajmy.
1: Myślę, że możemy się cieszyć, że tu w naszym regionie takiego tak zachowanego zabytku nie mamy. Cieszymy się, że no przywracamy po prostu jego oryginalny wygląd. Wygląd, który no dzisiaj wydaje nam się no zachwyca swoim urokiem pięknym, a jednocześnie tym takim oddaniem miejsca sakrum, wyjątkowego, w którym chwalimy Pana Boga, ale też i doceniamy wiarę innych, ale też i taki poziom kultury. Mówimy o kapliczce, która jest też wyrazem takiej prostej wiary, przywiązania do tej wiary, do ziemi polskiej, do ojczyzny.
0: Odnowiona kapliczka ma być dziś przypomnieniem o historii miejscowości i być znakiem rozpoznawczym dla przejeżdżających turystów, podkreśla starosta łomżyński Lech Szabłowski.
2: Obiekt może nie jakiś ogromny, bo koszt tego przedsięwzięcia, tej renowacji łącznie z przeniesieniem to około 110 tysięcy złotych. Myśmy o tej kapliczce wiedzieli, że ona stoi wśród pól, ona stała na gruncie prywatnym, tak naprawdę stanowiła własność właściciela gruntu. Pojawiały się myśli, że warto byłoby tym się zająć, tą kapliczką. I dopiero przyszedł czas, dobry czas. Mamy dzisiaj piękne dzieło. Jak ważnym było to przedsięwzięcie, myślę, że świadczy o tym obecność tak wielu osób tutaj na samym poświęceniu, wcześniej na mszy świętej odprawianej przez księdza proboszcza w intencji wszystkich rolników.
0: Kapliczka od zawsze była ważnym symbolem lokalnej społeczności, mówi sołtys wsi Mikołajki Wiesław Chojnowski. Posłuchajmy.
3: To jest bardzo ważna inwestycja, na którą dobiegaliśmy się jako samorządowiec, to od lat, można powiedzieć, 90. Przy współpracy starosty samorządowców oczywiście, dokonaliśmy tego czynu, co jest, bo naprawdę tamta, to już widać na zdjęciu, jakie ona była w opłakanym stanie. To już czas gonił, żeby to jak najszybciej załatwić. Bardzo się udało i jesteśmy, cała miejscowość jest zadowolona, no i chyba okoliczni mieszkańcy też.
0: Zabytkowy obiekt jeszcze niedawno był mocno pochylony i groził zawaleniem. Stał z dala od drogi na polu, a jego stan z roku na rok się pogarszał. Dzięki przeprowadzonej renowacji kapliczka została przeniesiona w bezpieczne miejsce przy drodze powiatowej i całkowicie odbudowana. Według miejscowych przekazów pierwsza kapliczka w tej okolicy mogła zostać wzniesiona już w XV wieku, kiedy tereny te należały do parafii kościoła w Szczepankowie. Obecny obiekt, jak wynika z dokumentacji konserwatorskiej, pochodzi z początku XIX wieku. Uważa się, że kapliczkę postawili benedyktyni, którzy przez długi czas gospodarowali na tych ziemiach. Dawniej pełniła ona również funkcję wyznaczania granic majątków i była ważnym punktem orientacyjnym na mapie parafii szczepankową. YouTube już teraz na antenie radia Nadzieja In Alive, a później Blue, Nowy Ląd.

0: Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Gościem Wiktorii Małusz będzie Magdalena Pietraszewska, pedagog. Temat rozmowy to jak bronić się przed presją rówieśniczą. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Po reklamie.

0: Nowy Ląd, tak? Śpiewa Blue. Obecnie stopa bezrobocia w tym regionie jest na... może zacznę od czegoś innego. Sytuacja na rynku pracy w powiecie koleńskim. Od tego powinienem zacząć. Jest trudna, ale nie beznadziejna, mówiła na naszej antenie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Dorota Konopka. Obecnie stopa bezrobocia w tym regionie jest na poziomie 13,5%. Przy czym krajowa to 6,1%, a w województwie podlaskim wynosi 7,7%. W Koleńskim Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 1716 osób bezrobotnych. Dyrektor Konopka podkreśliła, że ofert pracy nie brakuje, ale są one zupełnie inne od tych, które były jeszcze kilkanaście lat temu. Dzisiaj pracodawcy oczekują odpowiednich i konkretnych kwalifikacji.
1: Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak, czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych, no to są konkretne uprawnienia, tak. Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo że będzie miała chęci i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
0: Dyrektor Konopka dodaje jednak optymistycznie, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo maleje.
1: Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda

0: konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów. Nie jest to też sytuacja beznadziejna.
1: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie powiedziała również o tym, że na rynku pracy od lat jest zapotrzebowanie na kierowców samochodów ciężarowych, lekarzy, pielęgniarek czy nauczycieli. To jest Radio Nadzieja w poniedziałek, 3 minuty po 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy. Jedyne takie skrzypce w Polsce i muzyczna energia, która porwie was bez reszty. Już w niedzielę w Łomży wystąpi charyzmatyczna skrzypaczka elektryczna i wokalistka Basia Kawa. Usłyszymy nie tylko jej utwory, ale także piosenki takich wykonawców jak Lindsay Stirling, Adele czy Ed Sheeran. Niedziela 24 maja, godzina 18, Miejski Dom Kultury Łomża.
2: Zapraszam, Basia Kawa.
1: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

25 maja, w poniedziałek, a więc za tydzień w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika Ojca Świętego Leona XIV, Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Temat encykliki nie zaskakuje. Papież w ostatnich wystąpieniach, zwłaszcza do młodzieży i nauczycieli, wielokrotnie mówił o potrzebie uregulowania relacji człowieka z AI. Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat temu. Tamten dokument był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą jego nauki społecznej. Magnifica Humanitas natomiast ma być dowodem na kontynuację tej nauki w nowych okolicznościach. Encyklika ta mówi o roli godności ludzkiej, prymacie dobra wspólnego i akcentuje moralne ograniczenia władzy. Zaprezentowana będzie przez papieża w auli synodalnej. Lady Punk już teraz na antenie radia. Nadzieja, 14 minut po 19.

Mysłowic. Za chwilę sięgniemy na chwilę na półkę z zagraniczną muzyką. J.P. Cooper zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja, no ale wcześniej Czechy, czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy. Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji. Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnem Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do Bazyliki w Jablonnem. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka zostanie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. J.P. Cooper, później znów polska muzyka Blue na antenie Radia Nadzieja.

0: hollywoodzkie role, zaśpiewała Blue, zakończyła się przebudowa ulicy Kalinowej w Łomży. Zakres prac objął odcinek o długości 321 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Część mieszkańców czekała na tę drogę blisko 30 lat. Mówił podczas oficjalnego otwarcia ulicy wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Posłuchajmy.
1: Miasto Łomża realizuje szereg ważnych inwestycji drogowych, bo to są inwestycje strategiczne, takie jak na przykład budowa ulicy Owocowej, ulicy Nowogrodzkiej, przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ale nie mniej ważne są dla nas takie ulice osiedlowe jak ulica Kalinowa. To 321 metrów drogi, przy której mieszkają mieszkańcy, z których część czekała na tą drogę blisko 30 lat. To nie tylko budowa nawierzchni, ale również budowa kanalizacji deszczowej, co powoduje, że mieszkanie przy tej ulicy na pewno będzie bardziej komfortowe, będzie bardziej bezpieczne.
0: Wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 zł. Blisko połowa tej kwoty to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
2: Chodzi o to, aby rozwiązywać konkretne problemy mieszkańców i budować te drogi, które będą służyły kolejnym pokoleniom. To, co dla mnie najważniejsze. Realizujemy dobre, mądre projekty i programy rządowe z myślą o ludziach i dla ludzi. Taki jest sens Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Niech ta ulica Kalinowa dobrze służy lokalnej wspólnocie, niech dobrze służy Łomży.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek podkreślał, jak wiele zostało zrobione w Łomży, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową.
3: Dzisiaj możemy, drodzy Państwo, powiedzieć, że tutaj na ziemi łomżyńskiej, jeśli chodzi o drogi, wiele uczyniono. Oczywiście jest jeszcze kilka dróg do rozdrobienia, ale myślę, że z tym sobie poradzimy. Ludzie, którzy przyjeżdżają na ziemię łomżyńską, do województwa podlaskiego, naprawdę doceniają fakt nowych arterii i też to, co się dzieje w poszczególnych miastach, czy w Białymstoku, czy w Łomży, czy w Suwałkach. Rzeczywiście dużo się dzieje.
0: Samorząd województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów przeznaczył na przebudowę ulicy Kalinowej 400 tysięcy złotych. Oznacza to, że około 16% kosztów tej drogi stanowiły środki z budżetu miasta.

0: 15.39 i ten poniedziałkowy wieczór spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Chciałbym, żebyśmy przez najbliższe minuty w niebo nieco popatrzyli. To jedno z najładniejszych zjawisk, jakie można obserwować na nocnym niebie. Tylko o tej porze roku jest szansa wypatrzeć tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Posłuchajmy.
1: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
0: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. To nie tylko rzecz charakterystyczna dla regionów okołobiegunowych. Białe noce mamy też w Polsce, wyjaśnia Łukasz Drzewoszewski.
1: To wygląda w ten sposób, że od momentu zachodu słońca do ciemności, do momentu, kiedy słońce schowa się te 18 stopni pod horyzont, to jest zmierzch. Potem następuje właśnie okres nocy astronomicznej, a potem Słońce znowu wychodzi i od momentu, kiedy jest 18 stopni pod horyzontem, znowu tym razem mamy świt, który trwa do momentu wschodu Słońca. Natomiast w tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
0: Białe noce i obłoki srebrzyste można obserwować najdłużej na północy kraju, na Helu, nawet do początku sierpnia. No i jeszcze chwilkę powiedzmy o tym, że wyjątkowo bliskie spotkanie się szykuje asteroida 2026 JH2. Przeleci dzisiaj w okolicach Ziemi. Choć będzie to odległość około 90 tysięcy kilometrów, to w kosmicznej skali niemal otrze się o Ziemię, wyjaśnia tym razem Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
2: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię. Więc no, monitoring takich obiektów jest też istotny pod kątem bezpieczeństwa nawet niektórych satelitów. No, oczywiście wiemy, że znaczna część satelitów krąży na niskich orbitach, ale są satelity jakieś telekomunikacyjne na przykład, które są na dalszych orbitach.
0: Asteroidę odkryto zaledwie 8 dni temu. Przelot powinien być widoczny w Polsce, ale Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego mówi, że będą przeszkody.
3: Jasność tego obiektu pozwala teoretycznie dostrzec go przez amatorski teleskop astronomiczny albo dużą lornetkę. Jednakże dziś ten obiekt w najlepszej widoczności, w najlepszym położeniu będzie znajdował się około godziny 21:15 stopni nad horyzontem. Wtedy niebo jeszcze nie jest całkowicie ciemne.
0: Kilka obserwatoriów z całego świata będzie na żywo transmitować przelot asteroidy. Transmisję zapowiedziała między innymi NASA.

0: Nie zmarnuj mnie, zaśpiewał Paweł Domagała, jest 19.50. Patrzyliśmy w niebo, a teraz, drodzy Państwo, będziemy patrzeć również na gwiazdę, ale nieco inną gwiazdę, Stany Zjednoczone, Włochy czy kraje arabskie. Jakie są plany Roberta Lewandowskiego? Po opuszczeniu FC Barcelony w rodzinnej miejscowości Lewego pod warszawskim Lesznie kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
1: Tata tam kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modricza, takich dwóch, mówiąc emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
2: Teraz opuszcza Barcelonę.
3: No właśnie, co teraz z nim może być?
2: No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
3: Jak myśli pan?
2: No, oczywiście.
3: Nie do Milanu na przykład?
2: Wie pan, włoska drużyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna, nie? A on już ma swoje lata, tak? Także to też nie jest tak, że będzie występował. No, praktycznie to wszystko zależy, jak drużyna będzie grała. Czy będzie grała na niego, czy będzie mu pomagać, czy raczej no, będzie tylko tym tak zwanym do strzelania bramy.
4: Ale sporo sukcesów ma, więc teraz albo jak Cristiano, emeryturka, no, albo jak Messi, też emeryturka.
5: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
3: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
5: Tak.
3: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
5: Na bank.
0: KS Partyzant Leszno gra w lidze okręgowej. To w tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski zaczynał grać w piłkę. Z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. O Robercie Lewandowskim wciąż mówimy. Jest to marka sama w sobie, mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Jego zdaniem polski napastnik już nic nikomu nie musi udowadniać, a może zająć się swoją finansową przyszłością. Robert Lewandowski po 4 latach żegna się z barcelońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej. Posłuchajmy.
6: Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno. I umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą. Więc zaczyna już być może myśleć nie w kategoriach, jak się jeszcze bardziej wypromować, tylko jak tu jak najbardziej skapitalizować swoją aktualną pozycję.
0: No, więc niestety chyba zawód będzie czekał młodego kibica, bo nie KS Partyzant Leszno, ale Arabia Saudyjska. No a oprócz Arabii Saudyjskiej na stole leży też oferta ze Stanów Zjednoczonych. Specjalista od wizerunku jest spokojny o przyszłość Roberta Lewandowskiego.
6: Myślę, że każda z tych jakby lokalizacji ma swoje atuty. Każda ma jakieś tam swoje wady. Natomiast no, z punktu widzenia jakby samej pragmatyki tego sportowca, no jedna i druga strona jest bardzo dobra. Powiedziałbym, że Lewandowski jest na tyle już takim wytrawnym graczem w tych kategoriach biznesowych tutaj, że prawdopodobnie jakikolwiek kontrakt nie będzie tam dla niego niekorzystny.
0: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata, w tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Wczorajszy mecz był 192. występem w koszulce Barcelony. Do tej pory zdobył 119 goli. Jeszcze na koniec tego tematu oddajmy głos ministrowi sportu i turystyki. Jakub Rutnicki liczy na występy Roberta Lewandowskiego w kadrze narodowej. Piłkarz ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony. Podpisanie kontraktu z gwiazdorem futbolu zainteresowane mają być, jak mówiliśmy, kluby ze Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, też Ligi Włoskiej. Jakiekolwiek decyzji nie podejmie Robert Lewandowski, nadal będzie nas cieszyć swą grą, choć najlepiej, żeby to robił w reprezentacji, mówi minister Rutnicki.
7: To bym sobie bardzo życzył, bo to jest niesamowity człowiek, niesamowity zawodnik i myślę, że wszyscy mieliśmy łzy w oczach, gdy zobaczyliśmy, w jaki sposób żegna się wielkiego mistrza w Barcelonie. To było coś absolutnie niepowtarzalnego. Przede wszystkim chciałbym, żeby pan Robert jeszcze zagrał, bo myślę, że było bardzo blisko. Wszyscy widzieliśmy te mecze barażowe, ale mam takie poczucie, że może jeszcze uda się, żeby pan Robert Lewandowski wrócił.
0: Według saudyjskich mediów ściągnięciem gwiazdora jest zainteresowany klub Al-Hilal z Riyadu, najbardziej utytułowany w saudyjskiej lidze, obecnie na drugim miejscu w tabeli. W tym klubie gra obecnie Karim Benzema. Przez dwa sezony członkiem drużyny był też Neymar. Według doniesień Hilal oferuje polskiemu napastnikowi kontrakt na 90 milionów euro. Chwila muzyki, a następnie katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś przypada 106. rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Papież Polak pielgrzymował na Jasną Górę 6-krotnie. Był człowiekiem maryjnego zawierzenia, którego, jak mówił, nauczył się na Jasnej Górze. Przybywający pielgrzymi pamiętają o Ojcu Świętym w modlitwie, ale także w swojej codzienności. Młodzi zapewniają, że papież wciąż ich inspiruje.
2: Cieszę się, że mogliśmy mieć taką osobę w naszej historii. Dalej inspiruje, mimo tego, że już go z nami nie ma.
3: Pozostawił dla młodych bardzo dużo. Na pewno jest ogromnie ważną postacią dla całego Kościoła, a szczególnie też w Polsce.
4: Przez 8 lat chodziłam do szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II. Dużo na jego temat słyszałam, ale to takie oddanie Maryi. To, że on powierzył się najlepszej matce, nie liczył na siebie, liczył na Boga, liczył na nią.
5: Jest to postać bardzo ważna, jedna z najważniejszych osób w całej historii Polski.
1: Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, były sekretarz świętego Jana Pawła II, podczas jednej z pielgrzymek w jasnogórskim sanktuarium podkreślił, że papież Polak pozostaje dla niego przewodnikiem na kapłańskiej drodze.
6: On jest dla mnie zawsze takim wzorem, przewodnikiem w moim codziennym życiu religijnym, wewnętrznym, także w moim apostołowaniu jako biskupa, jako pasterza. I jest dla mnie też orędownikiem, bo ciągle do niego się modlę i polecam mu swoje sprawy i moje troski.
1: Papież Polak pozostawił w jasnogórskim sanktuarium liczne pamiątki i wota. Szczególnie cenny i symboliczny jest umieszczony przy obrazie Matki Bożej pas sutanny, przestrzelony i zakrwawiony w czasie zamachu 13 maja 1981 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Po latach zapomnienia odzyskała dawny blask. W Mikołajkach w powiecie łomżyńskim uroczyście poświęcono dziś odrestaurowaną kapliczkę świętego Izydora Oracza, patrona rolników i ludzi ciężkiej pracy. To nie tylko odnowiony zabytek, ale również ważny symbol wiary i tradycji, mówi proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha biskupa i męczennika w Szczepankowie, ksiądz Dariusz Wizner.
7: Myślę, że możemy się

0: Wierzyć, że tu w naszym regionie takiego tak zachowanego zabytku nie mamy. Cieszymy się, że no przywracamy po prostu jego oryginalny wygląd. Wygląd, który no dzisiaj wydaje nam się no zachwyca swoim urokiem, pięknym, a jednocześnie tym takim oddaniem miejsca sakrum, wyjątkowego, w którym chwalimy Pana Boga, ale też i doceniamy wiarę innych, ale też i taki poziom kultury. Mówimy o kaplicy, która jest też wyrazem takiej prostej wiary, przywiązania do tej wiary, do ziemi polskiej, do ojczyzny.
1: Zabytkowy obiekt jeszcze niedawno był mocno pochylony i groził zawaleniem. Dzięki przeprowadzonej renowacji kapliczka została przeniesiona w bezpieczne miejsce przy drodze powiatowej i całkowicie odbudowana.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra papież przypomniał, że 17 maja Kościół obchodzi święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Po modlitwie papież Leon XIV dodał, że w wielu krajach obchodzony jest także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu i zaapelował o promowanie takich form komunikacji, które szanują prawdę o człowieku.
3: Papież zauważył, że wstąpienie Jezusa do nieba bywa postrzegane jako wydarzenie odległe, a tymczasem ta wędrówka w górę przez całe ziemskie życie Jezusa jest obecna także w życiu tych, których papież Franciszek nazwał świętymi z sąsiedztwa.
4: Papa, mamy.
3: Tę wędrówkę odnajdujemy w ojcach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem starają się żyć zgodnie z Ewangelią. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęca tematowi chronić ludzkie głosy i twarze, tak by w dobie sztucznej inteligencji promować te formy innowacji technologicznej, które szanują prawdę o człowieku. Leon XIV przypomniał przesłanie pokoju świętego Franciszka z Asyżu ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu, dlatego zachęcam wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
1: Z Rzymu relacjonowała Urszula Rzepczak.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Teddy Swims na antenie Radia Nadzieja. Przed 20 mówiliśmy o Robercie Lewandowskim, który może pomału myśli o zakończeniu sportowej kariery. Po 4 latach odchodzi z Barcelony. Na stole jest oferta między innymi z klubu w Arabii Saudyjskiej. A teraz o sporcie od nieco innej strony i o tych początkach zawodowego sportu, które mogą być bardzo, bardzo trudne. Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który uległ poważnemu wypadkowi na to, że w Gnieźnie Patryk Budniak jest po kilku operacjach i został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno. Posłuchajmy.
1: Faktycznie ten stan Patryka po wybudzeniu poprawia się każdego dnia. Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze. Także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywne napływały. Choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
0: Młody zawodnik z Wielkopolski podczas zawodów w Gnieźnie 10 maja najpierw zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu, a potem uderzył w dmuchaną bandę i betonową trybunę. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, a w sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację sportowca. Udało się zebrać już ponad 450 tysięcy złotych. Prezydent Gniezna Michał Pawłowski, który był na stadionie w dniu wypadku, wskazuje, że w pomocy zjednoczyli się mieszkańcy miasta i kibice z całej Polski.
2: Akcja, która była zapoczątkowana na 50 tysięcy, praktycznie osiągnięta w 50 minut, więc można powiedzieć, że każdy tysiąc w ciągu minuty wpływał. To niezwykle ważne, bo ten proces do pełnej sprawności powrotu rehabilitacji to żmudny proces i myślę, że te pieniądze będą niezwykle ważne.
0: Po wypadku rozpoczęła się szeroka dyskusja o poprawie bezpieczeństwa na stadionach żużlowych z przedstawicielami Polskiego Związku Motorowego. Rozmawiali już na ten temat urzędnicy z Ministerstwa Sportu. Kasia Wilk, później Kamil Bednarek w Radiu Nadzieja.

0: Słuchają Państwo wieczornego poniedziałkowego programu Radia Nadzieja. Już teraz czas na modlitwę różańcową. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie właśnie, to do Państwa dyspozycji są dwa numery telefonów: 512-123-502 albo 512-123-503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
2: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnice bolesne. Pierwsza tajemnica. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
3: W niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie. Błogosławionej nocy życzę. Modliła się stała słuchaczka. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Druga tajemnica. Biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Jana. Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, Piłat wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Wówczas wziął Piłat Jezusa i kazał go ubiczować.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie. Błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali go z szat, narzucili na niego płaszcz szkarłatny i uplutuwszy wieniec z ściernia, włożyli mu na głowę. Do prawej ręki dali mu trzcinę, potem przyklękali przed nim, szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Pan Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, aby niósł krzyż jego.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem.
4: Z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, śmierć na krzyżu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą.
8: Owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
9: racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże. Bóg zapłać wszystkim dobrej nocy.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny w Radiu Nadzieja w maju po modlitwie różańcowej, ale też jeśli nie ma modlitwy różańcowej wieczorem, to zawsze przed apelem jasnogórskim. I ten apel jasnogórski już za krótką chwilę wybrzmi na koniec tego poniedziałkowego, wiosennego dnia. Będziemy mogli wyśpiewać: Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam, łącząc się w modlitwie ze wszystkimi pielgrzymami zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze, we wszystkich miejscach, w których apel jest śpiewany. Tuż po modlitwie apelowej audycja z Biblią przez życie, a 10 minut po 22 aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Drodzy słuchacze Radia Nadzieja, witam Was bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji z Biblią przez życie. Drodzy Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie, nasze dzisiejsze rozważanie poświęcimy Duchowi Świętemu. Ostatnie dni okresu wielkanocnego i uroczystość zesłania Ducha Świętego bardzo mocno ukazują nam tę piękną, ważną osobę Ducha Świętego, która jest fundamentalna dla naszego życia wiary. My często mówimy o życiu duchowym. Czasami używamy takiego sformułowania, że mamy troszczyć się o życie duchowe, że mamy tym życiem duchowym żyć, że mamy je rozwijać. Co to znaczy życie duchowe? Drodzy Państwo, życie duchowe to jest życie z Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł powiedział zdanie, które powinniśmy sobie dobrze zapamiętać i dobrze wyryć w naszych sercach i umysłach. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. A zatem, jeżeli chcę być chrześcijaninem, jeżeli chcę wyznawać wiarę, jeżeli chcę być w pełni świadomy tego, kim jestem, to muszę prosić o pomoc Ducha Świętego. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. Drodzy radiosłuchacze, Duch Święty nazywany świętym, nazywany duchem prawdy, duchem miłości, przedstawiony na kartach Pisma Świętego poprzez wiele różnych symboli, ma taką szczególną nazwę, szczególny tytuł, nad którym chciałbym dzisiaj się z Wami pochylić, a mianowicie jest to Duch Święty Paraklet. Moi drodzy, to słowo parakletos w odniesieniu do Ducha Świętego znajdujemy w Jezusowych mowach pożegnalnych, które On wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy, tak jak to zapisał nam ewangelista święty Jan, od rozdziału 13 do rozdziału 17 swojej Ewangelii. W Ewangelii według świętego Jana Jezus podczas ostatniej wieczerzy wypowiada bardzo wiele słów, wypowiada bardzo wiele bardzo ważnych słów, sformułowań, obietnic i między innymi podczas tych mów pożegnalnych, które są takim jego testamentem dla Kościoła, podczas tych mów pożegnalnych znajdujemy również pięciokrotną zapowiedź Ducha Świętego Parakleta. Drodzy Państwo, przypomnę te teksty i bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby w chwili takiego spokoju, ciszy do tych tekstów sięgnąć. Naprawdę warto. A więc pięć tekstów mówiących o Duchu Świętym Paraklecie w Ewangelii według świętego Jana. Rozdział 14, wersety od 15 do 17. Jeszcze raz rozdział 14, wersety od 25 do 26. Rozdział 15, wersety od 26 do 27. Rozdział 16, wersety od 4 do 11. I jeszcze raz rozdział 16, od wersetu 12 do 15. Drodzy radiosłuchacze, w tych tekstach Pan Jezus zapowiada Ducha Świętego Parakleta. Zawarte w nich przesłanie Jezusa nie znajduje odpowiednika w żadnej innej księdze Pisma Świętego. I tak możemy śmiało powiedzieć, że jest najbardziej oryginalnym i teologicznie dojrzałym nauczaniem o funkcji i misji Ducha Świętego w życiu wierzących. Drodzy Państwo, zacznijmy najpierw od wyjaśnienia tego terminu. Słowo paraklet, które w języku polskim może nam sprawiać pewną trudność, przecież na co dzień takiego słowa nie używamy. Co znaczy to słowo paraklet? Moi drodzy, to słowo paraklet pochodzi z języka greckiego, składa się z dwóch części, a mianowicie z przedrostka para, który oznacza dosłownie w języku greckim obok. A więc para oznacza kogoś, kto stoi obok, czy coś, co jest obok. Mówimy na przykład o służbach paramedycznych. Tak w języku polskim używamy takiego sformułowania, więc chodzi tutaj o ludzi, którzy potrafią ratować życie, którzy znają się na medycynie, ale nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu lekarzami. Mówimy paramedycy. A więc to para jest to coś obok. I druga część tego słowa paraklet, kletos, pochodzi od greckiego czasownika kaleo, który oznacza dosłownie przywoływać, wołać, stawiać obok. A więc słowo parakletos oznacza dosłownie ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie. To słowo parakletos było używane w kulturze greckiej, w kulturze helenistycznej, a więc w czasach Jezusa było to słowo używane i ono się odnosiło do środowiska sądów, trybunałów. To słowo parakletos, tak możemy powiedzieć, w kulturze prawniczej, helenistyczno-rzymskiej, a więc czasów Jezusa, to określenie sądowych obrońców, adwokatów. Paraklet to w potocznym rozumieniu był człowiek, na którego pomoc można było liczyć w różnych życiowych sprawach. Paraklet to ktoś, kto według tej starożytnej tradycji sądowniczej stawał na rozprawie obok skazanego i nawet nie musiał nic mówić, ale sama jego obecność zamykała usta oskarżycielowi. Sąd nie mógł skazać tego, za którym stawiał się paraklet. A więc, drodzy Państwo, to słowo paraklet ma znaczenie na wskroś pozytywne. Oznacza kogoś, kto staje po mojej stronie. Ktoś, kto jest przywołany, kto stoi obok mnie, kto będzie mnie bronił, którego sama obecność już daje mi nadzieję. Drodzy radiosłuchacze, chciałem wyjaśnić ten termin, dlatego że tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak głębokie jest to słowo w odniesieniu do Ducha Świętego. W naszych polskich tłumaczeniach znajdujemy zazwyczaj tłumaczenie pocieszyciel, a więc parakletos tłumaczony jako pocieszyciel. Często tłumaczy się to też jako obrońca. Może być tłumaczony również jako adwokat. Advocatus, czyli ktoś, kto stoi obok mnie, kto stoi przy mnie, kto jest przywołany. Może być tłumaczone to słowo jako rzecznik. Można też przetłumaczyć jako pośrednik, jako doradca, jako pomocnik. I każde z tych tłumaczeń, a więc pocieszyciel, obrońca, adwokat, pośrednik, doradca, rzecznik, każde z tych słów jest słuszne, jest dobre w odniesieniu do słowa parakletos, ale żadno z tych słów nie wyczerpuje jego całkowitej treści. Moglibyśmy w takim wolnym tłumaczeniu powiedzieć, że ten parakletos to jest po prostu przyjaciel. Ktoś, komu na mnie zależy i na kogo ja mogę liczyć. Drodzy radiosłuchacze, i właśnie tak Pan Jezus nazywa Ducha Świętego w swoich pożegnalnych mowach w czasie Ostatniej Wieczerzy. Sięgnijmy do kilku wersetów z tych właśnie słów Pana Jezusa. W pierwszej obietnicy, w rozdziale 14, czytamy: ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był zawsze z wami, ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Moi drodzy, zwróćmy uwagę na to sformułowanie Pana Jezusa, innego pocieszyciela, allon parakleton, tak mówi tekst grecki. Dlaczego Jezus mówi o innym pocieszycielu? Kto byłby zatem tym pierwszym pocieszycielem? Moi drodzy, tym pierwszym pocieszycielem jest oczywiście sam Pan Jezus, a więc On siebie też nazywa parakletem. I tak mamy na przykład w pierwszym liście świętego Jana w rozdziale 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czytamy w tekście oryginalnym, w tekście greckim, parakleton echomen proston patera Jezun Christon dikajon. A więc ten paraklet, ten Duch Święty tak nazwany, jest darem Ojca i Jezus sam o ten dar prosi. I jaka jest Jego funkcja? Jezus mówi, aby z wami był na zawsze. Drodzy Państwo, pierwszą funkcją parakleta jest po prostu być. W drugiej obietnicy, również w rozdziale 14, czytamy, to wam powiedziałem, przebywając pośród was, a Pocieszyciel Duch Święty, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. A więc niejako kolejna funkcja tego parakleta, tego Ducha Świętego Pocieszyciela czy adwokata, przyjaciela, to jest to, aby nam wyjaśnił słowa samego Jezusa. On was wszystkiego nauczy. Moi drodzy, nie możemy zrozumieć Pisma Świętego, nie możemy zrozumieć Boga, nie możemy zrozumieć Jezusa bez Ducha Świętego. Raz jeszcze przypomnę słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. To Duch Święty nas do tego zdalnia. Dalej Jezus mówi, gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, On będzie o mnie świadczył, ale i wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Duch Święty, Duch Paraklet to jest, kochani, Duch Świadek, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. Kiedy Pan Jezus wstępował do nieba, powiedział do uczniów, będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Istotą naszego bycia chrześcijanami jest dawać świadectwo Jezusowi. Ale przecież po ludzku to świadectwo jest niemożliwe. Człowiek boi się, człowiek nie rozumie wielu rzeczy. I ten Duch Paraklet jest tym, który uzdalnia nas do dawania świadectwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Kiedy czytamy często wstrząsające, bardzo poruszające historie męczenników, historie tych, którzy dawali świadectwo Jezusowi aż do przelania krwi, my widzimy bardzo mocno, jak Duch Święty działał w tych osobach. To jest właśnie Duch Paraklet, który uzdalniał do dawania świadectwa. Dalej w 16 rozdziale Ewangelii Janowej mamy kolejną charakterystykę tego Ducha Parakleta. Jezus mówi, On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości, bo idę do Ojca i wreszcie o sądzie, bo władca tego świata będzie osądzony. To Duch, który ukazuje nam istotę spraw, który daje nam rozumienie, czym jest grzech, czym jest świętość, czym jest życie. Bez Niego nic nie może w naszym życiu mieć miejsca. My jako chrześcijanie błądzilibyśmy po omacku. I wreszcie w ostatniej obietnicy Ducha Parakleta, którą znajdujemy w 16 rozdziale Janowej Ewangelii, w wersecie 13 czytamy, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Drodzy Państwo, zbierając to wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, możemy powiedzieć, że ten Duch Parakletos, ten przyjaciel, ten przywołany obok nas, ten nasz pocieszyciel, pośrednik, rzecznik, ten Duch Paraklet jest Duchem Świętym, tak czytamy w wersecie 26 w rozdziale 14 Ewangelii Janowej, jest Duchem Prawdy, przez 3 razy Jezus nazywa Go Duchem Prawdy, a Jego funkcje to przebywanie z nami, aby był i przebywał, mówi Jezus. Jego funkcją jest, aby wszystkiego nas nauczył i przypomniał nam słowa Jezusa. Jego funkcją jest, abyśmy dawali świadectwo. Jego funkcją jest, aby nas doprowadził do całej prawdy i przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Drodzy Państwo, Duch Święty Paraklet, Duch Święty Pocieszyciel jest siłą, bez której sami nie moglibyśmy sobie poradzić. Piękne jest to nauczanie Pana Jezusa o Duchu Świętym Paraklecie. Przepiękne są Jego słowa i każdy z tych tekstów wart jest osobnej, uważnej, głębokiej medytacji, do czego Państwa serdecznie zachęcam. Chciałbym zakończyć tę refleksję słowami, które dobrze znamy. To sekwencja o Duchu Świętym. Przeczytajmy w kontekście tej naszej audycji chociaż kilka zdań z tego przepięknego tekstu. Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź, światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Drodzy radiosłuchacze, niech Duch Święty Pocieszyciel, Duch Święty Adwokat, Duch Święty Paraklet prowadzi nas i doprowadzi nas do całej prawdy, do piękna chrześcijańskiego życia. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę i zapraszam na kolejne spotkanie. Szczęść Boże!
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV. Ogłoszono go w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka. Leon XIV przyjął katolikosa Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła Ormian. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV, poświęconej trosce o osobę w dobie sztucznej inteligencji. Dokument nosi datę 15 maja, kiedy przypada 135. rocznica promulgowania encykliki Leona XIII Rerum Novarum, dokumentu przełomowego w społecznym nauczaniu Kościoła.
2: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o papieskiej encyklice dziś, czyli w pierwszą rocznicę inauguracji pontyfikatu Leona XIV. Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary oraz Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
1: 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przy grobie papieża Polaka modlił się dziś rano prezydent Polski Karol Nawrocki, który odbywa oficjalną wizytę w Republice Włoskiej i uczestniczy w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino. W Bazylice Watykańskiej sprawowano też mszę z udziałem przedstawicieli Polonii i polskich pielgrzymów. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga z Kamerunu. W homilii świętego papieża wspominał jego wieloletni współpracownik i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik.
3: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie. Dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele. Że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II. On taki był, pokorny, oddany, zawsze w dialogu z Panem, gotowy iść wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, aby głosić jego orędzie zbawienia.
1: Ksiądz Ptasznik przypomniał, że święty Jan Paweł II, jego przykład i nauczanie były dla nas pocieszeniem w czasach trudnych i radością w czasach pomyślnych. Docenimy ten dar i pozostańmy wierni jego nauczaniu, apelował przewodniczący Watykańskiej Fundacji. Leon XIV przyjął na audiencję Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Jest on katolikosem Cylicji, wspólnoty, która, jak zauważył papież, od wieków wyróżnia się szczególnym powołaniem do dialogu i budowania relacji z kościołem katolickim. Nie może być przywrócenia pełnej komunii między naszymi kościołami bez jedności w wierze, podkreślił papież, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój dialogu mimo pojawiających się trudności.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia Radia Nadzieja jest Dorota Konopka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, czytam, że bezrobocie w Polsce jest najwyższe od lat. Jak to wygląda na terenie Kolna, na terenie powiatu kolneńskiego?
2: Rynek pracy w powiecie kolneńskim charakteryzuje się faktycznie wysokim bezrobociem. Mówimy tutaj o stopie bezrobocia, która jest na poziomie 13,5%, a jak wiemy, w kraju wynosi ona zaledwie 6,1%, a w województwie podlaskim 7,7%, więc dwukrotnie przewyższa tą stopę, która jest w kraju. Dzieje się tak dlatego, być może, że jesteśmy też rejonem, powiat kolneński jest rejonem typowo rolniczym, gdzie przede wszystkim zatrudnienie czy prowadzenie, tak, gospodarstw indywidualnych dominuje na tym rynku. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w usługach budowlanych, w transporcie, w administracji publicznej, oświacie czy ochronie zdrowia. Ja wolę jednak mówić o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, bo to jest 1716 osób bezrobotnych. I ta liczba osób bezrobotnych według w poszczególnych gminach, bo obsługujemy 6 gmin, jest też zróżnicowana. I tak na przykład w jednej gminie o największej liczbie bezrobotnych to jest 500 osób bezrobotnych, a o najniższym wskaźniku to jest zaledwie 100 osób, bo i najmniejsza gmina. Powiat kolneński to charakteryzuje się bezrobociem strukturalnym, a bezrobocie strukturalne to bezrobotni, którzy są długotrwale bezrobotni, czyli powyżej 12 miesięcy, a nawet 24 miesięcy. I to jest bardzo duża grupa, bo stanowi powyżej 24 miesięcy stanowi 40% aż.
1: A to oni są tak długo bezrobotni i pytanie, dlaczego? Nie chcą szukać pracy, nie mają odpowiedniej kwalifikacji albo dostępne oferty ich nie satysfakcjonują?
2: To nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to jest problem, czy temat bardziej skomplikowany. Poruszyłabym temat jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, dla którego też osoby bezrobotne rejestrują się u nas w Urzędzie Pracy, więc to jest jeden z powodów. Oferty pracy, no ofert pracy na naszym terenie co prawda w ostatnim czasie przybywa, ale to są oferty o konkretnych wymaganiach, kwalifikacjach, uprawnieniach. Natomiast część osób być może też w ogóle nie jest zainteresowana podejmowaniem pracy, czy ze względów zdrowotnych, rodzinnych.
1: A to dzisiaj to się zmieniło, nie wiem, że jeszcze kilkanaście lat temu było więcej ofert pracy takich ogólnych, które nie wymagały konkretnych kwalifikacji, a dzisiaj jest to bardziej skonkretyzowane?
2: No, porównując do lat wcześniejszych, faktycznie należy stwierdzić, że te oferty pracy były zupełnie inne. Tych ofert pracy może nie było tak liczebnie jak obecnie, ale niestety one były skierowane, znaczy większość osób mogła z nich korzystać, bo nie było wymagań kwalifikacyjnych. Natomiast w tej chwili te oferty naprawdę wymóg jest taki, chociażby podam tutaj przykład lekarza, pielęgniarki, czy osoby laboranta, tak? Czy prace związane z wykonywaniem prac energetycznych, no to są konkretne uprawnienia, tak? Tutaj osoba, która nie ma kwalifikacji, pomimo że będzie miała chęci i zdobędzie uprawnienia, no to troszeczkę potrwa.
1: No bo dzisiaj mówi się, nawet nie dzisiaj, od dłuższego czasu już, że mamy rynek pracownika. A mimo wszystko to bezrobocie rośnie.
2: Jaki mamy rynek czy mamy rynek pracownika? Na terenie powiatu kolneńskiego można by było stwierdzić, że faktycznie przechyla to się w stronę rynku pracownika, aczkolwiek też nie mamy takich osób zarejestrowanych z takimi kwalifikacjami, bo na przykład na dzień dzisiejszy nie mamy zarejestrowanych lekarzy. Dużo ofert pracy mamy też dla nauczycieli, czyli w oświacie. I tutaj nie mówimy o nauczycielach z kierunkiem pedagogika wczesnoszkolna, tylko konkretnie matematyka, biologia. Więc to są konkretne uprawnienia i kwalifikacje.
1: A czy te wszystkie statystyki, one są wymierne? No bo wiemy, że nie wszystkie zakłady pracy zgłaszają swoje oferty, że szukają pracownika. Często odbywa się to w inny sposób, a zapytaj tego. Ktoś może wśród znajomych poszuka i ktoś się znajdzie. Wiemy też, że mamy szarą strefę. I to też ludzi, którzy pracują, a nie są w ogóle nigdzie zarejestrowani. Więc czy one są wymierne, te statystyki wszystkie?
2: Liczba ofert pracy nie jest wymierna. Gdybyśmy tutaj analizowali to, te oferty, o których dzisiaj mówimy, jakie są zgłoszone w Urzędzie Pracy na dzień dzisiejszy, 15 ofert z konkretnymi kwalifikacjami, jedna oferta tylko dla pracownika gospodarczego, to po instytucjach, które zgłosiły te oferty pracy, to są jednostki publiczne. Bo taki obowiązek, ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, po prostu taki obowiązek wprowadziła. Natomiast uważam, że z sektora prywatnego nie mamy zgłoszeń ofert pracy. Tutaj poruszył pan temat szarej strefy. No faktycznie, ta szara strefa zapewne funkcjonuje, być może w mniejszym zakresie niż jakiś czas temu, czy kilka lat temu, ale ona nadal funkcjonuje. Spotykamy się tutaj z zatrudnieniem sezonowym, krótkookresowym. No bo mając na myśli budownictwo, czy chociażby usługi gastronomiczne, no to też są krótkie zatrudnienia, umów zlecenia.
1: A często się zdarza, że mieszkańcy powiatu kolnińskiego szukają pracy, znajdują pracę w Białymstoku, w Łomży, w okolicznych regionach, miejscowościach.
2: No tak, tutaj problem ze znalezieniem pracy mają na pewno osoby z wykształceniem wyższym, osoby młode, które nie mają też i doświadczenia, ale dla tych osób też nie mamy możliwości przedstawienia oferty pracy. I tutaj faktycznie, czy młodzi, czy młode osoby, czy osoby posiadające kwalifikacje korzystają, wyjeżdżają do większych ośrodków typu Białystok, Warszawa, korzystają też z ofert pracy bliżej, czyli mam na myśli tutaj Łomże, Pisz, więc ta mobilność, ta kwestia, ta właśnie cecha jest też poszukiwana obecnie na rynku pracy, że tego przemieszczania się, nie mówimy tutaj też o możliwości pracy zdalnej, tak? Czy telepracy, bo takie możliwości też na rynku się pojawiły. Na pewno też mieszkańcy powiatu kolneńskiego podejmują zatrudnienie poza granicami kraju, tak? Może w mniejszym już zakresie, ale również poszukują tamtego zatrudnienia. No bo niestety osoby zainteresowane podjęciem pracy, wiadomo, że te oferty, one też nie są non-stop ciągle w takim samym i zakresie, i w takiej liczbie, więc naprawdę zainteresowane zatrudnieniem no szukają. Wszystkie badania też potwierdzają, że w obecnym czasie znalezienie pracy i podjęcie tej pracy no dłużej trwa. Potrzebujemy więcej czasu właśnie na znalezienie tej pracy.
1: Czyli jakbym zapytał, czy łatwo jest dzisiaj o pracę, to...
2: Niestety, panie redaktorze, dzisiaj znowu nie odpowiem, czy łatwo, czy trudno, dlatego że wrócę ponownie do tematu kwalifikacji. Tak jak prowadzony jest barometr zawodów, który mówi o zawodach deficytowych i tutaj osoby z takimi kwalifikacjami właśnie jak kierowcy samochodów ciężarowych, mechanicy, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele zawodów, praktycznych zawodów, tak, konkretnych, to takie osoby nie będą miały problemu ze znalezieniem pracy. Natomiast pozostałe, faktycznie tutaj już jest taka sytuacja, czyli te zawody nadwyżkowe, tutaj jak zauważył pan, nie rozmawiamy dzisiaj o tak zwanych stanowiskach prac prostych, typu pracownik gospodarczy, pracownik fizyczny, pomocnik budowlany. O takich ofertach dzisiaj już nie rozmawiamy, bo tych ofert po prostu od dłuższego czasu już nie ma, a przynajmniej nie ma ich zgłoszonych do Urzędu Pracy.
1: Wymieniła pani te zawody, gdzie jest zapotrzebowanie na pracownika i chyba te zawody, one się nie zmieniły na przestrzeni lat. Zawsze potrzebni są kierowcy, pracownicy szpitala, nauczyciele.
2: Tak, od dłuższego czasu, zwłaszcza tutaj sektor medyczny, właśnie ma te braki, tak, deficyty dotyczące lekarzy, pielęgniarek, położnych. Tutaj należałoby jeszcze dodać do tej grupy również elektryków i energetyków. Wiemy, że przecież też rozwijają się pewne branże i tutaj też będzie stanowiło to braki kadrowe. No, możemy dzisiaj też powiedzieć, że tak naprawdę brakuje nam fachowców do pracy. Tak mówią pracodawcy, że chętnie by zatrudnili, ale tych osób do pracy po prostu z takimi kwalifikacjami, umiejętnościami, no nie ma.
1: Czyli potrzeba jest fachowców.
2: Potrzeba.
1: Po prostu. Z kwalifikacjami. Było tak, bezrobocie... Jeszcze inaczej zapytam. Jeżeli chodzi o właśnie te kwalifikacje, to czy dzisiaj ludzie chcą się przekwalifikowywać, że no już nie tylko to, co nauczyłem się w jakimś konkretnie zawodzie, bo już pracy nie ma, to czy ludzie chcą poszerzać swoje kompetencje, żeby właśnie tą pracę znaleźć?
2: Jest zainteresowanie ze strony osób bezrobotnych podnoszeniem kwalifikacji. Zgłaszają się do nas właśnie w celu zmiany, nawet można powiedzieć, zawodu, tak? Mam na myśli tutaj chociażby kurs spawacza, bo ten zawód też jest zawodem deficytowym na naszym rynku i tutaj jest zapotrzebowanie. Też zgłaszają się z oszkolenia właśnie na kierowcę kategorii C plus, nawet E, tak? I tutaj też jest zapotrzebowanie, tylko w tej branży pracodawcy oprócz tych kwalifikacji chętnie widzieliby doświadczenie. No trudno po ukończeniu kursu, nie podejmując zatrudnienia, mieć już to doświadczenie. Jeszcze inne kierunki też związane, tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o kompetencjach cyfrowych, które na obecnym rynku pracy też są bardzo ważne, bo jest rozwój. Tutaj w ramach programu jesteśmy zobowiązani, zwłaszcza osoby młode do 30 roku życia, które wypełniając ankietę, w której wyjdą wyniki, że to jest słaba znajomość kompetencji cyfrowych, żeby te kwalifikacje podnosić, żeby te osoby mogły na rynku pracy się odnaleźć.
1: Czyli podsumowując, jakby ktoś dzisiaj szukał swojej drogi zawodowej, to właśnie pani na podstawie tego, na podstawie ofert pracy polecałaby ten sektor zdrowotny, tak?
2: Dokładnie.
1: Kierowca
2: oświata.
1: Nawet. Oświata.
2: Tak.
1: Psychoterapeuci też potrzebują.
2: Psychoterapeuci, psycholodzy w ogóle też jest zapotrzebowanie. Tutaj jeszcze kierunki, próbuję sobie przypomnieć, o lekarzach mówiliśmy, o pielęgniarkach, położnych. No to są takie najbardziej poszukiwane.
1: Bezrobocie rośnie. Czytam, że obcięte zostało ponad 1,5 miliarda złotych pieniędzy na realizację programów promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Są w kraju nawet powiatowe urzędy, które nie dostały na ten rok nawet złotówki. W jakiej sytuacji jest Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie?
2: Faktycznie w bieżącym roku sytuacja na aktywizację zawodową osób bezrobotnych jest trudna, bo jest ograniczona ze względu na środki Funduszu Pracy. W naszym powiecie takiej sytuacji nie było, że musieliśmy po odjęciu zobowiązań, nie posiadaliśmy środków do podpisywania umów, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałam, jest to trudna sytuacja, dlatego że środki są o 50% mniejsze. I tak dla porównania podam, jak w poprzednim roku mieliśmy 10 milionów 100, a w bieżącym zaledwie 4 miliony 900. W poprzednim roku aktywizacją mogliśmy objąć około 600 osób, a w tym roku zaledwie 200. Jest to bardzo duża różnica, a jak widzi pan, tutaj są potrzeby ogromne. Zmieniły się przepisy, zmieniła się ustawa od 1 czerwca 2025 roku. Jest to ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ona wprowadziła wiele zachęt, wiele możliwości, zarówno dla osób bezrobotnych, i dla pracodawców, aczkolwiek nasze możliwości są ograniczone. My w ramach tych środków realizujemy projekt współfinansowane ze środków unijnych, aktywizacja osób bezrobotnych w powiecie kolneńskim. Dzięki tym środkom i dzięki temu programowi realizujemy staże dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, dotacje na działalność gospodarczą, ale to są naprawdę w ograniczonej liczbie.
1: To jest to pewien paradoks tej sytuacji i działania, które trudno wytłumaczyć, bo słyszymy o tych statystykach bezrobocia, które rosną, bo z drugiej strony no, obcinane są drastycznie środki na aktywizację zawodową.
2: No tak, to tutaj trudno to też wytłumaczyć, bo to, co wcześniej też podkreśliłam, że ustawa wprowadziła nie tylko zachęty dla pracodawców, inne możliwości, ale też wprowadziła wyższe stawki, których my nie jesteśmy w stanie po prostu na rynku pracy realizować. Staże, stypendia stażowe zostały podniesione. No oczywiście to jest z dobrą taką sytuacją dla osób bezrobotnych, natomiast w kosztach, które Urząd Pracy musi ponosić, no to pozwoli nam na aktywizację powiedzmy 60 osób bezrobotnych. To w skali tutaj naszej liczby bezrobotnych to jest niewielka możliwość. Tutaj jeszcze wspomnieliśmy o tej liczbie osób bezrobotnych, że ona rośnie. Liczba osób bezrobotnych rośnie w Polsce, stopa bezrobocia maleje, natomiast muszę jeszcze wrócić do tej statystyki, dlatego że liczba bezrobotnych w powiecie kolneńskim sukcesywnie, co prawda wolno, ale zmniejsza się z roku na rok i tak naprawdę już od 2013 roku to jesteśmy ciągle tak o niższych liczbach. Nawet w poprzednim roku to była taka liczba poniżej 1700. W okresie oczywiście tym wiosennym, kiedy jest więcej ofert pracy, kiedy osoby mają bezrobotne możliwość tej aktywizacji, tak, podejmowania zatrudnienia.
1: Wspomniała Pani o tych stawkach, czyli tak, dana osoba dostanie więcej pieniędzy, ale przez to mniej ludzi może skorzystać z tego wsparcia, tak?
2: Dokładnie. Dokładnie tak to wygląda, dlatego że finansując staże, wypłacając stypendium w wysokości 2800 już od 1 czerwca będzie taka możliwość, no tym samym ograniczamy liczbę osób, którą możemy aktywizować. Rozmawiamy też o stażach do 6 miesięcy, na okres 6 miesięcy, także w przypadku osób do 30 roku życia już nie ma możliwości odbywania tego stażu przez okres dłuższy, czyli bycia, zdobywania doświadczenia u pracodawcy przez ten okres powiedzmy 12 miesięcy.
1: A czasy są takie, że nikt nie chce stażu za darmo odbywać.
2: No chyba nikt nie chce pracować za darmo, tak? Bo ten staż co prawda jest połączeniem i pracy, i nauki, ale to też świadczenie często tej pracy dla pracodawcy.
1: To z jakich programów mieszkańcy powiatu kolneńskiego mogą korzystać, jeżeli chodzi o aktywizację zawodową, wsparcie, przekwalifikowanie?
2: Najbardziej w tym momencie jest możliwość kierowania na prace interwencyjne do pracodawców zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Natomiast staże już powoli, niestety, ale miejsca stażowe nam się kończą. Myślę, że od 1 czerwca już to będą ostatnie umowy, które podpiszemy. Mamy też środki jeszcze na dotacje, na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych. Oczywiście tych osób, które no, mają predyspozycje i pomysł na biznes, na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, no i znalezienie dla siebie samozatrudnienia. To generalnie są dwie formy. Natomiast w ramach programu pozyskaliśmy po ogłoszonym konkursie przez ministra rodziny i pracy i polityki społecznej dodatkowe środki Funduszu Pracy i dzięki temu mogliśmy, jeszcze zostało kilka miejsc na roboty publiczne. Wiadomo, roboty publiczne są bardziej miejscami pracy w jednostkach publicznych, czyli w samorządach.
1: Jeżeli chodzi o te wszystkie programy, zaplanowane liczbę miejsc, to zawsze udaje wam się tak do 100% dojść z tymi programami, czy jednak jest coś niewykorzystanego?
2: To jest w ogóle, to są różne historie. Za każdym naborem jest inna sytuacja. Czasami składamy wniosek, nie otrzymujemy środków wnioskowanych w pełnej wysokości, tylko powiedzmy 50%, a takie nam potrzeby są akurat, tak jak w tym okresie czasu. Natomiast na koniec roku na przykład pozyskujemy bardzo dużą liczbę środków. No i niestety w drugim półroczu już mamy mniejsze możliwości wykorzystania, chociażby z racji tego, że już w poprzednim roku wiedzieliśmy, że w bieżącym roku będą mniejsze środki, więc możliwość zaciągania tych zobowiązań niestety utrudniła nam tą pracę i możliwości, no tym samym aktywizacji osób bezrobotnych i wspierania przedsiębiorców i pracodawców.
1: To
2: staramy się, panie redaktorze, ze wszystkich sił wykorzystać te fundusze, natomiast no to jest też zależne od momentu, kiedy te środki są przyznane. Jeżeli one są w trzecim kwartale, to nasze możliwości są ograniczone. No i niestety zdarza się tak, że czasami część środków niewielką, ale musimy zwrócić.
1: Czyli dostajecie w trzecim kwartale i jest to do wykorzystania na dany rok. Rozumiem.
2: Tak. Jeżeli otrzymamy środki we wrześniu, jesteśmy jednostką samorządową, ale budżetową, środki publiczne i ja muszę wykorzystać te środki do końca danego roku.
1: A dlaczego tak późno otrzymujecie albo 50% teraz, a potem 50% na przykład?
2: Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
1: Czyli praca jest przez to utrudniona.
2: Jest utrudniona.
1: To na koniec, żeby może jakoś optymistycznie zakończyć tę rozmowę. Czyli jeżeli chodzi o sytuację bezrobocia w powiecie koleńskim, jest tak dobrze, jest tak źle? Czy jest lepiej niż pokazują te statystyki? Czy nie ma się o co obawiać?
2: No właśnie, optymistycznie zakończyłabym w taki sposób, że sytuacja na rynku pracy w powiecie koleńskim jest trudna, aczkolwiek liczba zarejestrowanych bezrobotnych stopniowo maleje. Co prawda wolno niż w odniesieniu do kraju, ale maleje. Są oferty pracy, tak jak rozmawialiśmy, co prawda z konkretnymi wymaganiami, ale te oferty pracy są. Pojawiają się też możliwości i podejmowania własnej działalności gospodarczej i również korzystania z ofert pracy z pobliskich terenów, tak, gdzie są pracodawcy. Także nie jest to też sytuacja beznadziejna. No tutaj życzyłabym sobie, abyśmy mieli więcej środków Funduszu Pracy. To wtedy nasze wsparcie dla pracodawców, przedsiębiorców i również osób bezrobotnych jest większe. Czyli te możliwości byłyby wtedy większe.
1: Dorota Konopka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, była gościem Dnia Rady Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym gościem w poranku 7:09 jest pani Marta Górna, autorka książki Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I to właśnie historia Joanny Pacuły będzie głównym tematem naszej rozmowy. Polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna w latach 80. podbiła Hollywood. Za oceanem jest bardziej doceniana niż w Polsce?
2: Oj, zdecydowanie za oceanem jest bardziej doceniana niż w Polsce. I to była właściwie jedna z najbardziej zaskakujących rzeczy, jakie zrozumiałam w czasie pisania mojej książki, że Joanna Pacuła nie tylko jest w Stanach Zjednoczonych pamiętana, ale też doceniana i że jej dorobek tam naprawdę coś znaczy.
1: W czym tkwi ten fenomen Joanny Pacuły, jaki został odkryty?
2: To w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80., kiedy ona znalazła się w Hollywood, panowała moda na kobiety zza żelaznej kurtyny, na wysokie kości policzkowe, jasne oczy, ten taki powiew enigmy, które wnosiły ze sobą do amerykańskiego kina. Joanna Pacuła ze swoją urodą i tajemniczością doskonale się w ten trend wstrzeliła, więc tak naprawdę można powiedzieć, że tym zaistniała, dzięki temu znalazła się na okładkach kilkudziesięciu liczących się amerykańskich magazynów, Harper's Bazaar, Vogue, Cosmopolitanu i innych prestiżowych tytułów, a potem jej kariera nabrała naturalnego rozpędu, bo po prostu producenci i reżyserzy chcieli tę fantastyczną enigmę w swoich filmach.
1: A jak to się stało, że kobieta pochodząca z takiej niewielkiej miejscowości, z Tomaszowa Lubelskiego, została międzynarodową gwiazdą? Jak trafiła do Stanów?
2: Joanna Pacuła przed w ogóle swoim wyjazdem do Stanów była w przededniu stania się jedną z największych gwiazd w Polsce. Ona w Polsce od połowy lat 70. występowała i na deskach teatru dramatycznego, i w popularnych serialach, takich jak Dom, czy później Jan Serce. I po prostu jej twarz była bardzo obecna w mediach w PRL-u. I ona tak dużo pracowała, że postanowiła zrobić sobie krótki urlop we Francji. Pojechała do Francji i tam zastał ją stan wojenny. I musiała podjąć decyzję, czy wracać tutaj, gdzie na skutek stanu wojennego nie działały teatry, nie powstawały żadne produkcje filmowe, czy po prostu jechać dalej i szukać pomysłu na siebie za oceanem. I ona postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam można powiedzieć, że nastąpił taki bardzo filmowy zwrot akcji, bo akurat wtedy Michael Apted szukał aktorki do roli Rosjanki w ekranizacji bardzo popularnej wtedy powieści Park Gorkiego. Joanna Pacuła, tutaj akurat wersje się różnią, jak trafiła na ten casting, ale Joanna Pacuła po prostu tę rolę dostała. I dostała też nominację do Złotego Globu za swój występ w Parku Gorkiego. Więc właściwie można powiedzieć, że to potoczyło się wszystko bardzo szybko i nagle znalazła się na szczycie i do tego doprowadziły po prostu różne zbiegi okoliczności, znajomości na pewno też, bo w jednej z wersji tej historii Joannę Pacułę polecił producentowi Parku Gorkiego Roman Polański. Ona sama mówi, że w sumie nie wie, komu dziękować za to polecenie, ale ta wersja z Romanem Polańskim zdecydowanie najbardziej jest znana i uznawana za prawdę po prostu.
1: Amerykańskie kino szybko pokochało Joannę Pacułę?
2: Oj, błyskawicznie. Błyskawicznie i to widać nie tylko po tych okładkach, które wspomniałam, ale też po tysiącach publikacji, które w tamtym czasie ukazywały się w amerykańskiej prasie na temat Joanny Pacuły, nie tylko w czasie szału na Park Gorkiego, ale też potem, bo ona po Parku Gorkiego bardzo szybko dostała kolejne role i z każdej z tych ról towarzyszyła bardzo duża medialna ekspozycja, wywiady, sylwetki w prasie we wszystkich Stanach tak naprawdę. Dla mnie to było niezwykłe, jak przeszukiwałam amerykańskie archiwum prasowe, bo to było no, ponad 100 tysięcy wyników do przejrzenia. To było coś niezwykłego. Joanna Pacuła była po prostu na ustach wszystkich, ale my nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego w Polsce z oczywistych względów, bo do nas w stanie wojennym, czy nawet później, ten szał na Joannę Pacułę, ta pacułomania, jak lubię mówić, do nas po prostu to nie docierało. Do nas docierały jakieś pojedyncze informacje, pojedyncze artykuły, a tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy, jak bardzo Hollywood jest Joanną Pacułą zafascynowane.
1: Dziś chyba niewielu zdaje sobie sprawę ze skali tego fenomenu. Miała pani takie poczucie, pisząc tę książkę?
2: O, zdecydowanie miałam takie poczucie, kiedy pisałam książkę, bo mam wrażenie, że Joanna Pacuła w Polsce funkcjonuje jako bohaterka kilku odgrzewanych regularnie przez media historii, a tak naprawdę nikt wcześniej nie interesował się tym, co ona tak naprawdę w tym Hollywood zrobiła, bo narracja wokół Joanny Pacuły jest taka, że to była taka aktorka w Polsce, ona potem pojechała do Hollywood, zagrała w paru filmach i zniknęła. Tymczasem okazało się, że to jest całkowicie błędne przekonanie, bo Joanna Pacuła nie tylko nie zniknęła, ale grała w kilku filmach rocznie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i we Włoszech, w Hiszpanii, nawet w Japonii. Także ta jej popularność rozlała się na inne kontynenty, a my cały czas trwaliśmy w takim przekonaniu, że jej się nie udało.
1: My mówimy o tym, co się udało i od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę, ale zawsze w tym Hollywood było tak kolorowo podczas tej jej wyjątkowej kariery?
2: Ja myślę, że nie da się tego ocenić jednoznacznie, dlatego że Hollywood rządzi się swoimi mechanizmami i przetaczają się przez fabrykę snów różne mody. Joanna Pacuła w moim przekonaniu miała bardzo podobny łuk kariery do amerykańskich aktorek, które zdobywały popularność mniej więcej w tym samym czasie. Na przykład Daryl Hannah czy Ally Sheedy to były bardzo popularne aktorki w połowie lat 80., które potem, podobnie jak Joanna Pacuła, zaczęły grywać się na przykład w częściej w filmach telewizyjnych czy filmach przeznaczonych od razu na rynek wideo. Więc ja sądzę, że ta kariera Joanny Pacuły potoczyła się dokładnie tak, jak miała się potoczyć. Natomiast rozumiem to pytanie, bo funkcjonuje u nas też cały czas legenda Nagiego Instynktu i tego, że Joanna Pacuła odrzuciła rolę w Nagim Instynkcie i że gdyby nie odrzuciła, to na pewno byłaby drugą Sharon Stone. Ja w to nie do końca wierzę. To prawda, tak, Joanna Pacuła odrzuciła rolę w Nagim Instynkcie, to w mojej książce potwierdza Paul Verhoeven, reżyser tego filmu. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ten film rzeczywiście coś zmienił w jej karierze i aby to miało potoczyć się inaczej.
1: Bo ona odrzucała w ogóle wiele propozycji.
2: Tak, odrzucała wiele propozycji, dlatego że nie chciała epatować na ekranie nagością. I to warto podkreślić, że oczywiście występowała w filmach, w których pojawiała się nagość, natomiast zwykle, najczęściej towarzyszyły jej na planie dublerki, które po prostu pokazywały ciało zamiast niej. Więc to jest kolejne przekłamanie, z którym musiałam się mierzyć, pisząc tę książkę, że Joanna Pacuła występowała w filmach erotycznych albo że często się rozbierała. To nie jest prawda. Ona owszem, jeżeli rola tego wymagała, jak na przykład w Parku Gorkiego, czy we włoskim filmie Mężowie i Kochankowie pokazywała od czasu do czasu swoje ciało, ale też myślę, że udało mi się w mojej książce pokazać, jak bardzo broniła się na planie i jak bardzo walczyła z reżyserami, żeby jej niepotrzebnie nie rozbierali.
1: Joanna Pacuła to jest gwiazda, która od zawsze bardzo chroniła i nadal chroni swojej prywatności?
2: Tak. Joanna Pacuła zawsze bardzo strzegła swojego życia prywatnego i robiła to już wobec mediów w Polsce w latach 70., a potem udzielając wywiadów polskiej czy zagranicznej prasie, zawsze mówiła no tylko i wyłącznie, albo prawie tylko i wyłącznie o swojej pracy, a pytania o życie prywatne elegancko zbywała. Dlatego jest tak enigmatyczna i dlatego tak bardzo mnie zafascynowała. Chciałam zobaczyć, co kryje się za tą enigmą. I okazało się, że po prostu kryje się tam zapracowana kobieta. To oczywiście nie jedyne, co się kryje za tą enigmą, ale to było dla mnie też bardzo interesujące, że moi rozmówcy ze Stanów Zjednoczonych pamiętają ją jako bardzo skupioną na pracy aktorkę, osobę bardzo profesjonalną i wnoszącą zawsze na plan filmowy pewność, która udzielała się innym.
1: Do dziś nie prowadzi nawet swoich mediów społecznościowych. To jest wręcz w tym momencie, w którym jesteśmy teraz, to jest niewyobrażalne.
2: To jest niewyobrażalne, ale też wzbudza mój szacunek, bo to też oznacza, że Joanna Pacuła nie ma i nigdy nie miała potrzeby epatowania swoim sukcesem. Ona w wywiadach nigdy nie chwaliła się tym, co robi, nigdy nie podkreślała tego, jak bardzo jej się udało. Ona po prostu pracowała, była skupiona na tym, żeby realizować kolejne projekty. Nie udziela też wywiadów. Ostatniego wywiadu udzieliła w Polsce 20 lat temu, a i w tym wywiadzie mówiła o swoim życiu prywatnym bardzo oględnie, więc ona jest prawdziwą strażniczką swojej prywatności i ja to podziwiam.
1: Tak, i to wzbudza absolutny szacunek. Czytając tę książkę, bo my chyba żyjemy dzisiaj właśnie w takich czasach, że chcemy jakichś nowinek, jakichś takich smaczków, w tej książce to znajdziemy?
2: To zależy, co rozumiemy przez smaczki. Bo ja pisząc moją książkę uznałam, że nie interesują mnie plotki i skandale. Najbardziej interesowało mnie właśnie to, co Joanna Pacuła zrobiła w Hollywood i chciałam to jak najdogłębniej pokazać. Chciałam porozmawiać z jak największą ilością jej pracowników z branży filmowej w Hollywood i nie tylko. Bo tak naprawdę wychodzę z założenia, że wszyscy mamy życie prywatne i oczywiście w przypadku gwiazd ono jest jakoś bardziej interesujące dla wielu czytelników. Natomiast sądzę, że pisząc tę książkę skupiałam się na tym, co jest interesujące też dla mnie i co nie zostało jeszcze po prostu opowiedziane, bo o tym, co Joanna Pacuła zrobiła w Hollywood tak naprawdę, nigdy, nigdzie nie mogłam przeczytać, więc chciałam też oddać tym osiągnięciom Joanny Pacuły sprawiedliwość na kartkach mojej książki.
1: W tej książce możemy dowiedzieć się, że Joanna Pacuła też nie jest jedyną gwiazdą, której występy za oceanem były traktowane protekcjonalnie.
2: Był taki czas, kiedy Polacy nie cieszyli się z sukcesów swoich rodaków w Hollywood, tak jak obecnie, bo teraz to już się zmieniło. Ale Joanna Pacuła zdecydowanie nie była jedyną aktorką w Hollywood polską w latach 80. czy 90. I te sukcesy między innymi Małgorzaty Zajączkowskiej, czy Izabeli Skorupko, czy Beaty Poźniak, też chciałam w mojej książce podkreślić.
1: Jak dziś wygląda życie Joanny Pacuły?
2: Myślę, że to jest bardzo spokojne i satysfakcjonujące życie. Joanna Pacuła mieszka w Stanach Zjednoczonych. Sporadycznie nadal występuje w filmach, ale myślę, że może sobie pozwolić na komfort wybierania projektów, które naprawdę ją interesują. I myślę, że to jest życie spełnione.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie. To jest stare przysłowie, ale absolutnie w tym przypadku myślę, że się sprawdza. Pacuła, najsłynniejsza Polka na świecie. To jest książka autorstwa pani Marty Górnej i zachęcamy do tego, żeby właśnie zgłębić się w tej historii, a naprawdę jest to historia wyjątkowa. Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłyśmy się usłyszeć w poranku 7:09.
2: Bardzo dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, jest naszym gościem w poranku 7:09. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich państwa bardzo serdecznie.
1: Niedawno jako zarząd podsumowaliście 2 ostatnie lata działań w województwie. Jesteście zadowoleni z tego, co udało się zrobić, wykonać?
2: Tak jest, 7 maja minęło 2 lata funkcjonowania obecnego zarządu województwa. Powiem, że zarządu, który powstał w wyniku nowej koalicji, prawda, który tworzy Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i 2 radnych niezrzeszonych. I również radny Polski 2050 i radny Konfederacji. Także taka bardzo specyficzna koalicja w sejmiku. Wydawałoby się, że bardzo trudna, ale jak pokazują te ostatnie 2 lata, nie wyglądało to tak źle. Przez te 2 lata wydaje mi się, że był to stabilny i spokojny rozwój województwa. Oczywiście przede wszystkim przystąpiliśmy do przedsięwzięć, które zapoczątkowane zostały przez poprzedni zarząd, jakby naturalnie przejęcie władzy, a więc również realizacja zadań z poprzedniej kadencji. I wydaje mi się, że te 2 lata dobrze są oceniane przez społeczność naszego regionu.
1: A co uważacie za największy sukces?
2: Myślę, że przede wszystkim trzeba rozpocząć od takiego największego obszaru, którym zarządza samorząd województwa podlaskiego. To są środki unijne, gdzie fundusze europejskie dla Podlaskiego to suma prawie 3 miliardów złotych, które przeznaczyliśmy na kilkaset projektów. Tych projektów, tak naprawdę złożonych wniosków, było ponad 1200 do naszego departamentu i prawie 3 miliardy złotych zostało przeznaczone na wiele różnych obszarów funkcjonowania samorządu województwa, w tym na rozwój przedsiębiorczości, a więc można powiedzieć, że to duże środki, które do dzisiaj powodują rozwój województwa, rozwój infrastruktury, rozwój przedsiębiorczości. Kolejną rzeczą, która wydaje mi się, na którą trzeba zwrócić uwagę, to również nasza sytuacja geopolityczna, w której się znaleźliśmy i w jaki sposób sobie radzimy, jakie są nasze kontakty z Komisją Europejską, bo trzeba powiedzieć, że te środki finansowe są właśnie z Unii Europejskiej. Tutaj wyodrębniliśmy taką jeszcze przestrzeń dodatkową związaną z wydawaniem pieniędzy unijnych na obszar związany z obronnością i obroną cywilną naszego województwa. To jest prawie 176 milionów złotych, które udało nam się wygospodarować ze środków, które mieliśmy w zasobie. Do tego też nasze dobre kontakty z przedsiębiorcami. Stworzyliśmy wiele sojuszy, takich na rzecz rozwoju województwa, chociażby Sojusz dla Regionu z klastrem budowlanym, z Evolumą, z Izbą Przemysłową Handlową w Białymstoku. To są wielkie organizacje okołobiznesowe, które wspomagamy w tej chwili, aby te środki unijne, które będziemy mieli w ramach tak zwanego przedsięwzięcia Duo Use, czy obronności, mogły być również pochłonięte przez nasze podmioty gospodarcze funkcjonujące w województwie. Ale żeby to się stało, Musimy przygotować do tego, musimy dać wiarygodność, że będą to dobrze wydane pieniądze i musimy ich mobilizować do ich absorpcji.
1: Bo coraz częściej pojawia się pytanie, czy Polsce opłaca się być członkiem Unii Europejskiej?
2: Wie pani, to poza sporem. Pani akurat pyta człowieka najbardziej popierającego członkostwo w Unii Europejskiej w Łomży. Znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale ja jestem całym sercem zwolennikiem przynależności Polski do Unii Europejskiej. Uważam, że jest to największa historyczna historyczne wydarzenie, które nastąpiło w 2004 roku. To dzięki Unii Europejskiej dzisiaj nasz kraj po 22 latach przynależności praktycznie zmienił swoje oblicze. Jeśli ktoś nie pamięta Polski sprzed 22 lat, to proszę sięgnąć pamięcią. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, to nie ulega wątpliwości, że problemów jest jeszcze bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, że Polska była krajem jest krajem postkomunistycznym. Mieliśmy przez kilkadziesiąt lat utopijną gospodarkę i wydobyć się z tej przestrzeni naprawdę było bardzo trudno, ale właśnie dzięki środkom z Unii Europejskiej, dzięki temu, że zostaliśmy wpuszczeni na rynki ogólnoświatowe, dlatego, że otworzyliśmy granice, dlatego, że mamy swobodny przepływ ludzi i towarów, Polska mogła wyglądać dzisiaj tak, jak Państwo widzicie, a nie mamy się czego wstydzić, bo rozwój infrastruktury, zasobność ludzi i wszelkiego rodzaju rozwój przestrzeni społecznych naprawdę wygląda dobrze. Tak jak powiedziałem, jest wiele rzeczy do zrobienia i jest wiele problemów, ale to jest jakby sprawa naturalna nie tylko w Polsce, ale również w bardziej rozwiniętych krajach europejskich.
1: Skoro problemy są, to panie marszałku, z perspektywy tych dwóch lat, który sektor przysparza najwięcej problemów? Którym sektorem jest najtrudniej wam kierować jako zarządowi?
2: Myślałem, że rozwinę jeszcze te dwa lata, o których pani mnie pytała, ale jeśli chodzi oczywiście najtrudniejszą rzecz i chyba najważniejszą rzecz, z jaką my się borykamy, to jest ochrona zdrowia. Kilkanaście placówek ochrony zdrowia, które są w zasobach samorządu województwa, to jest nie lada problem, to nie ulega wątpliwości. I tutaj staramy się, no chociażby widzą państwo nasz łomżyński szpital. Ponad 900 milionów złotych w ciągu tych dwóch lat nawiążę, pozyskaliśmy dodatkowych środków finansowych na rozwój naszej ochrony zdrowia, ale mimo wszystko nie wszyscy są zadowoleni, prawda? W szczególności ci, którzy czekają w kolejkach, prawda, na swój zabieg czy z wizytą do lekarza. Ale mimo wszystko zapaść była jeszcze większa i dzisiaj unowocześniamy nasze szpitale, chociażby Białostockie Centrum Onkologii, chyba jeden z najlepszych szpitali onkologicznych na wschód od Wisły. To są nasze szpitale wojewódzkie w Łomży, w Białymstoku i w Suwałkach. Jak państwo widzą, bo oczywiście do nas należą placówki wojewódzkie, nie powiatowe. Jak państwo widzą, łomżyński szpital chociażby w przeciągu tych dwóch lat zainwestuje, to znaczy roku ubiegłego i obecnego, prawie 160 milionów złotych z różnych programów, głównie z programów europejskich, z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Medycznego, z zasobów państwa. I dzisiaj staramy się, aby te szpitale były nowoczesne, dobrze zarządzane i z wykwalifikowaną kadrą. No ale jeszcze musimy nad tym pracować. To nie ulega wątpliwości. Ostatnio podpisaliśmy też umowę na Breast Cancer Unit w Białymstoku, a więc Centrum Leczenia Raka Piersi. Potężna inwestycja przed nami, która jeszcze wzbogaci nasze zasoby lecznicze województwa. Także mimo wielu problemów, no a problemy są w szpitalach.
1: No właśnie, bo chociażby jest absolutnie ważne, my o tym wiemy, bezapelacyjnie. Tylko co z tego, kiedy pacjent typowy Kowalski czeka, nie wiem, rok, dwa w kolejce do specjalisty?
2: No tak to nie jest. W każdym razie na przykład jeśli chodzi o obszar onkologii, to mamy najszybszy dostęp do szpitali, do zabiegów onkologicznych i do obsługi onkologicznej w całym kraju. Tak statystyki mówią. Oczywiście w innych obszarach jest gorzej, ale trzeba pamiętać, że powoli radzimy sobie z tym. To jest, to wie pani, żadnemu rządowi, czy to był rząd PiS-u, czy Koalicji Obywatelskiej, czy jakikolwiek inny, nie udało się tak naprawić ochrony zdrowia, aby ona funkcjonowała dobrze.
1: Nikt nie ma tyle odwagi?
2: Ja pani powiem tak, żeby naprawić problemy ochrony zdrowia, to trzeba byłoby w Polsce zbudować wspólną koalicję wszystkich partii, które by wzięły na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie ochrony zdrowia i rozpoczęłyby bardzo odważne reformy. W momencie, kiedy jest spór polityczny w kraju, czy na przykład w samorządzie województwa również, bo samorządy województwa są bardzo upolitycznione, odważnych ruchów czasami brakuje. Niemcy sobie kiedyś tak poradzili, kiedy mieli problem z potężnym obszarem pomocy społecznej, gdzie naprawdę drylowała ona budżet straszliwie, to zbudowali koalicję CSU, CDU i SPD, prawda, po to, żeby rozwiązać ten problem. To są dobre przykłady. I u nas, myślę, ja nie mówię, że trzeba budować takie koalicje, ale po to, żeby rozwiązać tak wielki problem jak ochrona zdrowia w Polsce, wspólna koalicja byłaby niezbędna. Inaczej będzie cały czas problem, bo brakuje odważnych ruchów. Chociażby, niech pani sobie wyobrazi, mamy na przykład szpital powiatowy i w tym mamy oddziały, które przynoszą deficyt. 20 kilometrów dalej jest kolejny szpital powiatowy, z którym można byłoby współpracować, ale w tym szpitalu, o którym mówię, trzeba byłoby coś zlikwidować. Już brakuje starości odwagi do tego, żeby to zrobić.
1: A może dlatego, że wybory coraz bliżej.
2: Dlatego, że wybory.